Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy.

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 0-2-8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jest ten słodzian.

0: znaj. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło. Jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak

wiesz, on by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119. www.bl-system.pl.
1: Zapowiada nam się bardzo deszczowa środa, bez parasola z domu dziś lepiej nie wychodzić, no i też warto ubrać się nieco cieplej niż wczoraj, bo maksymalnie w Małopolsce tylko 15 stopni, ale jak wiemy, ten deszcz jest nam potrzebny. Trochę więcej samochodów już w Nowym Sączu, na Węgierskiej, do centrum i w okolicy Ronda w Starym Sączu.
0: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Jest to 6, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Dzień dobry, odpowiedź ma być silna i stanowcza. Trwa operacja odwetowa USA wobec Iranu za strącenie amerykańskiego śmigłowca. Celami ataków mają być obiekty wojskowe. Do zestrzelenia śmigłowca Apache doszło wczoraj nad ciśniną Ormus. Dwóch członków załogi zostało wyłowionych z wodą za pomocą drona. Zarzuty dla kierownika pociągu po dramacie w Woli Bierwieckiej. Chodzi o głośny wypadek z lutego na przystanku kolejowym niedaleko Radomia. 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do pociągu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi i część dłoni. Kierownik pociągu usłyszał zarzut spowodowania wypadku kolejowego, ale nie tylko.
4: Prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia.
3: Mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Wczoraj przesłuchanie mężczyzny zostało przerwane, bo ten źle się poczuł i trafił do szpitala. Koniec brawury. Na A1 ruszył pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku autostrady pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem.
5: Dobre rozwiązanie, ponieważ jak wiemy, no niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo na drodze.
6: Dla mnie to jest przegięcie, tak? Ponieważ to nie jest dla bezpieczeństwa, tylko to jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
3: A słyszymy od kierowców, a jeszcze w tym miesiącu zostaną uruchomione 3 kolejne odcinkowe pomiary prędkości.
7: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Sprawdzajmy prognozy pogody i ostrzeżenia. To ważne przypomnienie od strażaków, a chodzi o burze, które wiosną i latem pojawiają się bardzo często.
8: Ważne, aby podczas burzy nie znajdować się na otwartym terenie. Pamiętać, aby schronieniem nie były pojedyncze drzewa.
1: Radził Mateusz Górski ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Hala Mosir w Nowym Sączu przy ulicy Nadbrzeżnej będzie mieć odnowiony parkiet. Prace zaplanowano na wakacje. W trakcie remontu wymienione zostaną też drzwi ewakuacyjne do obiektu.
7: Jankes,
9: Kama
7: i Wiktor.
9: Na Radiu SK.
10: Welcome everybody. Środa jest, a my jesteśmy jak te blondynki w windzie, czyli razem, razem, razem, razem,
11: razem, razem, razem.
10: Słuchajcie, jeżeli komuś brakuje energii, to jest też kawa i Kama.
12: Tak, to prawda, ja też jestem.
11: Kama, cudownie, wspaniale, zapraszamy.
10: Wybierz sobie teraz albo Kama z mleczkiem, albo
11: no
10: Kama
11: wiadomo,
10: z mleczkiem.
11: No że Kama z mleczkiem. Słuchajcie, powiedziałem Kama czy Kama? Jestem mój, pomyślałem, że powiem Kama z mleczkiem, a powiedziałem Kama z mleczkiem.
10: Słuchaj, to są meandry ludzkiego umysłu.

0: No co miałeś zawsze z fizyki?
1: No niestety 3, czasem w powiewach 4, jak nauczyciel już chciał mieć spokój, żebym się nie odzywał.
0: No dobrze, życzymy wam oczywiście samych dobrych ocen dzisiaj z samego rana i nie tylko oczywiście w środę 10 czerwca.
2: No i uwaga, mamy ważny komunikat. Nasz numer telefonu.

0: telefonu to 664-402-302 i czekamy na pierwszego słuchacza, który się do nas dodzwoni z ważnym własnym komunikatem.
1: Mamy kwiaty, mamy czerwony dywan, mamy kamę, mamy Jankesa i mamy zabawki z Toy Story, ale ich nie oddamy, bo siedzą na oknie.
2: Ty nazywasz je jako zabawki z Toy Story, bardzo dobrze. zapraszamy pierwszego słuchacza dnia tak zwanego.
1: 664-402-302.
0: W ogóle to jest o tyle dobra sytuacja, że można powiedzieć wszystko, czyli zarówno złożyć komuś życzenia, jak i przyznać do popełnionego błędu, chociaż wiadomo, nigdy nikt z nas nie popełnia błędów, tylko koledzy nas popełniają.
1: Dzień dobry, tu radio, ona Londyn, on Blondyn.
2: Dzień dobry, witamy.
1: Kto dzisiaj? Pierwszy słuchacz dnia.
2: Halo, dzień dobry, witamy.
1: Nieśmialcy dzwonią sami.
2: No, wiesz, no. Czy milionami słuchaczy?
1: Dobrze, przynajmniej naciągamy na impulsy ludzi. Halo.
2: Dzień dobry.
1: Halo.
3: Dzień dobry.
0: Cześć! Wielkie brawo, już sukces tak naprawdę masz zaliczony i odhaczony dzisiaj, więc pytanie, co dalej?
1: No właśnie.
3: Jeszcze raz, bo słabo coś słyszę.
2: No tak, wiadomo. To był fantastyczny komunikat, słabo słyszę. No to życzymy ci, żebyś dobrze słyszała. Wszystkiego dobrego, wspaniałego, cudownego. Jesteś rewelacyjna.
1: Ale żeś to załatwił. Jankes,
2: i Wiktor. Bałem się zadawać kolejne pytanie, jak na pierwszym się wykoleiła.
0: Co? Co mówisz? Nie słyszę.
1: Halo? No, to teraz drugi słuchacz dnia.

0: I round, i round, i round. Znowu Jadzia u nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
2: Dzień dobry, witamy, prasujemy, patrzymy, co się dzieje w gazetkach i nie tylko oczywiście. Słodka randka po rozstaniu z żoną. To Marcin Prochow jest dzisiaj na pierwszej stronie w Super Expressie.
3: A już wiadomo, z kim randkuje?
2: Z blondynką. Podobno do ciebie, Kama.
3: To nie ja.
2: A nie, to nie, a to tam stare zdjęcie ewentualnie może być dali.
3: Słuchajcie, ale ważny dzień w historii Polski się wydarzył, bo Robert Lewandowski wybrał się na kebaba.
2: To jest kręcę,
3: no. Z Bagim i Łatwogangiem.
0: Bo obiecał kiedyś podczas tego streamu sławnego, powiedział, że pójdzie, no i poszedł. I patrzymy, że były żarty na kebabie, były śmiechy, a Robert nawet tak się wyluzował, słuchajcie, że w czasie tego kebaba, który był streamem jednocześnie i vlogiem, powiedział do kamery dupa.
3: Pip.
0: Tak powiedział.
2: Takiego słowa
0: użył? Taki był wylosowany, no.
2: W radiu zaraz mówią, później cytują.
1: Konkretnie, dupa wołowa. Bo prawdziwego kebaba z baraniny już nie ma.
0: Nie ma.
3: Nie ma, nie ma. No.
2: Dobra, leźmy dalej. Maja Chwalińska, nasza cudowna dziewczyna z Dąbrowy Górniczej, nie wiedziała, że na kortach Rolanda Garrosa oklaskiwał ją sam Brad Pitt.
0: Tak jest.
3: Ten całe wyjątkowy... szczęście, grałabym jeszcze gorzej.
0: No właśnie, dobrze
2: tak powiedziała.
0: Dobrze, że go nie zauważyła. No. Jadziula, ty byś się cieszyła, jakby kto cię oklaskiwał, siedział tutaj z tyłu na kanapie i nas
3: dreszcze
0: podglądał.
3: Wywołał.
1: Ja wiem. Eugeniusz Bodo albo Józef Piłsudski.
3: Ten wąs nie jednym dreszczem trząsł.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Czy by zawodowo naszych słuchaczy jeszcze, gdzie oni mieli, znaczy, gdzie, to nieważne, gdzie by mieli dreszcze, ale jeśli chodzi o, no kto no, w przypadku naszych słuchaczy, jakby to by było? No? Nie potrafię nawet tego pytania złożyć.
0: Kto w was wywołuje dreszcze?
2: Dajcie znać! Czek-

0: Ale ładnie gramy, ale ładnie gramy. Jeszcze raz to powiem, ale ładnie gramy. 6:30 za chwilę.
1: Mam wreszcie, jak tak ładnie gramy. Aż.
0: One też ładnie grają. Piłkarki się pojawią, no, polskie.
2: Szkoda, że tak ładnie nie zarabiają, jak ci faceci.
0: No i szkoda, że przegrały. Za chwilę o tym Marcin Procki.

0: Reklama. Kochanie, dokąd jedziesz?
1: Do mojej małej galerii. Na jogę, do fryzjera i na masaż. A ty?
0: Ja w to samo miejsce, ale na siłownię i przegląd samochodu. A przy okazji ubezpieczę go.
1: A Lilka?
0: Z nami, tyle że zostanie w sali zabaw.
1: Wszystko w jednym miejscu. Moja mała galeria, stacja kontroli pojazdów, autoszyby, sala zabaw, kwieciarnia, fotograf, kebab, studio tatuażu, joga, ubezpieczenia i finanse, stylizacja paznokci, fryzjer, psycholog, masaż, siłownia. Moja mała galeria. Nowy Sącz, Lwowska 238. www.firmabiznes.pl.
2: Twoja fura już nie hula.
3: W blachach jedna wielka dziura.
2: Autozłom, autozłom.
3: Olej puszcza, płyn gotuje.
2: Ty z zakółka rzucasz.
3: Autozłom, autozłom.
2: Gdy samochód twój nie może, Autozłom tęgo Boże pomoże.
3: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
2: Transport gratis.
3: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
2: 18 444 93 01.
3: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
4: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbiz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
5: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię

0: obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
1: Hej, maniacy dwóch kółek! Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Małopolskie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
6: Na lepszą pogodę niż ta, którą mamy za oknem dziś raczej bym nie liczył. Cały dzień ma być sporo chmur i też będzie padał deszcz, więc zabierzcie ze sobą parasole. No i ubieramy się też nieco cieplej wychodząc z domu. Dziś tylko 18 stopni na termometrach. Przybywa nam aut w Wokina Proszowskiej.
5: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119, www.bl-system.pl.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: Zbliża się 6.30, czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty dotyczące ataku przy użyciu noża w północnym Belfaście usłyszał 30-letni mężczyzna. Podejrzany to obywatel Sudanu, potwierdziło brytyjskie MSW. Jego czyn w stolicy Irlandii Północnej wywołał falę oburzenia. W mieście trwają demonstracje. A w Jaska News sprawdzamy sytuację na stacjach paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 96 groszy. Benzyna 98, 6,61, a olej napędowy 6 zł 46. 6 groszy. To oznacza kilkugroszowe wzrosty w porównaniu z wtorkiem.
0: SK Sport News.
7: Porażka polskich piłkarek z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwone zanotowały remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Rozgrywki były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata. Polska wystąpi jesienią w 2-stopniowych barażach. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedną z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Mboko. Para ma już pierwszą wygraną na korcie i awans do drugiej rundy.
8: I Wiktor
9: w Radiu SK.
10: Halo, dzień dobry, witamy w środę 10 czerwca, w 6:30 już teraz.
11: Była u nas Jadzia, mówiła, że w niej dreszcze wywołuje Eugeniusz Bodo. A w was kto albo co?
12: Siemanko SK, zdecydowanie największe dreszcze wywołuje widok szefowej, która porusza się po placu szybszym krokiem niż zawsze, więc wiadomo wtedy, że coś jest nie tak. Pozdrawiam.
13: No i trzeba wtedy ruchem konika szachowego zrobić szachmat.
10: A ona krzyczy, taramaty!
14: Taramaty!
10: Męskie granie za każdym razem też we mnie wywołuje dreszcze.
15: No niby takie męskie, ale tam jednak będzie głos damski też.
16: Ja się

0: chcecie? Coś wam do kawy dolali? Czy o co
1: nie,
0: chodzi?
1: Po prostu my mamy dreszcze od samego rana i co więcej, nasi słuchacze również.
2: Zgadza się, pytamy o dreszcze.
3: Największe dreszcze wywołuje mechanik. Nie wiesz, ile musisz zapłacić.
0: Oj tak, jedziesz wymienić olej, a on mówi, proszę pana, jeszcze pół silnika trzeba.
2: I wyprostowałem panu kierownicę.
0: 6 000 złotych, poproszę.
2: Słuchajcie, dreszcze to miały dziewczyny. Dziewczyny z Czech, nagie Czeszki, weszły bez ubrań do stawu po polskiej stronie Tatr. No nie wolno, złamały przepisy Tatrzańskiego Parku Narodowego, w sieci krąży nagranie. Nagie Czeszki.
0: Z dziennikarskiego obowiązku, ale tylko z dziennikarskiego obowiązku,
1: no.
0: Poproszę o linka.
4: Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
1: Ale wolny internet tutaj dzisiaj mamy.
5: Reklama.
6: Urodzinowe pizzobranie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj.
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
8: Nowy Sącz, Rynek 16.
7: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Krakowie, Bochni, Nowym Sączu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 510 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
10: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci!

0: dodatkową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Krakowie, Bochni, Nowym Sączu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 510. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowitz, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci!

0: praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
3: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Dreszcze to wywołuje komunikat przy kasie. Jak płacisz, transakcja została odrzucona.

0: Siekiera, siekiera, za 13 minut, 7.
1: Siekiera, siekiera, czyli Sarah James dzisiaj obchodzi urodziny.
0: Oraz Nergal dzisiaj obchodził urodziny.
1: A gdyby oni tak ładnie razem zagrali, jakby to zabrzmiało? Ja czekam na ciebie i jestem, proszę usłysz mój. Tak, to jest to. No dobrze, to przejdźmy do naszej słuchaczki, która dzisiaj obchodzi urodziny też.
0: Jest też niezła artystka, Ola z nami.
2: Ola.
1: Proszę, usłyszmy twój głos. Cześć Ola, witaj na antenie Radia SK.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj Ola gra w wersji...
4: Proszę na siebie.
5: Ale jednocześnie, Ola, ja muszę z tobą jak kobieta z kobietą porozmawiać, bo pierwsze zdanie, jakie do nas napisałaś, ja może nie zasługuję, ale mam urodziny.
1: Co
5: jak
1: to
5: nie zasługujesz?
1: No
5: jesteś,
1: tak.
5: Dziewczyno, jesteś tego warta.
1: Okej. Okay. Przekonałaś mnie, Kaba. Halo?
0: Ona jest lekko w szoku, jak Marysia u Sokoła.
3: No
1: właśnie, no. Ola, jaki plan na dzisiaj? Opowiadaj.
3: No, wstałam właśnie dopiero i będę szykować się do pracy.
0: A jak ty się czujesz jako starsza o rok? Bo to jest taki moment, kiedy człowiek się budzi i sobie coś uświadamia. Co ty sobie uświadomiłaś dzisiaj o poranku, czy jeszcze nic?
3: Jeszcze nic, bo dopiero otworzyłam oczy.
1: No dobrze, a czego tobie życzyć, Olcia?
3: No, nie wiem, wszystkiego dobrego może.
1: No ale...
0: Rozchyl portfelik, okej. Okay. Zrób miejsce, bo wkładamy 100 zł.
5: Iż Ola, powiedziałam na początku, jesteś tego warta.
1: Stówka urodzinowa dla ciebie, wszystkiego dobrego, Ola. Tańcz, świętuj, uśmiechaj się, niech to będzie fantastyczny dzień dla ciebie.
0: No.
3: Dziękuję bardzo.
5: I dzisiaj możesz się spóźnić do pracy, bo masz dobrą wymówkę. Radio
0: SK. Gipsy Kukon, ty masz. Wiecie, co jest dalej? Ty masz urodziny.
1: Dla mnie masz style, dokładnie.
0: To nie to.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7. Dawid Poczelu pochodzi z Dąbrowy Górniczej, nie jest honorowym obywatelem tego miasta.
1: A być Słuchaj, może dziewczyna z paletką za chwilę dostanie honorowe właśnie obywatelstwo.
2: Gdyby Dawid Poczelu zdobył taki wielki srebrny talerz, to może też by dostał takie obywatelstwo.
1: Marzec. Ale on jej śpiewał 100 lat, 100 lat.
0: A to za mało. Nie, to co? I gdyby zaśpiewał na Rolandzie, to tak, ale nie tutaj.
1: Teraz wszyscy kochają Maję Chwalińską i o tym za chwilę w newsach.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
3: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
6: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
5: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
6: Aha, a co, można wygrać?
5: No wiem, co do wygrania jest.
6: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
5: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
5: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
13: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
14: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, 1,69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Doktorze, syn znowu kaszle.
16: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
15: Co mogę zrobić?
16: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze.

0: można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czyste powietrze gov.pl.
1: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
2: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119. www.bl-system.pl.
15: Cały dzień ma padać deszcz w Małopolsce. Pamiętajcie o tym, wychodząc z domu. Parasol dziś na pewno będzie niezbędny. W Zakopanem 15 stopni po południu, w Nowym Sączu do 18. Tyle samo zobaczymy też w Bochni. Na horyzoncie poprawy pogody na razie nie widać. Do weekendu ma być brzydko i pochmurno.
14: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
17: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
16: A przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania w referendum dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Do głosowania dojdzie prawdopodobnie we wrześniu, a swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Turcji, kierowcy taksówki, którego manewr spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Po wypadku wrócił temat prawnych rozwiązań dotyczących pracy przewoźników na aplikacje. Zaostrzenia ustawy o transporcie drogowym domagają się związkowcy, mówi Paweł Saturski z NSZZ Solidarność Taksówkarzy.
18: Wykonujemy bardzo odpowiedzialny zawód przewozu osób. My nie wozimy ziemniaków.
16: A taksówkarze domagają się na przykład wprowadzenia wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób poprzedzonych egzaminem. Są chęci, a wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki.
19: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Natomiast trzeba porozmawiać z samą zainteresowaną, czy takim tytułem byłaby zainteresowana i czy by się na to zgodziła.
16: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak, a do Rady Miejskiej wpłynął już wniosek radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Maji Chwalińskiej.
20: SK Małopolska News.
15: Michał Rejduch, zapraszam. Znęcał się nad matką i trafił na 3 miesiące do aresztu. Mowa o 33-letnim mieszkańcu Nowego Sącza. Dramat kobiety trwał 2 lata. Mężczyzna, kiedy był pod wpływem alkoholu, szarpał ją, bił, ubliżał i groził. Teraz grozi mu 5

0: 5 lat więzienia. Z nowego parku rekreacyjno-edukacyjnego mogą korzystać mieszkańcy Starego Sącza i turyści. Takie miejsce powstało na Miejskiej Górze.
1: Zastosowaliśmy nowe technologie po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę.
0: Mówił burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.
2: Dzień dobry, witamy w środę, w pół do piątku, 10 czerwca.
3: Tak jest, połóweczka tygodnia, coraz bliżej do weekendu.
4: O, słowo weekend wywołuje u mnie dreszcze.
3: A u was? Co wywołuje dreszcze? Jadzia dzisiaj zdradziła, że Eugeniusz Bodo. A u was?
5: Eska, u mnie dreszcze wywołuje, gdy potrzebuję do toalety, a jej nie ma w pobliżu.
3: A, jakoś to rozchodzę.

0: dzisiaj na zewnątrz trochę chłodniej niż wczoraj w całym kraju, no to mogą pojawić się dreszcze.
1: Cześć, Eska, jestem kierowcą zawodowym. U mnie dreszcze wywołuje widok ITD. Pozdrawiam.
2: To są tak zwane krokodylki.
0: No, rzeczywiście.
3: Mandeciki.
0: Była kiedyś na takim...
3: Kiedyś chcieli ważyć mój samochód, ale powiedziałam, że dużo zjadłam i że to nie ma sensu, żebyśmy się spotkali rano na czczą.
2: Słuchajcie, ale a propos zwierząt mam newsika krótkiego.
0: Dawaj.
2: Okazuje się, że...
0: Czy, a propos zwierząt?
2: Okej. Najnowsze badania opublikowane na łamach czasopisma Science, więc poważna gazeta. Pokazują, że, uwaga, trzmiele mają bardzo złożone myślenie i owe trzmiele potrafią rozwiązywać złożone problemy tak samo jak szympansy.
3: No, w Polsce jest nawet miasto Trzmiel,
0: jest.
3: Ale nie ma miasta szympansów. Young

0: Vivaldi na antenie Eski. 4 pory roku, 15 po 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu Eska.
0: Zapraszamy oczywiście, dzwońcie 664-402-302.
2: Ach, aż normalnie dreszcze dostałam. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nasze eskowe nagrody. Trzymajcie telefon przy uchu, jedna sekunda na powiedzenie dobrej odpowiedzi.
0: No to jeszcze dla dopełnienia formalności, te nagrody to jest worek naszych gadżetów, jak zwykle. Odwiedziny w piwnicy i wrzucimy wam wszystko, co ma logo Eski.
2: Dzień dobry. Halo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak masz na imię, osobo?
3: Kornelia.
0: Kornelia. Osoba grająca.
4: Pierwsze. Dziękujemy, że masz telefon przy uchu. Leźmy, uwaga, pierwsze.
0: W Kubusiu Puchatku, taka bajka, smutny zawsze był, uwaga, prosiaczek,
2: chrum chrum,
0: osiołek,
2: io, io.
0: Czy tygrysek?
3: Osiołek.
0: Oczywiście,
2: osiołek,
0: że
2: wesołek.
0: Osiołek.
2: No, no właśnie.
0: A sam Kubuś zawsze mówił, że...
5: Ach tak, chyba czas coś przekąsić. Odzywa się mój brzuszek.
4: No, no, uwielbiamy. Wspaniała bajka, bardzo mocno polecamy.
0: Drugie.
4: Oczywiście. Lećmy z drugim.
2: Wytłumacz zasady gry w bierki.
3: Patyczki. Żeby drugiego nie rozbić patyczka.
2: Dobrze. Bardzo prosimy, weź telefon do ucha, bo ledwo cię
4: słyszymy.
2: Słychać. No
4: za
2: właśnie.
4: Chwilę już w ogóle ciebie nie usłyszymy. Ale no. Uwaga, siano i słoma to samo, tak czy nie?
3: Nie.
0: Zna się, kurde, zna się.
4: Dobrze, że jest taka poważna, dobrze.
0: Czy ta piosenka to AI, czy może śpiewa ją prawdziwy człowiek? Posłuchaj.

0: już inna. No jak byś obstawiała? To jest prawdziwe czy oszukane?
1: Prawdziwe.
0: Niestety.
2: A nie.
0: To jest komputer! Teraz takie rzeczy robi AI. Niestety.
2: A myślała, że to by czerwone gitary grają.
0: To konkretnie...
3: Tak brzmiało.
0: Wiecie, jak nazywa się ten zespół?
2: No.
0: AI.

0: prawdziwe.
1: Niestety.
2: A nie.
3: To jest komputer. Teraz takie rzeczy robi AI. Niestety.
2: A myślałam, że to by czerwone gitary grają.
1: To konkretnie. Wiecie, jak nazywa się ten zespół?
2: No.
1: AI.

0: Dzień dobry, halo, kto tam, to SK?
1: Ojej, o kosmos.
2: Halo, halo, jestem.
1: A możesz wyłączyć te zestawy głośnomówiące i słuchawkowe?
0: Albo szybę zamknij w samochodzie.
1: Albo się rozłącz.
2: Okej.
0: Okay. Słuchajcie, to jest naprawdę dla nas trudne, bo nie słyszymy was prawie w ogóle, kochani. Ale dobra, no próbujmy.
3: O, uwaga.
4: Piąte.
5: La cucaracha, to po hiszpańsku.
6: Drabina, karaluch, czy nazwa najpopularniejszej plaży w Meksyku?
2: Karalu.
1: Dobrze, kurde, Karalu.
0: To jest taka fajna gra, planszówka.
1: Nie reklamuj, nie reklamuj.
0: Nie reklamuję, nie reklamuj, że jest. No.
4: Szóste.
1: Którego czerwca zacznie się kalendarzowe lato?
2: 21.
5: Brawo.
1: Dobry gość.
0: No i uwaga.
1: Uwaga.
4: Siódme.
0: Budzisz się w czwartek rano, obok ciebie leży kama. Co mówisz do niej?
2: Dzień dobry, jutro mamy piątek, piątelno, kama.
0: Ale
5: i tak nie. To można, tak? Widzicie? No to jest facet z klasą, to jest gentleman.
0: Wychodzisz od razu.
6: Fantastycznie, wielkie gratulacje. Mamy dla ciebie zestaw eskowych gadżetów. Tam się znajdzie torba, butelka oraz kilka innych fajnych rzeczy. No i jeszcze szybkie orędzie do narodu. Co byś chciał powiedzieć Polkom i Polakom?
2: Pozdrawiam wszystkich. Zaczynam właśnie urlop.
5: Rozłącz!
1: Czy ja mogę odpowiedzieć na siódme pytanie?
5: No.
1: Ejka.
0: No, prosimy.
1: Kama. No. My ten tego, czy nie wczoraj? I said,

kobiecie, co ma mnie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Bliskich, co

0: śpiewają, mówią, rapują Kamagochi.
1: Kamagochi.
0: Kamagochi, Kamagochi. Tutaj Janka jest Kamagochi i Wiktor.
2: Bicieć, spać i nakarmić mnie. To wszystko się zgadza.
0: 5 minut po godzinie 7.
1: Czy my przypadkiem nie pracujemy w budżetówce? Chyba nie, nie?
0: No chyba nie.
1: Halo, panie prezesie, my jesteśmy budżetówka, czy nie?
0: Chyba nie.
2: Jakby była 13 wypłacana, to ja chętnie.
1: O podwyżkach dla budżetówki za chwilę.

0: Go.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
10: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Kalambury? Łatwe hasło.
13: Ostatnio też tak mówiłaś.
14: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
12: Dobra, pokazuję.
14: Słońce?
13: Dom?
14: Ciepło?
12: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
15: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Boney M, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 10 lipca w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
20: Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
21: Deszczowy poranek wita mieszkańców Bochni, Nowego Sącza i Zakopanego. Padać ma w zasadzie dziś cały dzień, a na termometrach po południu tylko do 18 stopni. Duży ruch mamy już w stolicy Tatr na Kasprowicza-Nowotarskiej i 3 maja w Nowym Sączu coraz więcej aut na Węgierskiej do centrum.
20: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119, www.bl-system.pl.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
22: Dokładnie 7.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Wrze w Irlandii Północnej protesty wybuchły po brutalnym ataku Sudańczyka na mężczyznę, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 30-letni napastnik usłyszał już zarzuty, więcej o tym w newsach o 8. Surowa ocena rządu Donalda Tuska. 54% badanych w sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu źle oceniło jego działania. 33% wystawiło dobrą ocenę, a 13% nie ma zdania.
23: SK Sport News.
22: Ruszają zmagania w Lidze Narodów Siatkarzy. Reprezentacja Polski rywalizację zacznie od turnieju w Chinach, gdzie rozegra 4 spotkania. Pierwszym rywalem Kuba. To spotkanie już się rozpoczęło. W pierwszym secie Polacy wygrali 25-16. Trwa druga partia. W tym momencie jest 6-4 dla Polaków. A w kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. A w Hiszpanii trwa walka o transfer Juliana Alvareza. Real Madryt przekazał, że Atletico

0: odrzuciło ofertę za piłkarza, a ta opiewała na 150 milionów euro. Klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 milionów euro. Próby ściągnięcia Alvareza podejmuje też FC Barcelona.
1: Kama i Wiktor.
2: Welcome everybody, 31 minut po 7, środa, 10 dzień czerwca, tu Radio SK.
3: No i od samego rana, jakoś tak przez przypadek trochę nam wyszło, pani Jadzia zdradziła, co u niej wywołuje dreszcze.
4: Eugeniusz
3: jak się...
4: Bodo.
3: No i Józef Piłsudski, ale pytanie, jak tam u was?
5: Siemanko, u mnie dreszcze wywołują lekcje odrabiane z synem, najlepszy przedmiot, matematyka, zawsze ją kochałem. Pani Mario, pozdrawiam serdecznie.
3: Ciekawa jestem, jaką ocenę dostał nasz słuchacz ostatnio.
4: No wiadomo jaką.
2: To może szybki teścik?
4: Ile to jest 9 razy 8?
6: 9 razy 8? O Boże, 78. Nie.
4: Nie.

0: Znacie tą teorię, że wszystkie kawałki już kiedyś były i wszystko było zagrane?
1: Nie, a co?
0: Bo to jest Roxy Węgiel. Ten dzień.
2: Kim jest Jankes?
3: Kim jest Jankes?
4: Wiktor będzie świetny w jaka to melodia, natomiast Jankes jest fantastyczny w zgadywaniu, kim jest. No i sytuacja
0: dawaj.
4: Jest następująca.
0: Nie, ale niech strzela już od razu. Kim jesteś? Proszę, wykorzystaj pierwszą szansę. Kim dzisiaj jesteś?
5: Kim dzisiaj jestem?
0: No?
5: Jestem człowiekiem!
0: I to jest dobra odpowiedź! Yeah!
4: Słuchajcie, na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jankes nie ma zielonego pojęcia, kim dzisiaj jest.
0: Gdzie ja to są moje kulary? Ja to właśnie widzę.
4: Tam jeszcze nie widziałam tego.
6: Mało przerabiania.
5: Pokaż, pokaż. Jestem znaną postacią? Wszyscy mnie znają?
0: Tak.
5: Jestem łatwogangiem? Łatwogang?
0: Nie jesteś łatwogangiem.
4: Mogę ci powiedzieć tylko tyle, tak w kontekście dzisiejszego naszego tematu, że wywołujesz dreszcze.
0: Jestem kleszczem.
5: Jezusie, gdzieś powiedzieliście, że jestem człowiekiem.
0: Jesteś, to już możemy od razu powiedzieć. Jesteś człowiekiem, wszyscy cię znają. To jest
4: koniec,
0: na tyle, jeżeli chodzi o nasze podpowiedzi.
4: Ale teraz wy dajcie podpowiedzi Jankesowi na eskowym messengerku. Nagrywajcie podpowiedzi tak, żeby może najpierw nie zgadł, ale potem może, żeby zgadł.
0: Tak, żeby się kręcić dookoła, ale nie powiedzieć wprost, kim jest Jankes, bo zdjęcie jest na Instagramie. Jankes ma blokadę założoną, nie może tam wchodzić.
5: Jestem znaną... A jestem Polakiem?
0: Nie powiem ci tego.
5: To czyli już nie jestem Polakiem.
0: Byłoby za dużo, za łatwo.
5: Czyli nie jestem Polakiem.
0: Przypominamy, że masz trzy
5: szanse.
0: Czy
5: jestem aktorem?
0: Od teraz masz trzy szanse wskazania konkretnych osób, konkretnych rzeczy, przedmiotów, typów. I jak spalisz swoje trzy szanse, to będziesz musiał się przebrać za tę osobę, za ten przedmiot.
5: Dobra, jestem mężczyzną, jestem znaną postacią, jestem z zagranicy. Wszyscy mnie lubią, czy nie wszyscy?
0: No nie wszyscy.
4: To się
0: no.
4: okaże.
0: Nie ma na świecie kogoś takiego, kogo lubią wszyscy.
4: Nie jesteś zupą pomidorową,
0: pamiętaj.
3: Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
8: Skończyłeś studia wyższe i chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Postaw na jakość kształcenia i doświadczoną kadrę. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału w studiach podyplomowych z zakresu zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe, gospodarka odpadami, zarządzanie chemikaliami, zamówienia publiczne, audyt energetyczny budynków. Szczegóły na www.cj.pk.edu.pl. Możliwość uzyskania dofinansowania.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność.

0: przyszłość. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velomałopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
1: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Już 12 i 13 czerwca wielkie otwarcie nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje oraz eksperci, którzy pomogą zaprojektować Twoją wymarzoną łazienkę. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Do tego grill, rodzinna atmosfera i mnóstwo inspiracji. 12-13 czerwca otwarcie showroomu łazienek Biegonice Składy. Nowy Sącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: I po reklamie.

0: Ludzie, środa do was woła. Come on, chodźcie. 48 minut po siódmej.
1: Zapraszamy środę i zapraszamy Kamila Nocela. Kamil jest, no wiecie, mistrzem w różnych dziedzinach, a przede wszystkim w dziedzinie pod tytułem wkręcanie.
0: Dzisiaj Kamil stanie się kobietą. To jest niesamowite, jak on potrafi nagle zmienić swój głos.
2: Ja myślę, że on codziennie rano wstaje. Jestem kobietą. Au!
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Czy ja się dotelefonowałam do pani Moniki z tego pisma odnośnie kolei? Do

0: Potrafi tak zmienić swój głos?
1: Ja myślę, że on codziennie rano wstaje. Jestem kobietą! Au!
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, słucham.
4: Czy ja się dotelefonowałam do pani Moniki z tego pisma odnośnie kolei? Do

0: ja nie dojadę do posesji od drogi gminnej.
1: Bo jest też propozycja, proszę pani, postawienia ekranów akustycznych, ale widzę, że jak pani ma z tym problem, to pani też przez ekran nie przejdzie.
0: Tak, też. Właśnie, bo tu jest duży problem. To
1: no
0: też
1: to dobrze.
0: Jest problem.
1: To nie, to rozwiążemy to inaczej. Gdyby pani mogła narzucić, proszę pani, jakieś godziny przemieszczania się, proszę pani, od drogi tej lokalnej do posesji, ja po prostu sprawdzę, czy nam to światłami byłoby szybciej zrobić.
0: Nie rozumiem, jakimi światłami?
1: No, światłami kolejowymi.
0: Ale przepraszam, ale co mają światła kolejowe odnośnie mojej posesji?
1: No już mówię, jeżeli proszę pani, na przykład pani wchodzi do lokalu mieszkalnego, a pociąg jest na trasie, to pociąg się zatrzyma w momencie, kiedy pani będzie chciała opuścić lokal.
0: Czyli ja bym miała wyznaczone godziny, mogłabym do swojej własnej posesji dojechać?
1: O, zrozumiała pani. Gdyby pani mogła mi narzucić, to będzie, proszę pani, szybko.
0: Ale to jest, przepraszam, ale to jest absurd jakiś.
1: Proszę pani, rozkład na tej podstawie też będzie budowany.
0: To jest bardzo, bardzo niepokojące, co pani mówi, że w ogóle takie rozwiązania...
1: Proszę pani, pani nam sugeruje, że pani ma problem z dojściem do posesji, jak będzie wybudowana kolej. No to tak. My ten problem rozwiązujemy, dając światła kolejowe, żeby się pociąg zatrzymał, a pani doszła.
0: Wyznaczając mi godziny, w których ja mogę do mojej własnej posesji dotrzeć.
1: Żeby nie było kolizji z rozkładem jazdy, proszę pani, tak. A na przykład co roku byśmy, proszę pani, modyfikowali według pani uznania.
0: Nie, przepraszam, bo naprawdę, ja rozumiem, że pani teraz się moją sprawą zajmuje, tylko czy ja naprawdę mogę wam odzwonić? Mam umówione spotkanie w urzędzie, muszę być na 10:00. I przepraszam, bo jestem w szoku, że w ogóle cała sytuacja jest ciężka.
1: Proszę pani, jeszcze sekunda. To szokuje panią bardziej Rafał.
2: Cześć Monika, zostałaś wpisana w Radio SK.
0: Nie, Rafała zabiję, ale nie, generalnie pozytywnie, uśmiałam się.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: No i pięknie, dziękujemy bardzo, zapraszamy, polecamy, jutro ciąg dalszy nastąpi. Coś jeszcze?
6: Dwa kleszcze.
5: Co dwa kleszcze? Nie dwa kleszcze, tylko dwa Kuby.
6: Kuba i Kuba.
5: Stygnie lato, no właśnie, to już za chwilę.

0: Za chwilę ósma, Ariana Grande, internet się o nią martwi, że już nie jest taka Grande, że chudnie w oczach podobno i aż tak niezdrowo, niebezpiecznie.
1: Teraz miała tam problemy żołądkowe, dlatego tak.
0: Okej. Ty masz problemy z osobowością, Jankę, od kilkunastu minut.
1: W żadnym wypadku.
0: Nie wiemy, kim jesteś cały czas.
2: Na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Pamiętajcie, żeby rzucać podpowiedzi na eskowym Messengerku, tak żeby Janki w pewnym momencie zgadł, ale pomęczmy się trochę z nim, co?
0: Chcesz pierwszą?
1: Dajcie jakąś fajną podpowiedź od słuchacza.
0: Jest naprawdę fajna. Jak grałeś kiedyś w gry, to będziesz wiedział.
3: Jankes, przed wyruszeniem w drogę musisz zebrać drużynę.
1: O, drużyna pierścienia.
0: Słuchaj, jak to mówi młodzież?
2: Tak myślisz?
0: Handluj z tym.
2: To źle myślisz.
1: Drużyna pierścienia. La la la la.
0: Ty sobie myśl.
2: A może to o jubilera chodzi?
1: Pierścionki, coś?
0: Czy możecie się uciszyć, bo zaraz Marcin Procki?
1: Marcin Procki.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000.

0: złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można położyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Sponsorem programu jest Aquaplast. Producent pokryć dachowych i rynien.
9: Sponsorem programu jest właściciel BL System. Autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119. www.bl-system.pl.
10: Zatkane mamy te główne ulice w Nowym Sączu. Stoimy m.in. na dojazdówkach do Ronda Solidarności, też na Prażmowskiego, do Długoszowskiego i Nadbrzeżnej oraz Jamnickiej, a także na Lwowskiej w okolicy cmentarza. Dziś cały dzień spędzimy pod chmurami. W Małopolsce będzie padał deszcz, na termometrach do 18 stopni.
8: Sponsorem programu jest Aquaplast. Producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
9: Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
11: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Nawałnice pojawiły się na zachodzie kraju, a do lokalnych podtopień doszło też w Łódzkiem. Zalane zostały ulice także w miastach na Śląsku. Tu najwięcej interwencji odnotowano w rejonie Bielska-Białej i w Katowicach.
12: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
11: Mówi Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. Dziś alerty obowiązują jedynie na południu Śląska i Małopolski, tu przed intensywnym deszczem. A ponad 60 pożarów w Belfaście w Irlandii Północnej. To po zamieszkach, które wybuchły na ulicach miasta po wieczornym ataku z użyciem noża. Napastnikiem okazał się 30-letni Sudańczyk. Mężczyzna został już zatrzymany. Po ataku wybuchły zamieszki. Grupy młodych Irlandczyków podpaliły najpierw autobus, a następnie kilka budynków. Sprawca ataku ma dziś stanąć przed miejscowym sądem, a w Zakopanem awantura o apartamenty. Interweniować musiała tam policja, na miejscu pojawiła się także karetka pogotowia. Reporterski Łukasz Bobek zna szczegóły tej sprawy.
13: Zakopiańskie służby zostały wezwane na osiedle Ciągłówka, gdzie miało dojść do zaognienia się sporu w jednym z apartamentowców. Na miejsce udało się kilka dużych radiowozów policyjnych, a także zespół ratownictwa medycznego. Zadaniem służb było nie dopuścić do eskalacji emocji. Dojazd na osiedle został zablokowany. Służbom udało się opanować sytuację. Nikt nie został ranny.
11: A z nieoficjalnych informacji wynika, że na terenie apartamentowca doszło do sporu o własność nieruchomości.
7: SK Małopolska News.
10: Michał Rejduch, zapraszam. Coraz więcej dzikich zwierząt pojawia się w centrum Zakopanego. Wabi je głównie zapach resztek jedzenia, które mieszkańcy wyrzucają do śmieci. Dlatego zdaniem przyrodników warto postawić na edukację.
14: To są pewne rzeczy, które możemy już zrobić i wydać pieniądze na przykład na zmianę systemu składowania śmieci, na zmianę systemu odbioru śmieci.
10: Mówił Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jeszcze do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego. Można wybierać spośród ponad 150 projektów.
15: Kama i Wiktor.
16: Kolejna minuta pastwienia się nad Jankesem, który nie ma zielonego pojęcia, jakie jego przerobione zdjęcie istnieje na naszym eskowym Instagramie.
17: No, dajcie jakąś konkretną odpowiedź.
16: Proszę.
17: Masz naprawdę teraz coś, co nakieruje cię na dobre tory. Dawaj.
18: Jesteś znaną postacią, jesteś łysy i jesteś Polakiem, a nie z zagranicy.
16: O, no jak teraz nie zgadniesz, to ja nie wiem.
17: Łysy Polak. No, no, kim strzela! Jesteś? Dawaj, no dawaj.
19: Czy jestem wysoki?
17: I tak, i nie.
16: A. Średni
17: bym powiedział.
16: Średni, nie wiem, na zdjęciu siedzisz.
17: Ty, no nigdy go nie mierzyłem, nie wiem, no.

0: Sofia. 9 minut po godzinie 8 tutaj SK.
1: Ciekawe, co słychać u Alvaro Solera. Czy dalej jest taki ładny, jak wtedy, kiedy nagrywał ten kawałek? A to już parę lat temu było.
2: No wygooglaj sobie.
0: Wygooglaj.
3: Kiedyś byłem na Soler.
1: Spaliłeś
2: Solarze?
1: Się?
3: No, jego, ale raz go byłem.
1: Nie róbcie tego. Szanujcie swoją skórę. 10 minut po godzinie 8.
2: Słuchajcie, Wiktor kiedyś był królem torrentów.
1: Tak.
2: I jest szansa, że znowu nim zostanie.
1: Ja pamiętam, kiedyś z Napstera się piosenki ściągało nawet.
2: Tak było.
3: No, było.
2: A mówię o tym dlatego, że Polacy masowo wracają do torrentów, czyli do ściąganych nielegalnie z internetu odcinków, seriali i filmów. No.
0: Ciekawe, dlaczego tak się dzieje. Ciekawe, no.

0: Ja. Facet, który wie wszystko, czyli w ogóle nie ty.
1: Ja naprawdę nie wiem, kim jestem.
2: Kim jest Jankeks?
1: No rzeczywiście nie wiem, ale mam pewne... Dobra, mam pytanie, mogę?
0: Masz trzy strzały,
3: masz trzy
0: możesz
3: strzały,
0: już w ogóle wskazać
3: dawaj.
0: Konkretną
1: jestem,
0: osobę.
1: Jestem, ja jeszcze ani jednego nie wykorzystałem.
0: Jeszcze nie, jeszcze masz zero.
1: Ale czy mam coś wspólnego ze sportem, czy... Tak?
3: Tak.
1: Tak.
3: No oczywiście.
1: Dlaczego ty masz taką odpowiedź, że on ma taką odpowiedź?
3: Bo on się nie zna, bo jest, jak to uznaliśmy, specyficzne.
0: Po prostu
3: napiszę ci na SMS-em, Wiktor.
0: Ja wiem, już teraz wiem, o czym mówisz, tylko ta postać na tyle długo żyje, to też jest podpowiedź, że z różnymi rzeczami miała w życiu styczność.
3: Jest człowiekiem wielu talentów.
0: Dokładnie.
3: Zupełnie jak ty, Janku.
0: Faktycznie sport był w życiu tej osoby na pewnym etapie kariery.
1: Dobra.
0: No.
1: Czy mam coś wspólnego z muzyką? Czy jestem artystą?
3: Tak, oczywiście. Człowiek wielu talentów.
0: No. A nie chcesz podpowiedzi od słuchaczy?
1: Poproszę.
0: To masz.
4: Hej, Jankes, wszystkie dziury miłością można załatać.
0: No to takie ogólne. To następne.
5: Łatwe!
0: I z tym się wiąże też...
3: Poczekaj, ty wiesz, czy nie wiesz?
1: Naprawdę nie wiem teraz. No.
0: To słuchaj dalej.
1: Ale mam propozycję, mogę? Pierwsze.
3: Dawaj, strzał.
1: Czy jestem Szymonem Marciniakiem sędzią?
0: Pierwsza szansa nie wykorzystana.
3: Co on ma z muzyką wspólnego?
1: Jest łysy.
0: Gra za gwizdką.
3: No dobra, to posłuchaj kolejnych podpowiedzi, może będzie łatwiej.
0: Ta jest podobna do poprzedniej.
6: Jankes, nie jedna mała przez ciebie ryczała.
1: O, rycz mała, rycz, płacz maleńka, płacz.
5: Wodo.
1: To była grupa Vox, jest takie radio.
0: To był... A wiem, o kim myślisz.
1: Jest taka radio, Vox FM jest takie radio.
0: Myślisz o tym łysym, co w grupie Kombi gra i trąbi?
3: Ale
0: też nie jesteś.
1: Nie,
0: nim.
1: Nie pomyślałem o nim, ale.
0: Ja nie powiedziałem tego!
5: Idźmy dalej!
3: Proszę, rzuć kolejne podpowiedzi, bo tu dziecko we mgle jest. No.
0: Proszę.
6: Jedno z najbardziej znanych głosów.
0: O. Wokal masz
3: głosów. Przypominamy, jesteś łysy.
0: Oraz.
7: Dla ciebie rodzina wcale nie musi być własna.
3: To jest świetna podpowiedź.
0: No jak się wie, to jest świetna. Jak się nie wie, to nie.
3: Ma coś związanego z muzyką, ma coś związanego ze sportem, ma coś związanego z rodziną, która nie musi być własna. Jest łysy
0: i ostatnia,
3: ma fajny głos.
0: Ostatnia podpowiedź.
8: Dawaj. No ja bym, Jankes, powiedział, że jesteś osobą, która specjalizuje się w azjatyckich sztukach walki.
0: O!
3: Sport! Sport, proszę pana, mówiłam.
1: Azjatyckie sztuki walki.
3: A ja?
0: To ty może sobie pomyśl, a my też zagramy.
1: Czy ten pan miał urodziny jakoś dwa dni temu, wczoraj, przedwczoraj, coś?
5: O kim myślisz?
0: To posłuchaj tej podpowiedzi.
9: Ten człowiek urodził się tego samego dnia, co ja, 8 czerwca.
0: A kiedy był 8 czerwca?
1: No dwa dni temu.
0: No właśnie. No, kim jesteś?
1: Dawaj. Ja jestem King Bruce Lee Karate Miss.
5: Piotrek Frączewski.
1: Tak. Piotrek Frączewski jest łysy?
0: No a nie? A
1: co, nie wiem, ma włosy? Nie widział. Wziąłeś pana Kleksa? Pan Kleks ma dużo włosów.
0: To jesteś ty, kochanie.
3: I wiesz co? Tak jak zawsze mówię, że wyglądasz lepiej, bo zawsze wszystkie postacie mają włosy, to jednak tym razem lepiej ci, tak jak ty wyglądasz.
0: No.
10: To ja, dziękuję. King Bruce Lee Karate Miss.

0: tutaj Radio SK, 26 minut po godzinie 8. Wcześniej graliśmy Kubę i Kubę. Mm-hmm. I graliśmy też dzisiaj z Kubą.
1: Mm-hmm. Wszystko się jak poszło?
0: To tylko wie Marcin. Marcin Trocki ci powie. No zostań.
2: Jan

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Nowy salon Tako już otwarty. Przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Tako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Tako, Piłsudskiego 88. Zapraszamy!
5: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Jubiler Sezam w Bochni. Znajdziesz nas w Esmal Park, ulica Pileckiego, tuż obok szybu Kampi Bocheńskiej Kopalni Soli. Przyjdź i skorzystaj ze specjalnego rabatu otwarciowego -20% na wszystko. Jubiler Sezam w Esmal Park w Bochni. Zapraszamy!
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl.

0: lata w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
5: Po wczorajszym upalnym dniu dziś czeka nas nieco chłodniejsza aura, no i też brzydsza, bo za oknem sporo chmur i padać ma w zasadzie przez cały dzień. W Bochni, Nowym Sączu i Zakopanem tylko 18 stopni, a na drogach duży ruch. W Bochni stoimy na Proszowskiej do centrum.
4: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119, www.bl-system.pl.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego żołnierza na granicy z Białorusią zawieszone, przekazała prokuratura. Podejrzany o zbrodnie sprzed 2 lat Marokańczyk ukrywa się na Białorusi. Wszczęto wobec niego procedurę ekstradycyjną, ale nie został zatrzymany. Teraz historia z happy endem. 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb koło Radomska w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie.
7: Znaleźli tam 3 szczeniaki. Dodatkowo przeszukali jeszcze za pomocą kamery termowizyjnej ten teren, zlokalizowali jeszcze 4 zwierzęta.
6: Mówi rzecznik strażaków w Radomsku Marek Jezierski. Policja szuka teraz właściciela pożonych zwierząt. Pewna wygrana polskich siatkarzy w pierwszym meczu Ligi Narodów na inaugurację podczas turnieju w Chinach. Podopieczni Nikoli Grbicia 3-0 pokonali Kubę, a już jutro mecz ze Słowenią.
8: Jankes, Kama.
9: Kama i Wiktor.
10: W radiu SK.
11: Cześć mojego synka Kubusia. Dzisiaj wygraliśmy z Kubą.
12: Oczywiście. Z jakim Kubą?
11: Kubą, a my jutro też wygramy. I bardzo dobrze.
13: Ja chciałam tylko zauważyć, że on notorycznie wygrywa z tobą, jeżeli chodzi o przespane noce. W przeciwieństwie do ciebie.
11: Wróćmy do dreszczy na chwilę, bo dzisiaj pani Jadzia powiedziała, że dreszcze wywołuje Eugeniusz Bodo w niej oraz Piłsudski. A w was?
14: U mnie dźwięk telefonu, to znaczy dzwonek mojego starego.
11: Ale to zabrzmiało.
12: Chodziło o stary telefon, czy o...
11: Ej, stary, pokaż dzwonek!

0: 8.38. Kiedyś miałem taki stary samochód i zawsze miałem dreszcze, jak jechałem na przegląd, czy się uda.
1: No.
0: Czy nie?
1: Ja miałem takiego fajnego pana, co nawet nie trzeba było samochodem przyjeżdżać.
0: Co? Co? Co? No, ale każdy kiedyś miał takiego pana, no.
1: Tak.
2: No. Niech wam powiedzieć, o czym wy mówicie.
0: No, o pogodzie. Dzisiaj naprawdę na zewnątrz chłodniej niż wczoraj.
1: Tak.
2: I to wywołuje dreszcze, dlatego dzisiaj się was pytamy, co u was wywołuje dreszcze?
0: Halo?

0: Witam serdecznie. We mnie dreszcze wywołują panie z Urzędu Skarbowego. I wywołują dreszcze, ale nigdy nie proszę o jeszcze.
1: No i przestań, wystarczy płacić na czas.
2: Ale wiecie, jak musi być smutno panią z urzędu, że nikt nie prosi, daj więcej. Więcej no podatku dawaj.
3: Dostałem w tym roku zwrot, nie będę się chwalił, ale zrobili mi zwrot.
1: Kiedy? No właśnie, bo
3: już
1: też
3: przysłali.
1: Już?
3: No, jak jeszcze nie przysłali, to już ci nie przyślą, nie łudź się.
1: Tak? Bo ja miałem mieć zwrot, ale no dobra. A ktoś jeszcze w sprawie
2: ale
1: dreszczy?
2: Może na wspólne konto, może żona wyda.
4: O dreszcze to wywołuje komunikat przy kasie, jak płacisz. Transakcja została odrzucona.
3: O, pan też nie dostał zwrotu.
5: Jankę, i Wiktor.
6: Autopromocja.
7: Legenda. Powróciła.
5: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
7: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
8: What's up Radio SK, Tommy Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
7: SK Release już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
12: Twoja fura już nie hula.
13: W blachach jedna wielka dziura.
12: Auto złom.
13: Olej puszcza, płyn gotuje.
12: Ty z zakółka rzucasz.
13: Auto złom.
12: Gdy samochód twój nie może, auto złom ten go Boże pomoże.
13: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
12: Transport gratis.
13: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
12: 18 444 93 01.
13: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
14: Szukacie pomysłu na rodzinne popołudnie? 14 czerwca wybierzcie się do Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego na Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Będą koncerty, afrykańskie rytmy, kreatywne warsztaty, gry terenowe, regionalne przysmaki i mnóstwo dobrej zabawy. Wyruszcie z nami w Karpaty i do Afryki, do światów wyobraźni i wrażliwości. 14 czerwca od godziny 14. Miasteczko Galicyjskie i Skansen w Nowym Sączu. Zapraszają Muzeum Ziemi Sądeckiej i MCK Sokół.
15: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: No nie! Trzecia deska pękła przy docinaniu!
16: Mieciu, odłóż tę piłę, zanim zrobisz sobie krzywdę. Przecież w Mrówce oferują profesjonalny montaż paneli. Tylko 19,99 za metr kwadratowy. Dla wybranych 12 modeli.
17: Elżoniu, przekonałaś mnie. Jedziemy zamówić ten montaż.
18: Nie walcz z podłogą sam. Wybierz swoje wymarzone panele w Mrówce, a my zajmiemy się resztą. Mrówka Podrzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
19: I po reklamie.

tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: 11 minut i będzie z nami godzina 9. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Dzisiaj środa, pół do piątku. Jest naprawdę przyjemnie, fajnie.
1: A teraz uwaga, kolejna wiadomość, łamiąca wiadomość prosto od Kamili.
0: Dawaj!
2: Potraficie swój PESEL na pamięć?
1: Ja potrafię. 840401.
0: Ja też 95.
2: Co? Słuchajcie, że się to pomyliłem. Może się okazać być ważne, bo już niedługo zakup droższego zegarka czy dzieła sztuki będzie wiązał się z obowiązkowym podaniem numeru PESEL właśnie.
0: A to ja nie mam takich problemów.
2: Te zasady obejmą wszystkie zakupy powyżej 10 tysięcy euro.
1: Okej. Okay. Fajnie, że to powiedziałaś, Kama. Dobrze posłuchać sobie, co by było, gdyby było mnie stać na drogie zegarki i dzieła sztuki.

0: świata, jeśli chodzi o muzyczne przyjemności, czyli Bruno Mars. Nie mów Mars od tyłu.
1: Nie powiem.
0: Nie mów. Na antenie Radia SK 5 minut do godziny 9.
1: Fajna ta środa, naprawdę. Takiego dnia życzymy sobie i wam, żeby jeszcze trwał do wieczora, jak dzisiejszy poranek.
2: A jak wiadomo, wszystko to, co zawsze Jankes powtarza, środa to w pół do piątku.
1: To już środa to dzień na hity na czasie.
3: Jankes, Kama.
4: Kama i Wiktor.
3: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
6: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
5: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
6: Aha, a co, można wygrać?
5: No wiem, co do wygrania jest.
6: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
5: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
7: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Media Expert, dalej masz.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Od poniedziałku do środy mocny start.

0: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
6: Kopelatko w boju.
7: Ty ducha we mnie masz.
5: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
8: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wielosztuki w RTV

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119. www.bl-system.pl.
5: Pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy właśnie w drodze do pracy albo do szkoły. Duży ruch mamy na Lwowskiej, do centrum Nowego Sącza, na dojazdówkach do Ronda Solidarności, w Bochni, w rejonie Placu Płaskiego, a w Zakopanem na wjazdówce od strony Poronina w stronę centrum Zakopanego. Pogoda dziś nie najlepsza, może padać cały dzień tylko 18 stopni.
4: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Jest 9:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, najpewniej jeszcze dziś poznamy decyzję prezydenta w sprawie orderu Orła Białego przyznanego Wołodymirowi Zełenskiemu. W poniedziałek zebrała się w tej sprawie kapituła, która swoją opinię przesłała już Karolowi Nawrockiemu. W tle burza po decyzji ukraińskiego przywódcy, który jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Polski prezydent zaproponowałby w związku z tym odebrano mu wspomniany order. Kryzys powinna rozwiązać strona ukraińska, przyznaje premier Donald Tusk.
7: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek. Aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przejęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach poważna perswazja.
6: Order Zełenskiemu przyznał w 2023 roku prezydent Andrzej Duda. Kilkadziesiąt pociągów pasażerskich na Śląsku opóźnionych. To przez awarię urządzeń sterowania ruchem, do której doszło w Katowicach. Nie działa system kontroli położenia części rozjazdów, dlatego ruch pociągów jest wstrzymywany. Opóźnienia sięgają kilkudziesięciu minut, a część kursów została odwołana. A już dziś José Mourinho ma poprowadzić swój pierwszy trening w Realu Madryt. Wcześniej władze klubu potwierdziły zwolnienie dotychczasowego

0: Nowego trenera królewskich Alvaro Arbeoli. Prawdopodobnie wśród nowych członków sztabu szkoleniowego znajdzie się były obrońca Realu i reprezentacji Portugalii Pepe.
1: SK Małopolska News.
2: Michał Rejduch, zapraszam. Są zarzuty dla kierowcy, który w miniony czwartek w miejscowości Łosie koło Gorlic spowodował wypadek, w którym zginął rowerzysta. Zdaniem śledczych kierowca nie zachował ostrożności podczas jazdy. 57-latek przyznał się do winy. Cały czas można głosować na projekty, które zgłoszono do budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego na przyszły rok.
3: Te pomysły są bardzo różne, począwszy od projektów edukacyjnych, sportowych, ale również projekty związane z rozwojem dróg czy też ścieżek rowerowych.
2: Mówił marszałek Małopolski Łukasz Smołka.
4: Oj, w Realu chyba będą porządki, coś tak czuję. Porządnie wam zagram, to mogę obiecać, bo będzie Dua Lipa, będzie Dawid Podsiadło, Rita Ora, Maciej Musiałowski i Flora, a na początek Summer i Back to Friends. Mówiłem, że będzie fajnie. 9:30 na zegarach, w SC już grają. Środa, 10 czerwca, Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

Katy Perry na antenie Radio Jazz, to Hot and Cold w jednej z telewizji śniadaniowych, którą mi tu Janka Skama i Wiktor zostawili w spadku po poranku. Wyświetlił się materiał przed chwilą. 40-lecie Mietka Szcześniaka na scenie. I tak się zastanawiamy z Marcinem Prockim z Newsów. Czy on się na tej scenie urodził? To przecież młody chłopak, świeżo wygląda, dobrze naprawdę. Sprawdzamy wiek w sieci. W lipcu Szcześniak, moi drodzy, uwaga, skończy 62 lata.

0: Mietku drogi, nie widać, nie wiem jak to robisz, więc nauczaj. Jeszcze nie teraz przecież, ale kiedyś ta wiedza może mi się przydać. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beatwest. Za moment, później Rita Ora.
1: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Ocean.sk.pl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Mieciu, jaka ta kabina prysznicowa z mrówki za 397 zł jest przestronna?
5: A ten grzejnik dekoracyjny za 679 wygląda świetnie.
4: Dobrze, że wymieniłeś też baterię przy wannie na nową.
5: Specjalnie dla mojej Elżuni.
6: W mrówce tylko 54,99.
7: Zmieni swoją łazienkę w domowe spa. Mrówka Podrzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: Nowy salon Taco już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Taco. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Taco Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: I po reklamie.

0: Jonathan Bledka i Gips na antenie Radio SK to Róż. Czy na przyszłość polskiej męskiej siatkówki można patrzeć przez różowe okulary? Dużo wskazuje na to, że tak. Inauguracja Ligi Narodów 2026 i Polska, która dosłownie kilkadziesiąt minut temu pokonała Kubę 3-0, a grała w mocno, można powiedzieć, eksperymentalnym składzie, mocno odmłodzonym. Śmiało możemy powiedzieć, że to po prostu kolejna generacja polskich siatkarzy. I całkiem nieźle się zaprezentowali, jak czytam, bo oglądać nie oglądałem. Wszystko dzieje się w Chinach. Przed nami jeszcze w ramach tego turnieju mecze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. I jasne, że trzymamy kciuki. Fastboy, Topic, Forget You w Radiu SK za moment, a później u nas Joe i End of Beginning. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
10: Szukacie pomysłu na rodzinne popołudnie? 14 czerwca wybierzcie się do Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego na Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Będą koncerty, afrykańskie rytmy, kreatywne warsztaty, gry terenowe, regionalne przysmaki i mnóstwo dobrej zabawy. Wyruszcie z nami w Karpaty i do Afryki, do światów wyobraźni i wrażliwości. 14 czerwca od godziny 14. Miasteczko Galicyjskie i Skansen w Nowym Sączu. Zapraszają Muzeum Ziemi Sądeckiej i MCK Sokół.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Boney M., Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 10 lipca w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
13: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
14: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Jubiler Sezam w Bochni. Znajdziesz nas w Esmal Park, ulica Pileckiego, tuż obok szybu Kampi Bocheńskiej Kopalni Soli. Przyjdź i skorzystaj ze specjalnego rabatu otwarciowego -20% na wszystko. Jubiler Sezam w Esmal Park w Bochni. Zapraszamy!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu.

0: Musicie wiedzieć, że to jest u mnie bardzo rzadka sytuacja, żeby jakiś numer jarał mnie, ruszał od pierwszego odsłuchu, a tak było w tym przypadku i bardzo się cieszę, że mogę tym hitem się dzielić. Świeżynką u nas na playliście Bebe Rexha, David Guetta i Sad Girls w Radiu SK tuż przed 10. Po 10 też się będę dzielił dobrocią i hitami na czasie. Selena Gomez i Marshmallow Wolves na początek.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Skończyłeś studia wyższe i chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Postaw na jakość kształcenia i doświadczoną kadrę. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału w studiach podyplomowych z zakresu logistyka i transport drogowy oraz procedury celne i podatkowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy CAD i przetwarzanie obrazu. Szczegóły na www.cj.pk.edu.pl. Możliwość uzyskania dofinansowania.
2: Mieciu, ten leżak z mrówki za 499 zł jest tak wygodny, że zostaję tu do obiadu.
3: Ale rozłożyłem ten bazet za 109 zł. Może jednak skoczysz, Elżuniu?
2: Później, Mieciu. I pamiętaj, że mamy dziś gości. Dobrze, że kupiliśmy wczoraj ten rozkładany stół i 8 krzeseł w mrówce za 3400.
4: Stwórz swój własny raj w ogrodzie. Tylko teraz w mrówce baseny, meble ogrodowe i leżaki w cenach, które cię zaskoczą. Mrówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
5: Hej, maniacy dwóch kółek! Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Małopolskie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.

0: i po reklamie.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
4: Deszczowa środa w całej Małopolsce. Od Zakopanego po Bochnie dziś ma padać do końca dnia i słońca na pewno nie zobaczymy. Na termometrach tylko 18 stopni. Taka pogoda utrzyma się do końca tego tygodnia, a w sobotę i w niedzielę dodatkowo może być burzowo. Ocieplenie dopiero w przyszłym tygodniu.
3: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119. www.bl-system.pl.
1: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Dokładnie 10 na zegarach, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji z dróg. Kierowcy, zablokowany jest zjazd z autostrady A4 na wysokości Brzeska. Przewróciła się tam ciężarówka. Także w Małopolsce, ale na Krajowej 28 w Grybowie koło Nowego Sącza doszło do wypadku osobówki ze szkolnym autokarem. Jedna z uczennic została ranna, ruch odbywa się tam wahadłowo. Nie zamierzam wdawać się w polityczne przepychanki dotyczące mojej kandydatury. Mówi tak naszemu reporterowi Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej PSL-u na prezydenta Krakowa.
6: Kampania będzie z ludźmi, wśród ludzi, na krakowskich osiedlach, krakowskich dzielnicach, nie w biurze senatorskim, nie na rynku głównym, gdzie mamy głównie turystów, tylko z prawdziwymi mieszkańcami Krakowa.
7: Strefa czystego transportu, jaki jest pani pomysł?
6: Całkowicie strefy czystego transportu zlikwidować się nie da, bo obowiązują nas przepisy unijne, natomiast strefa czystego transportu, i mówiłam to już w mojej kampanii senackiej, do głębokiej przebudowy.
5: A z kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa rozmawiał Mateusz Chłystun. Trzeba spodziewać się kontroli, ale ważna jest też edukacja. Mówią policjanci po wprowadzeniu nowych przepisów. Od kilku dni osoby poniżej 16 roku życia muszą nosić kaski w czasie jazdy na rowerze i hulajnodze. Funkcjonariusze z Bydgoszczy chcą przypominać o tym podczas szkolnych zebrań z rodzicami.
8: Młodzież jest sprytniejsza i rodzice mogą nie wiedzieć, że hulajnogę można odblokować, może ona się poruszać z taką prędkością.
5: Mówi nam Michał Łazur z bydgoskiej policji. W ubiegłym roku w wypadkach zginęło ponad 150 rowerzystów i 11 użytkowników elektrycznych hulajnóg.
9: SK Małopolska News.
4: Michał Rejduch, zapraszam. Nawet 5 lat więzienia grozi 33-letniemu mieszkańcowi Nowego Sącza, który przez 2 lata znęcał się nad matką. Kobieta była bita, obrażana i zastraszana. Mężczyznę zatrzymała policja podczas interwencji. Orbisfera w Starym Sączu na Miejskiej Górze jest już otwarta. Park składa się z kilku stref, dzięki którym przez zabawę można poznać naturę i przyrodę.
10: Bardzo super, kreatywnie, fajnie. Super, że jest coś dla wszystkich. Dzieciaki mają możliwość zerkania na tą zieleń, poznawania przyrody otaczającej.
4: Mówili mieszkańcy Starego Sącza.
11: Bardzo dobre, energetyczne granie od Jazzy, czyli Can't Deny It. Za kilka chwil, gdzie Jazzy będzie można zobaczyć festiwalowo w tym roku? Gdzieś, gdzie was wyślemy, o tym na pewno w tej godzinie. Będzie też Illenium i Ellie Goulding, będzie Sanach, będzie Alex Warren, a Selena Gomez na początek. Michał Sapkowski, witajcie. Hit.

0: można było przez ostatnie 3 minuty pięknie odpłynąć. Mezo i Kasia Wilkę Sacrum. Wcześniej Jazzy i Can't Deny It, bo to jest tak chyba po węgiersku, że szy czyta się jako sy, a sy jako szy, prawda? Bo to jest bardzo ważna rzecz, bo pisze się Shiget, a wymawia się Siget. Jeden z najbardziej znanych chyba festiwali w Europie. Budapeszt węgierski. Połowa sierpnia, bardzo konkretnie w tym roku między 11 a 15 sierpnia. I właśnie 11 sierpnia będzie można zobaczyć i usłyszeć Jazzy, którą przed chwilą graliśmy na antenie Radia SK. Ale tam jest chyba 3 cyfrówka, jeśli chodzi o artystów. Jest Somber, jest 21 Pilots, jest Florence and the Machine, jest Louis Capaldi. I ktoś z was, a nawet ktoś z was też tam będą, bo w tym roku SK wysyła na Siget. Dokładnie tak. Ale to jeszcze nie teraz. Bądźcie z nami. Bądźcie z nami, jeśli usłyszeć chcecie The First Time. Damiano Dawid Westę za moment, a później obiecane Ile Moon i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love. Radio
1: SK. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji w sklepach RTV

0: Living.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup.

0: Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
1: Widzimy się na All-in Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Comarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Comarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Comarché. Nasze ceny rządzą.
5: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Już 12 i 13 czerwca wielkie otwarcie nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje oraz eksperci, którzy pomogą zaprojektować Twoją wymarzoną łazienkę. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Do tego grill, rodzinna atmosfera i mnóstwo inspiracji. 12-13 czerwca otwarcie showroomu łazienek Biegonice Składy. Nowy Sącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
8: I po reklamie.

Nowa muza, jak zwykle u nas. Zaczęło się w 2024, przynajmniej jeśli chodzi o, nazwijmy to, mainstream i anteneski, od Carry You Home, a później było świetne Ordinary. Ostatnio Fever Dream, Alex Warren, szanowni państwo, wraca numerem Passenger, który chciałbym przybliżyć wam przez najbliższe 2,5 minuty. Wesce już teraz.

0: Edward Maja na antenie Radio SK i Wika Żigulina, czyli Stereo Love. Moja miłość w stereo, w mono, muzyczna miłość, czyli Kaśka Sochacka wczoraj z koncertem na warszawskim Torwarze. Ach, nikt tak pięknie nie śpiewał o smutku jak ona, naprawdę. Aż sam sobie zazdroszczę, że na tym koncercie byłem. To był koncert kończący tę trasę koncertową, ale dobre wieści są takie, że latem Kaśka Sochacka ma trasę lato w amfiteatrach. Złe wieści z kolei są takie, że na niektóre z tych koncertów no bardzo ciężko będzie dostać bilety. To na pewno. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w Radiu SK za chwilę w kilometrach, a później The Colors u nas. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Jeszcze tylko dziś Media Expert Days w sklepach.

0: fura już nie hula.
1: W blachach jedna wielka dziura.
0: Auto złom, auto złom.
1: Olej puszcza, płyn gotuje.
0: Ty z zakułka rzucasz.
1: Auto złom, auto złom.

0: Stacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
1: Transport gratis.
0: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
1: 18 444 93 01.
0: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
2: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem.

Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem

0: od sklepu. Biedronka.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Abletka? Abletka wciąż w świetnej formie. Tańcz, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 11. Po godzinie 11 wspominałem o tym numerze, więc go zagram. Alex Warren i Fever Dream rozpocznie kolejną godzinę hitów w Radiu SK. A czy ja wspominam o tym, że mam zaproszenia do kina? Nie, to wspomnę zaraz po 11.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TB Edukacja.
6: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Nowy Sącz, Rynek 16.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
12: Elżuniu, zadanie wykonane. Nowy regał z Mrówki za 69,99. Skręcony.
13: Idealnie w porę mieciu, bo mój nowy sokownik za 79,99 właśnie kończy produkcję soku.
12: A ta nowa zastawa?
13: Też z Mrówki. Mają duży wybór talerzy. Już od 3 zł za sztukę.
14: Mrówka. Wszystko dla twojego domu w najlepszych cenach. Mrówka Podrzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30.

0: Mix za 79,99 właśnie kończy produkcję soku.
1: A ta nowa zastawa?
0: Też z mrówki. Mają duży wybór talerzy. Już od 3 zł za sztukę.
2: Mrówka. Wszystko dla Twojego domu w najlepszych cenach. Mrówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30.

0: Największe hity ABBY, Bonnie M, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 10 lipca w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119. www.bl-system.pl.
5: Nie mamy dobrych wiadomości pogodowych dla mieszkańców Małopolski na środę. Dziś w naszym regionie będzie pochmurno, deszczowo i chłodno. Na termometrach od 14 w górach i na Podhalu do 16 w regionie sądeckim i bocheńskim. W Tatrach do plus 8.
4: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jarosław Kaczyński w ogniu pytań śledczych. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stawił się prokuraturze okręgowej w Warszawie, gdzie jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Postępowanie dotyczy podejrzenia doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. A mamy rewolucję w rejestracji aut. Dziś wchodzą w życie przepisy, dzięki którym znika obowiązek okazywania tablic przy przerejestrowaniu auta z rynku wtórnego. Wystarczy złożenie oświadczenia. Przy rejestracji nie trzeba będzie też już przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym. A piłkarscy kibice na ten turniej czekają 4 lata. Jutro początek piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Były bramkarz polskiej reprezentacji Artur Boruc w ekipie Stanów Zjednoczonych upatruje czarnego konia mistrzostw.
7: Ma trenera, z którym pracowałem, ma być potrzebny. No, potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, czy zrobić coś fajnego i rzeczywiście grającą ciekawą piłkę. Więc myślę, że to, że są gospodarzem, też może pomóc oczywiście.
6: Na mecz otwarcia jutro o 21:00 zagrają w nim reprezentacje Meksyku i RPA.
8: SK Małopolska News.
5: Darek Gryś, zapraszam. Cały czas można głosować na projekty, które zgłoszono do budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego na przyszły rok. Do podziału jest 16 milionów złotych.
9: Budżet obywatelski to jest święto demokracji, bo te środki oddajemy w ręce mieszkańców. I to mieszkańcy decydują, na jakie projekty te środki zostaną skierowane.
5: Mówi marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Ruszył remont drogi powiatowej, która z Muszyny prowadzi do przejścia granicznego w Leluchowie. Są utrudnienia. To lokalne zwężenia, a nawet ruch wahadłowy.
10: Książę Adam, Szkieletor i te sprawy. Krótko mówiąc, Władcy Pierścieni, zaproszenia do Cinema City. Mam dla was w tej godzinie albo SMS-owo, albo oczywiście eskowy messenger do waszej dyspozycji. PZ Hour, Dom nad Wodą zagram na pewno, będzie Lady Gaga. A teraz Alex Łowen, Michu Sobkowski. Witajcie w SC.

0: Bausa. Pojawiają się czasem podczas SK Live Remix, to już w piątek po godzinie 20 na antenie Radia SK. No i 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, oczywiście w naszej aplikacji, specjalny stream SK Live Remix. Jutro startuje mundial w Ameryce Północnej, ten piłkarski mundial. Naszych piłkarzy zabraknie, ale nie zabraknie emocji, bo SK też ma własną piłkarską akcję na te Mistrzostwa Świata. Kompletujemy już wkrótce. Zaczniemy kompletować SK-ową drużynę i ktoś z tej drużyny, z kadry będzie na PGE Narodowym walczył, to znaczy walczyć będą wszyscy, ale ktoś na PGE Narodowym w finale zgarnie 10 tysięcy złotych. A po tej rozgrywce wszyscy wspólnie będziemy oglądać jeden z meczów Mistrzostw Świata w loży VIP PGE Narodowego w towarzystwie Sławka Peszko. Więcej szczegółów będziemy mieli dla Was już wkrótce. Na SK.pl Carla Fernandez, Weste za moment, później Kygo, Khalid i Griffin i Save My Love.
1: Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: rzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Nowy salon Taco już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Taco. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Taco Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
8: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
9: Kochanie, dokąd jedziesz?
10: Do mojej małej galerii. Na jogę, do fryzjera i na masaż. A ty?
9: Ja w to samo miejsce, ale na siłownię i przegląd samochodu. A przy okazji ubezpieczę go.
10: A Lilka?
9: Z nami, tyle że zostanie w sali zabaw.
10: Wszystko w jednym miejscu. Moja mała galeria, stacja kontroli pojazdów, autoszyby, sala zabaw, kwieciarnia, fotograf, kebab, studio tatuażu, joga, ubezpieczenia i finanse, stylizacja paznokci, fryzjer, psycholog, masaż, siłownia. Moja mała galeria. Nowy Sącz, Lwowska 238. www.firmabiznes.pl. To będzie ostatnia reklama.
11: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7.
12: I po reklamie.

0: Ależ to jest dobry numer. David Guetta i Sia Titanium na antenie Radia SK. Władcy Wszechświata, na taki film was wysyłałem i bardzo konkretnie wysyłam zaproszenia do Ewy.
1: Na potęgę posępnego czerepu mocy przybywaj. Jedna z moich ulubionych bajek z dzieciństwa. Nawet po podwórku biegałam z patykiem w ręku i tym cytatem na ustach. Tylko za tygrysa nie miał kto robić. Pozdrawiam.
0: No tak, tam był tygrys, który później zamieniał się w kota bojowego, czy jakoś tak. Ciekawe, Ewa, czy teraz masz kogo ujeżdżać w ten sposób. Ewa, ptaszki ćwierkają tam pięknie u ciebie. Ptaszki też ćwierkają, że zaproszenia do kina na Władcę Wszechświata są twoje. Tame Impala, Jenny West, za moment, później Purple Disco Machine i Kung, obiecuję.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to

0: 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
7: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Jubiler Sezam w Bochni. Znajdziesz nas w Esmal Park, ulica Pileckiego, tuż obok szybu Kampi Bocheńskiej Kopalni Soli. Przyjdź i skorzystaj ze specjalnego rabatu otwarciowego -20% na wszystko. Jubiler Sezam w Esmal Park w Bochni. Zapraszamy!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
0: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: fuczyło i kolejne hity na czasie. Bledka, coś od niej zaraz po godzinie 12. Michał Sapkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama. Świętuj urodziny Dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
4: Miecie, jaka ta kabina prysznicowa z mrówki za 397 zł jest przestronna.
5: A ten grzejnik dekoracyjny za 679 wygląda świetnie.
4: Dobrze, że wymieniłeś też baterię przy wannie na nową.
5: Specjalnie dla mojej Elżuni. W mrówce tylko 54,99.
6: Zmieni swoją łazienkę w domowe spa. Mrówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
4: Po południu na poprawę pogody w Bochni, Nowym Sączu i Zakopanem raczej nie ma co liczyć. Nadal parasole będą potrzebne, z nieba może padać deszcz i na termometrach tylko 18 stopni. Jutro trochę cieplej, 19, ale też będzie deszczowo. Pod koniec tego tygodnia mogą pojawić się też burze.
3: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119, www.bl-system.pl.
1: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Szykują się spore emocje. Za niespełna godzinę ruszy sejmowa debata nad wnioskiem PiSu o odwołanie szefa MSWiA. Zaraz potem planowane jest głosowanie. Prawo i Sprawiedliwość chce odejścia Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowe

0: Weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Patrząc na sejmową układankę, szanse na odwołanie są niewielkie. Poparcie dla ministra zadeklarowały wszystkie kluby partii tworzących koalicję rządzącą. Nowa fala dezinformacji ze strony Rosji. O tym alarmuje polski rząd. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacjami i dezinformacją, między innymi związaną z programem SAFE.
1: Sprzęt trafia do Ukrainy. I tutaj już niektórzy politycy się pod to podczepili i chciałbym ich przestrzec przed byciem wykorzystanym.
0: A według szefa MON w ubiegłym roku NASK zgłosił łącznie 46 tysięcy treści dezinformacyjnych, z czego tylko 12% zostało usuniętych. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedna z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Victorią Mboko. Panie mają już pierwszą wygraną na koncie i awans do drugiej rundy.
2: SK Małopolska. Na czasie.
3: Michał Rejduchy, witajcie. Przed nami Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Zaplanowano go w Nowym Sączu. Do akcji włącza się Muzeum Ziemi Sądeckiej i MCK Sokół. W planie jest koncert dla dzieci i rodzin w ratuszu miasteczka galicyjskiego oraz różne ciekawe warsztaty na terenie skansenu. Będzie też można poznać dawne zabawy. Impreza w niedzielę od 14 do 17. A za tydzień na Pustyni Błędowskiej Małopolska Tour 2026. Imprezę poprowadzą Kasia Węsier i Michał Hanczak. Będzie tam też nasz imprezowy eskobus.
4: Czy macie tak czasem, że przebudzacie się w środku nocy, bo z jakiegoś powodu zadzwonił budzik, a potem okazuje się, że to wcale nie jest środek nocy i że ten budzik nie pomylił się ani trochę? No to ja 2 minuty po 12 spróbuję was obudzić i siebie przy okazji też. Bledka, komu miałabym powiedzieć na start? To ja wam mówię. Dzień dobry. Mati Fuczyła, cześć.

17 czerwca zagrają w Warszawie Black Eyed Peas. A ja mam pytanie. Boicie się pająków? Takich dużych? Bo w mojej głowie właściwie nie ma osób, które się nie boją. To jest niemożliwe. Właśnie się dowiedziałem, że coraz bliżej Polski pojawia się taki

Boicie się pająków? Takich dużych? Bo w mojej głowie właściwie nie ma osób, które się nie boją. To jest niemożliwe. Właśnie się dowiedziałem, że coraz bliżej Polski pojawia się taki

0: Niemcy. A to jest już całkiem niedaleko. No i najważniejsze jest to, jaką ksywę ma ten pająk. Uwaga, podaję tę ksywę Nosferatu. Czy wy też pomyśleliście już o wyjeździe na Antarktydę? 18 minut po 12.
1: Reklama. Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
2: Twoja fura już nie hula.
3: W blachach jedna wielka dziura.
2: Auto złom, auto złom.
3: Olej puszcza, płyn gotuje.
2: Ty z zakółka rzucasz.
3: Auto złom, auto złom.
2: Gdy samochód twój nie może, auto złom tego Boże pomoże.
3: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
2: Transport gratis.
3: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
2: 18 444 93 01.
3: www.auto-zlom-tego-boże.pl.
4: Hej, maniacy dwóch kółek! Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Małopolskie.
5: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Boney M, Bee Gees i innych. W wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 10 lipca w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
6: Skończyłeś studia wyższe i chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Postaw na jakość kształcenia i doświadczoną kadrę. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału w studiach podyplomowych z zakresu zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe, gospodarka odpadami, zarządzanie chemikaliami, zamówienia publiczne, audyt energetyczny budynków. Szczegóły na www.cj.pk.edu.pl. Możliwość uzyskania dofinansowania.
7: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Już 12 i 13 czerwca wielkie otwarcie nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. Czekają na ciebie wyjątkowe promocje oraz eksperci, którzy pomogą zaprojektować twoją wymarzoną łazienkę. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Do tego grill, rodzinna atmosfera i mnóstwo inspiracji. 12-13 czerwca otwarcie showroomu łazienek Biegonice Składy. Nowy Sącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukacie pomysłu na rodzinne popołudnie? 14 czerwca wybierzcie się do Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego na Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Będą koncerty, afrykańskie rytmy, kreatywne warsztaty, gry terenowe, regionalne przysmaki i mnóstwo dobrej zabawy. Wyruszcie z nami w Karpaty i do Afryki, do światów wyobraźni i wrażliwości. 14 czerwca od godziny 14. Miasteczko Galicyjskie i Skansen w Nowym Sączu. Zapraszają Muzeum Ziemi Sądeckiej i MCK Sokół.
11: I po reklamie.

0: Sławek Peszko i wspólne oglądanie mundialu. To wszystko jest do zrobienia. Sławek zadba o atmosferę. Tylko uwaga, bo wcześniej ze Sławkiem szykują się karniaki. I to w sporych ilościach. Rusza SK Karniaki Cup. Możecie wybrać się na PGE Narodowy i powalczyć o 10 tysięcy złotych. Tylko że szukamy naszej eskowej jedenastki. Polska reprezentacja nie pojechała na Mistrzostwa Świata, więc my robimy swoje. Z wami. SK.pl już można się zgłaszać, a potem pokazać, że w karniakach na Narodowym jesteście lepsi od Sławka Peszki.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki Cup.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
19: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Jubiler Sezam w Bochni. Znajdziesz nas w Esmal Park, ulica Pileckiego, tuż obok szybu Kampi Bocheńskiej Kopalni Soli. Przyjdź i skorzystaj ze specjalnego rabatu otwarciowego -20% na wszystko. Jubiler Sezam w Esmal Park w Bochni. Zapraszamy!
20: I po reklamie.

0: 5 minut przed 13, Ale Farben, René Miller i Body Tak. Patrząc na to, co dzieje się za oknem, to dobrze, że hity na czasie dodają koloru, bo inaczej można byłoby trochę odpłynąć, prawda? Też tak macie, że gdy tylko za oknem robi się jakoś tak szaro, to od razu jakby ktoś odpiął wtyczkę. A jeżeli jeszcze pada deszcz, to już nawet łóżko nie jest potrzebne, bo spać można od razu. Gorzej, gdy wcześniej trzeba popracować swoje, prawda? I tutaj pojawia się Eska. Zagram tak, aby szarość nas nie przykryła, jak kołderka. W końcu to ma być dzień dobry. Radio
1: Eska. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do

0: I strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119, www.bl-system.pl.
7: Pochmurno i deszczowo, tak dziś będzie w Małopolsce. Lokalnie ma padać mocniej. Na termometrach od 14 w górach i na Podhalu do 16 w regionie sądeckim i bocheńskim. W Tatrach do plus 8. Wysoko w górach mocniej powieje.
6: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Dwie kobiety w ciąży trafiły do szpitala. 20- i 30-latką zajmują się medycy. To po tym, jak w Skarżysku Kamiennej zderzyły się dwa auta.
9: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Passatem, wykonując manewr skrętu w ulicę podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Golfa.
8: Mówi Anna Sławińska z policji w Skarżysku. W sumie pomocy medycznej potrzebowały 3 osoby. Okoliczności wypadku badają teraz mundurowi. Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś, zadeklarował dziennikarz i działacz Związku Polaków w czasie wizyty w Białymstoku. Zaznaczył, że nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku. Poczobut chce wrócić jeszcze przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi.
10: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj.
8: A przypomnijmy, Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po spędzeniu ponad 5 lat w białoruskim więzieniu został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski. Ceny paliw w dół, tak będzie jutro, za litr 95 trzeba będzie zapłacić maksymalnie 5,92, a za diesla 6,43.
11: SK Małopolska News.
7: Darek Ryś, zapraszam. Na powrót turystów z krajów arabskich liczy Zakopane. Jest na to szansa, bo już w czerwcu mają ruszyć bezpośrednie loty pomiędzy Arabią Saudyjską a Krakowem.
12: Spodziewamy się powrotu turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami.
7: Mówi Karol Wagner z Taczańskiej Izby Gospodarczej. Magazyn obrony cywilnej zbuduje Bochnia. Część pieniędzy na takie prace miasto zdobyło z rządowych funduszy. Magazyn ma powstać przy ulicy Partyzantów.
13: Polska, Włochy, Węgry, Gruzja, Nigeria, między innymi te reprezentacje nie pojadą na mundial. Więc my skupmy się na sukcesach i na tym, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Miley Cyrus, Flowers to na początek. Mati Puczyło, 2 minutki po 13. Cześć.

Hotel Room Service to Pitbull w Radiu SK. 18 minut po 13, słuchajcie, co się wydarzyło. Wczoraj wieczorem mogliśmy obserwować, uwaga, koniunkcję Jowisza i Wenus, czyli że te dwie planety były bardzo blisko siebie, na niebie. No jeszcze dziś też będą,

0: Ale według niektórych takie wydarzenie zapowiada najszczęśliwszy dzień w roku. Czy też tak macie, że czekaliście na jakiś taki znak, jakiś przypadkowy przelew na miliony albo coś takiego? Byłoby miło, prawda? Tylko że wygląda na to, że ten znak już przyszedł. Jowisz i Wenus zrobiły swoje, no to teraz czas na konto bankowe. Radio SK. Damiano Dawid, Born With A Broken Heart, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: to rzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
8: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
7: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.

Only Girl in the World, Rihanna. 22 minuty już do 14. Jak kojarzycie to uczucie, gdy dzieje się coś, czego byście się nie spodziewali? Ale rzeczywiście to się dzieje. Na przykład na koncertach, kiedy widzicie i słyszycie kogoś, kogo lubicie i okazuje się, że ta osoba naprawdę istnieje. Dziwne uczucie, prawda? Ale fajne. I my takie fajne uczucie możemy wam zagwarantować. 17 czerwca, dokładnie za tydzień, do Warszawy przyjedzie ekipa The Black Eyed Peas. To w ramach Warsaw Music Festival i wy możecie poczuć to, o czym mówiłem. Spojrzeć na nich, usłyszeć. Okaże się, że Will.i.am naprawdę istnieje. Można powiedzieć wow, można potańczyć i tak dalej, bo rozdajemy wam podwójne zaproszenia na tę imprezę.

0: taka promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: Gips i Kukon. I ty masz. W poniedziałek to było trzecie miejsce Rap 20. Na pierwszym był White 2115 i California Love. O, trudno się dziwić. W końcu, kto nie chciałby być teraz w Kalifornii? SK.pl, tam możecie głosować na swoje ulubione kawałki w Rap 20. A propos Kalifornii, tam dzisiaj 28 stopni. I słońce. Byłoby miło, prawda? Ale jak się nie ma, co się lubi, to my zrobimy tak, żeby było jeszcze fajniej. O, to jest SK.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech

0: A bije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Do Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festiwal Praga. Poleca Radio SK.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
5: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
8: Po południu w pogodzie bez zmian nadal będzie pochmurno i deszczowo. Na termometrach od 14 w górach i na Podhalu do 16 w regionie sądeckim i bocheńskim. W Tatrach do plus 8 w górach, mocniej powieje.
7: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119. www.bl-system.pl.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA. Wniosek złożyła opozycja po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Andrzej Śliwka z PiS-u zarzucał ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu złe zarządzanie służbami i zdradę munduru.
10: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
11: Zdrada munduru to było weto pana prezydenta Nawrockiego przeciwko Straży Granicznej, Policji i SOP-owi. A Marcin Kierwiński od świtu do nocy przychodził i mówił: nie odpuszczę tych pieniędzy.
9: Odpowiadał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Głosowanie zaraz po debacie. Belfast w ogniu. Do północnoirlandzkiego miasta skierowano dodatkowych policjantów z Wielkiej Brytanii. To po to, by powstrzymać ewentualne kolejne zamieszki. W czasie wczorajszych starć rannych zostało dwóch policjantów. Protesty wybuchły po brutalnym ataku nożownika. 30-letni Sudańczyk jest oskarżony o usiłowanie zabójstwo. Jego ofiara straciła w ataku lewe oko. Pokaz akcji służb i okazja, by zasiąść w fotelu pilota śmigłowca. To podczas edukacyjnego pikniku Wiedza ratuje życie w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego w Warszawie.
12: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
13: Dużo guzików jest. To ciekawe wrażenie dla mnie.
14: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
9: Z Kubą Jantkiem rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
0: SK Małopolska News.
8: Bardzo gorąco zapraszam. Będzie remont hali sportowej przy ulicy Nadbrzeżnej w Nowym Sączu. Wymieniony będzie m.in. parkiet.
15: Ten parkiet jest już mocno wytarty. Część desek będzie wymienianych. Będzie lakierowane, będą naniesione nowe linie.
8: Mówi Wojciech Luberacki, dyrektor MOSiR Nowy Sącz. Prace ruszą już w wakacje. Darmowe badania słuchu czekają na mieszkańców Nowego Sącza. Będzie można je zrobić w specjalnym busie 11 czerwca na Starej Sandecji, a 12 czerwca na płycie miejskiego rynku.
16: Niedawno ktoś kąpał się w jednym z jezior w Tatrach w stroju Adama, a właściwie to w stroju Ewy. No i posypały się kary, bo to zabronione, ale hity na czasie zabronione nie są, dlatego nie zawaham się ich zagrać. Męskie granie orkiestra, tak zaczynamy.
17: Dobrze, że w radiu nie widać, bo nie wiecie, jaki mam strój. Mati Fuczuło, cześć.
18: Ja się

0: 15 minut po 14. Another 54 Ultra, traktuję, to jest Radio SK. A ja mam taką kwestię. Zbliża się sezon urlopowy, zaraz wakacje, uczniowie odliczają, bo to już w końcu 15 dni, nauczyciele pewnie też odliczają, a rodzice, zakładam, że niekoniecznie, bo w końcu wakacje wcale nie oznaczają wakacji dla was, prawda? Mamo, bo ja się nudzę, tato, a może pojedziemy gdzieś, no i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj pojawia się moje pytanie, czy wy przygotowujecie się jakoś na sezon urlopowy? I w jaki sposób? Czy macie jakieś takie swoje specjalne sposoby? A może w tym roku robicie sobie urlop od urlopów? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam bilety dla was i waszej paczki na film Władcy Wszechświata. Świata, no to będzie można sobie urządzić taki krótki urlop w kinie ewentualnie. Czekam na głosówki. Przygotowujecie się? Działacie?
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
6: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny, 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: I po reklamie.

0: rano to Kalifornia. California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg i 25 minut przed 15, to jest SK, to są hity na czasie. Ja pytałem o to, czy szykujecie się jakoś na wakacyjne przygody, na sezon urlopowy, w końcu on już tak powolutku rusza. Zakładam, że gdzieś w pracy już mogą pojawiać się te pierwsze kłótnie o to, kto bierze wolne, dlaczego on zawsze ma wtedy, kiedy chce. A tutaj trzeba się dostosować. Wiem jak jest, wszyscy wiemy jak jest, prawda? Ale zapytałem was o to, jak wy się przygotowujecie. Okazuje się, że rodzice mają sposób na to, żeby w wakacje dzieci zrobić wakacje też sobie. Marek się nagrał.
1: Najlepszym sposobem na urlop w czasie wakacji jest babcia. Kiedyś pytała, czy ja się doczekam tych wnuków? No to teraz się doczekam, może je nawet dostanę na jakieś 2 tygodnie, więc... Dobry sposób, pozdrawiam serdecznie.
0: Babcia zadowolona, rodzice zadowoleni, dzieci nie dość, że zadowolone, to jeszcze nakarmione. O, same plusy. Marek, to zanim wyślesz dzieci do babci, możesz swoją ekipę zabrać do kina. 4 wejściówki na film Władcy Wszechświata do Cinema City są twoje. Radio SK. Albo babcię można zabrać. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest?
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Krakowie, Bochni, Nowym Sączu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-510. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
12: Nowy salon Dako już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Dako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Dako, Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
13: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8

0: kolorach idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour,

0: Biedronka.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To cały czas jest propozycja do gorącej dwudziestki. Hugo Lemel, Angel, Ultranate, Moving to the Sun. 5 minut przed 15. W piątek dowiemy się, czy głosami na sk.pl wrzucicie ten kawałek do słuchania. Za to gorącej dwudziestki na termometrach to raczej szukać teraz próżno. Znaczy, może gdzieś tam dwudziestka się pokazuje, ale do słońca i poczucia, że jest gorąco, to trochę brakuje, prawda? Diana napisała przed chwilą na eskowym messengerze, że u niej urlop to już szykuje się na pewno gorący, bo z mężem przeznaczają go na remont, a raczej mąż robi, Diana wymyśla. Mam wrażenie, że my wszyscy w czasie urlopu jesteśmy Dianą i jej mężem. Radio SK. Michał Hanczak się melduje i wrzucamy na luz.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
11: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank

0: decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: No nie! Trzecia deska pękła przy docinaniu!
2: Mieciu, odłóż tę piłę, zanim zrobisz sobie krzywdę. Przecież w Mrówce oferują profesjonalny montaż paneli. Tylko 19,99 za metr kwadratowy. Dla wybranych 12 modeli.
1: Elżoniu, przekonałaś mnie. Jedziemy zamówić ten montaż.
3: Nie walcz z podłogą sam. Wybierz swoje wymarzone panele w Mrówce, a my zajmiemy się resztą. Mrówka Podrzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Kalambury? Łatwe hasło.
6: Ostatnio też tak mówiłaś.
7: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
5: Dobra, pokazuję.
7: Słońce?
6: Dom?
7: Ciepło?
5: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119. www.bl-system.pl.
12: Teraz nasze drogi, tym razem Zakopane. W tym mieście zwalniamy na Nowotarskiej, Szkolnej, Kościeliskiej, Kasprowicza, Chamcówki czy Kasprusie. W Zakopanem więcej samochodów, także na Balzera, Orkana czy Tetmajera. Po południu pochmurno i deszczowo.
11: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego odrzucony głosami koalicji rządzącej. Za odwołaniem głosowali politycy Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Partii Razem. W trakcie debaty nad wnioskiem posłowie opozycji zarzucali, że Kierwiński nie panuje nad służbami. Mówi Michał Woś z PiS.
14: Minister Kierwiński nie zdał tego egzaminu. Nie jest niefortunnym szefem resortu. Jest dowodem na to, że ten rząd stracił panowanie nad tym, co najważniejsze, nad bezpieczeństwem Polek i Polaków.
15: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta. Tak już jest.
13: Odpowiadał minister Kierwiński. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Szykuje się wielka ulewa, to w 9 województwach ostrzega IMGW. Najgorzej będzie w warmińsko-mazurskim, na północy mazowieckiego i na obrzeżach podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. Miejscami przejdą też burze. Skręci meble, wkręci żarówkę i naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza wprowadza program Złota Rączka dla seniorów.
16: Są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
17: I to się przyda.
16: Oczywiście.
17: Czasami ci seniorzy są sami albo ich rodziny gdzieś są daleko, a jeśli miasto ma taką możliwość, świetna inicjatywa.
13: A mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
18: SK Małopolska News.
12: Na regresie zapraszam. Trwa remont ulicy Pułaskiego w Krynicy Zdroju. Droga jest częściowo zamknięta, tym razem od wjazdu na górę parkową do granicy z Tyliczem. Tak będzie do 18 czerwca. Nową atrakcję dla turystów i mieszkańców ma Stary Sącz. To nowy park edukacyjno-rekreacyjny na Miejskiej Górze pod nazwą Orbispera.
19: Zastosowaliśmy nowe technologie po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę, bardziej jej dotknąć.
12: Mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.
10: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
10: W Radiu
13: W serwisie padło hasło wniosek o odwołanie i tak sobie pomyślałem, że może wy chcielibyście złożyć jakiś wniosek o odwołanie.

ładnie, jakiś zajęć, czegoś, czego nie chcecie już dzisiaj robić, a musicie. Zbieram takie wnioski na Messengerze Radia SK, można nagrywać głosówki. Może pomogę coś odwołać? Michał Hanczak nie odwołuje programu Wrzuć na Luz, gramy hity na czasie. Radio SK. Joe End of Beginning na dobry początek.

0: jest jeden z tych hitów, które powinny nakręcać was do tego, żeby wyjść z pracy talecznym krokiem jak najszybciej. Jazzy i Candy Night na antenie Radia SK. Wrzucamy razem na luz 14 minut po godzinie 15, a ja dzisiaj przyjmuję wnioski o odwołanie. Możecie odwołać kogo albo co tylko chcecie, może jakieś zajęcia dodatkowe, może coś, czego wam się nie chce robić, a może kogoś, no, za kim na przykład nie przepadacie. Głosówki, czyli swoje wnioski zostawiacie na Messengerze Radia SK, tak jak Michał. Cześć.
1: Cześć SK.
0: No dzień dobry.
1: Ja wnoszę o odwołanie mojego szefa. Nie chcę dać podwyżki.
0: I powiem szczerze, że takich wniosków o odwołanie szefa jest najwięcej, no bo oni rzeczywiście, jeśli chodzi o podwyżkę, to najczęściej podwyżkę ciśnienia nam fundują. Jest jeszcze jeden wniosek zupełnie inny i to w dodatku grupowy.
2: Odwołujemy wcześniej rok szkolny!
0: No jak słyszeliście, moi drodzy, parę chwil temu stary nie dostał podwyżki od szefa, więc niestety, ale nie mamy za co wysłać was na wcześniejsze wakacje. Trzeba dotrwać do końca roku, niestety, według kalendarza. Radio SK. Alex Warren i Fever Dream już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Legenda powróciła w Radio SK. W każdy piątek od 20. Remix. Mixują Lost Frequency z Robin Schulz.

0: swoje wnioski zostawiacie na Messengerze Radia SK, tak jak Michał. Cześć.
1: Cześć SK.
0: No dzień dobry.
1: Ja wnoszę o odwołanie mojego szefa. Nie chcę dać podwyżki.
0: I powiem szczerze, że takich próśb, takich wniosków o odwołanie szefa jest najwięcej, no bo oni rzeczywiście, jeśli chodzi o podwyżkę, to najczęściej podwyżkę ciśnienia nam fundują. Jest jeszcze jeden wniosek, zupełnie inny, i to w dodatku grupowy.
2: Odwołujemy wcześniej rok szkolny!
0: No jak słyszeliście, moi drodzy, parę chwil temu Alex Warren i Fever Dream już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequency z Robin Schulz.

0: to announce that my radio show is returning to Radio Esca.
1: Eskalaj Weeks już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Od czwartku nowa, nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie. Karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
10: Kopelatko w boju.
11: Ty ducha we mnie masz.
9: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Boney M., Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 10 lipca w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7.
18: I po reklamie.

0: same.
1: Damiano Dawid na antenie Radia SK. 15:28.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: To jest ten moment, kiedy zagram wam coś nowego, bo rzeczywiście w Radiu SK tych nowości mamy sporo. Najpierw zapytam, czy pamiętacie ten hit, który kilka tygodni temu podbijał nie tylko antenę Radia SK, ale też wiele imprezowni i pewnie też siłowni, bo kardio niezłe można było przy nim robić.

To Fast Cars and Superstars od Cristiano Marci, ale ten włoski DJ i producent ma już dla nas coś nowego, coś na lato, w trochę innym klimacie. Razem z Soleo nagrał kawałek Summer is Magic. A czy rzeczywiście będzie magicznie? No przekonajcie się teraz.

0: Czasem jest za kilka chwil poczęstuje hitami na czasie kolejnymi. Między innymi pojawi się hit idealny do śpiewania w samochodzie. Wszyscy znają tekst. Zresztą jestem ciekawy, czy rozpoznacie po takim jednym śladzie muzycznym ten kawałek. Ktoś już wie, z jakiego to hitu. Może jeszcze coś dorzucę, będzie łatwiej. A więcej za kilka chwil w oryginale. Jak ktoś rozpoznał, to niech nagra głosówkę na Messengerze Eski.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Jubiler Sezam w Bochni. Znajdziesz nas w Esmal Park, ulica Pileckiego, tuż obok szybu Kampi Bocheńskiej Kopalni Soli. Przyjdź i skorzystaj ze specjalnego rabatu otwarciowego -20% na wszystko. Jubiler Sezam w Esmal Park w Bochni. Zapraszamy!
4: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Etape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Skończyłeś studia wyższe i chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Postaw na jakość kształcenia i doświadczoną kadrę. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału w studiach podyplomowych z zakresu logistyka i transport drogowy oraz procedury celne i podatkowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy CAD i przetwarzanie obrazu. Szczegóły na www.cj.pk.edu.pl. Możliwość uzyskania dofinansowania.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Już 12 i 13 czerwca wielkie otwarcie nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje oraz eksperci, którzy pomogą zaprojektować Twoją wymarzoną łazienkę. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Do tego grill, rodzinna atmosfera i mnóstwo inspiracji. 12-13 czerwca otwarcie showroomu łazienek Biegonice Składy. Nowy Sącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Hej, maniacy dwóch kółek. Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Małopolskie.
15: I po reklamie.

Podobno Kaśka z Handlowego miała urodziny i zrobiła taki prywatny bal w dziale swoim. Ciekawe, czy jeszcze coś zostało. Prywatny bal, cyrko na antenie Radia SK. 26 minut do godziny 16. Mam nadzieję, że u was w firmie też zawsze częstuje cukierkami, jak w szkole. A ty

Cześć SK, to jest 1.8L. Jak zapomnieć? Ile dałbym, by zapomnieć cię? Wszystkie chwile te, które są na nie.

0: 5 minut zostało nam do godziny 16. A to był Maciek Musiałowski i hit pod tytułem Flora. Dzisiaj składacie wnioski o odwołanie. Jeszcze nikt na szczęście nie nagrał głosówki, żeby mnie odwołać z anteny Radia SK. Bardzo za to dziękuję. Ale macie inne rzeczy i osoby i sytuacje, które chcecie w środowe popołudnie odwołać. Na przykład Dorota nagrała głosówkę.
1: Na mnie możecie odwołać Miel 4 i naprawić mi kolano.
0: Przepraszam bardzo, czy jest jakiś hydraulik na sali, bo kolanko jest do zrobienia.
2: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Twoja fura już nie hula.
6: W blachach jedna wielka dziura.
5: Autozłom, autozłom.
6: Olej puszcza, płyn gotuje.
5: Ty zza kółka rzucasz.
6: Autozłom, autozłom.
5: Gdy samochód twój nie może, Autozłom tęgo Boże pomoże.
6: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
5: Transport gratis.
6: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
5: 18 444 93 01.
6: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Mieciu, ten leżak z mrówki za 499 zł jest tak wygodny, że zostaję tu do obiadu.
9: Ale rozłożyłem ten bazet za 109 zł. Może jednak wskoczysz, Elżuniu?
8: Później, Mieciu. I pamiętaj, że mamy dziś gość.

0: korzyści.
1: Dobrze, że kupiliśmy wczoraj ten rozkładany stół i 8 krzeseł w Mrówce za 3400.
2: Stwórz swój własny raj w ogrodzie. Tylko teraz w Mrówce baseny, meble ogrodowe i leżaki w cenach, które Cię zaskoczą. Mrówka Podrzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
3: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
9: Kolejne kawałki chodników dla pieszych powstaną przy drogach powiatowych w regionie sądeckim, między innymi w miejscowościach Kicznia, Czaczów, Rożnów czy Roztoka, Brzezinę. Wieczorem w Małopolsce chmur będzie dużo, ma też padać deszcz.
8: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119. www.bl-system.pl.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Trzeba wrócić do pracy i robić swoje, tak minister Marcin Kierwiński komentuje odrzucenie wniosku o odwołanie go z funkcji szefa resortu spraw wewnętrznych. Sejm debatował nad wnioskiem złożonym przez PiS.
11: Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
10: Mówił szef MSWiA, a w obronę Kierwińskiego zaangażowany był m.in. premier. Jutro stanie przed sądem. Rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glazia w Toruniu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a o szczegółach Marta Łazarska.
12: 19-letni wtedy Jomejkert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po 2 tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
10: Mężczyźnie grozi dożywocie. Puchar Europy Seniorów i Mistrzostwa Europy Juniorów we wspinaczce na czas. To już w weekend w Zakopanem w ramach imprezy Tatra Fest. Pod Giewontem powstaje 15-metrowa ściana wspinaczkowa z dwoma torami. Taka sama, na której Aleksandra Mirosław zdobyła złoto podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.
13: SK Małopolska News.
9: Na regresie zapraszam. To może zachęcić rodziców do zapisywania dzieci na zajęcia z tenisa. Chodzi o sukces Maji Chłanińskiej. Tak też było po pierwszych wygranych Ligi Świątek czy Huberta Hurkacza.
14: Myślę, że Maja na pewno dołoży cegiełkę do tego, żeby zmotywować młode osoby do trenowania.
9: Mówi Mariola Frączek z jednej ze szkół tenisa w Nowym Sączu. Są przystosowane do wygodnego przewijania dzieci. Kolejne miejsca dla mami maluchów pojawią się w Chomcu. Tym razem będą to ławeczki. Staną przy Urzędzie Gminy oraz przy AstroCentrum.
15: Rzuć na luz! Rzuć, rzuć, rzuć, rzuć,
16: rzuć na luz! Radio SK!
17: 2 minuty po godzinie 16:00, może by coś odwołać, Kasia?
18: A może bym mogła poprosić o odwołanie dzisiaj dyżuru na gotowanie obiadu? Niestety dzisiaj padło na mnie.
17: To może coś zamówimy? Jeżeli ktoś zamawiał hity na czasie, bardzo dobrze trafił. Dostawa do waszych uszu. As it was to Harry Styles, za chwilę Andy Dust, będzie Ego. A ja dzisiaj razem z wami wrzucam na luz solo. Hanczak, witajcie.

0: euforia to jest wtedy, kiedy już się wyszło z pracy i ma się tydzień za półmetkiem. 13 minut po godzinie 16 wrzucamy razem na luz. Lorin za nami, a przed nami między innymi wrzucanie na luz na rozpoczęciu lata w Santiago. Za kilka chwil kogoś wyślę pod Palmę. 20 czerwca tam się właśnie bawimy. My jako Radio SK, no i wy jako słuchacze. My wam wręczamy zaproszenia w to miejsce razem z noclegiem i kasą jeszcze w dodatku, więc SK.pl to jest właściwy kierunek, tam można się zgłosić, za kilka chwil do kogoś dzwonię. Euforia to będzie też u niektórych pewnie od jutra, mimo że Polacy no nie jadą na mundial, to jednak niektórzy kibice na pewno będą zarywać nocki i oglądać te mecze, które no rzeczywiście o dziwnych porach, no bo mundial w tym roku odbywa się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, więc ta różnica czasu jest konkretna, ale statystycznie rzecz ujmując, konkrety też jeśli chodzi o wiek zawodników, oczywiście jest bardzo wielu debiutantów i takich bardzo młodych piłkarzy, którzy mają po 17-18 lat, no i są jakimś objawieniem, na których na pewno wiele oczu będzie zwróconych, ale uwaga, z drugiej strony, jeśli chodzi o ten mundial, mamy też rekordową liczbę zawodników, którzy albo już skończyli 40, albo skończą ją w trakcie tego oto turnieju. Jest 8 dokładnie takich piłkarzy, ale jako człowieka, który miesiąc temu skończył swoją 40, to bardzo mnie to cieszy, że w świecie piłki człowiek, który kończy 40 lat, nie jest jeszcze na spalonym.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert,
3: dalej masz. Szukacie pomysłu na rodzinne popołudnie?

0: właśnie? 14 czerwca wybierzcie się do Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego na Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Będą koncerty, afrykańskie rytmy, kreatywne warsztaty, gry terenowe, regionalne przysmaki i mnóstwo dobrej zabawy. Wyruszcie z nami w Karpaty i do Afryki, do światów wyobraźni i wrażliwości. 14 czerwca od godziny 14. Miasteczko Galicyjskie i Skansen w Nowym Sączu. Zapraszają Muzeum Ziemi Sądeckiej i MCK Sokół.
1: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
2: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
1: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TEB Edukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Nowy Sącz, Rynek 16.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Nowy salon Taco już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Taco. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Taco Piłsudskiego 88. Zapraszamy!
6: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Proszę myć ręce, zwłaszcza w punktach gastronomicznych.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: A taki punkt prowadzi na przykład Julita ze swoją mamą, ale to w wakacje. Dzisiaj mamy środę, więc idealny temat. Cześć Julita.
2: Hej.
0: Co wy tam i gdzie sprzedajecie? W Łebie, tak?
2: A no w Łebie mamy z mamą właśnie taką budkę z lodami, goframi.
0: Okej, okay. No. No to tak naprawdę wy macie pełne ręce roboty w sezonie letnim i wakacje macie na co dzień, no bo lody, gofry, tylko szkoda, że nie dla was.
2: No, coś tam się podje zawsze.
0: A, właśnie zawsze mnie to zastanawiało, czy jak się pracuje na przykład w cukierni, to się podjada te wszystkie słodycze, tak samo właśnie w lodziarni, czy w ogóle już się nie da patrzeć na to po prostu?
2: Pierwszy tydzień da się patrzeć, już ciężej.
0: No dobra, ale to czekaj. W wakacje lody w Łebie, ale rozumiem, że ty jesteś z mamą spoza Łeby, czy jest to taka sezonowa historia?
2: Dokładnie tak, co roku wyjeżdżamy właśnie, od 3 lat prowadzimy tą budkę i co roku wyjeżdżamy właśnie do Łeby.
0: I napisałaś na SKPL, że chciałabyś trochę się wyluzować jeszcze przed tym sezonem tak naprawdę.
2: Oj, zdecydowanie tak, przydałoby się.
0: To powiem ci tak, ktoś inny 20 czerwca będzie ci stawiał lody. I dlatego, że zapraszam ciebie, twoją mamę i jeszcze dwie osoby, które sobie tam wybierzecie na rozpoczęcie lata w Santago, to właśnie 20 czerwca fundujemy nocleg, do tego jeszcze 500 kieszonkowego na lody na przykład i do tego wszystkiego tam na miejscu konkursy z nagrodami, spotkanie z naszą ekipą, bo Michu Sopkowski i Kama Ryciak będą, będzie też koncert Messai, a sporo się będzie działo, ale przede wszystkim zjeżdżalnie, baseny, opalanko, leżenie, co tam tylko chcesz.
2: O ja cię mega, dziękuję bardzo, nie mogę się doczekać.
0: No, wcale się nie dziwię. No, baw się dobrze, a potem widzimy się, mam nadzieję, w Łebie, na lodach.
2: Zapraszam.
0: Albo na gofrach. A z czym gofry najlepsze w tym sezonie? Jak myślisz, co będzie modne?
2: Nowita śmietana i owoce, i sos topi, koniecznie.
0: To się nie zmienia, No do usłyszenia, do zobaczenia, jestem przekonany. A was zapraszam na SKPL, bo jeszcze mamy dla was trochę zaproszeń do Santago.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.

0: Was zapraszam na sk.pl, bo jeszcze mamy dla was trochę zaproszeń do Santago.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com

0: Razem z Sylwią Grzeszczak wrzucamy na luz w środę 10 czerwca, 16:37 na zegarkach Kanczak z tej strony. Ja dzisiaj zbieram wnioski o odwołanie kogoś lub czegoś, co tylko chcecie w środku tygodnia odwołać. Bardzo proszę, można nagrywać głosówki na Messengerze Eski, jak zrobiła to Paulina.
1: Hej Eska, ja odwołuję zmarszczki, bo przy moich ostatnich urodzinach powstały dwie nowe.
0: Daj spokój dziewczyno, to jest radio, tu nie widać, tu się nie trzeba tym w ogóle przejmować. Małgosia z kolei napisała, że najchętniej odwołałaby dzisiejsze zajęcia z pilatesu, bo w ogóle nie chce jej się iść, jeszcze pogoda nie sprzyja. Ale ja zachęcam do tego, żeby jednak pójść. Pewnie już zapłacone, to po pierwsze, a po drugie umiejętność rozciągania się jest przydatna. Zwłaszcza jeżeli ktoś nauczy się rozciągać domowy budżet, tak żeby na cały miesiąc wystarczyło i jeszcze zostało. Radio
2: SK. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren! Voltaren!
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
17: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Boney M., Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 10 lipca w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
18: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
19: Wędzenie, grillowanie.

0: pieczenie? Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue, dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: pozdrowieniami dla wszystkich, którzy właśnie utknęli w jakimś korku, bo na przykład pogoda nie taka, albo jakieś rozkopy, wykopy, albo po prostu, jak zwykle o tej porze, wasza ulica stoi. Drop Dead, Olivia Rodrigo, mam nadzieję, że bardzo dobrze zabrzmiała w waszych samochodach. Za chwilę 17, potem newsy i kolejne hity wam wrzucę do auta. Między innymi Nicki Minaj i Justin Bieber będą.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
7: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
8: Elżuniu, zadanie wykonane. Nowy regał z Mrówki za 69,99. Skręcony.
9: Idealnie w porę mieciu, bo mój nowy sokownik za 79,99 właśnie kończy produkcję soku.
8: A ta nowa zastawa?
9: Też z Mrówki. Mają duży wybór talerzy. Już od 3 zł za sztukę.
10: Mrówka. Wszystko dla Twojego domu w najlepszych cenach. Mrówka Podrzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjne garderoby w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto.

0: a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119. www.bl-system.pl.
7: Wieczorem w Małopolsce będzie pochmurno, ma też padać deszcz. Na termometrach w całym regionie podobnie, bo w okolicach 13-15. Nocą pogoda się nie zmieni, chmur będzie dużo, ma też padać deszcz. Uwaga na mgły.
6: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia w Warszawie. Drzewo przygniotło mężczyznę w okolicy Mostu Poniatowskiego.
9: Na miejscu czynności prowadzone są z udziałem prokuratora.
8: Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Wszystkie okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo. Karol Nawrocki poleci do Stanów Zjednoczonych na urodziny Donalda Trumpa. Polski prezydent otrzymał zaproszenie i w niedzielę wybiera się do USA. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
10: Częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają.
8: Mówi Szymon Wójcik z Fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło przemoc, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3. Wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo przez całą dobę pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111.
11: Małopolska News.
7: Darek Rysie, zapraszam. Dodatkowe lekcje pływania czekają na młodych mieszkańców Nowego Sącza. W sumie jest miejsce dla około 100 osób. Zapisać jeszcze się można.
12: Podczas jednego pobytu na basenie mamy 1,5 godziny zajęć. Godziny są dopołudniowe, od poniedziałku do piątku.
7: Mówi Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza. Teraz ważne wiadomości dla kierowców z powiatu nowotarskiego. Przez prace remontowe zamknięty jest most na drodze Szaplary-Maruszyna. Objazd wyznaczono przez Bańską Niżną.
13: Wrzuć na luz!
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
16: W Radiu SK!
17: No tak, Trokasi nie ma, więc ja muszę zrobić to za nią i ogłosić, że mamy Międzynarodową Godzinę Szczęścia, czyli minęła już 17, więc mam nadzieję, że naprawdę możecie wrzucić na luz. Dziś dzień elektryka, więc... No zwykle mówię, że warto w życiu iść pod prąd, ale jednak jak wracacie do domu, to z prądem i byleby nie w korkach jednak. A ja wam będę grał, niezależnie gdzie teraz jesteście. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, Hanczak z tej strony. Dzień dobry.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Mam nadzieję, że tym hitem na nowo podładowałem wam baterię po ciężkim dniu w pracy. 16 minut po godzinie 17, zawsze w Radiu SK około godziny 17 mówimy z Kasią, że mamy międzynarodową godzinę szczęścia. Julia się odezwała w tym temacie.
1: Że międzynarodowa godzina szczęścia nabrała dla mnie jeszcze większego i głębszego znaczenia w momencie, kiedy zmieniłam pracę. I przez ostatnie 2 lata słyszałam międzynarodową godzinę szczęścia, będąc dopiero w połowie drogi powrotnej. A teraz słucham was już przy obiedzie.
0: O,
1: jak pięknie! No, jestem taka szczęśliwa!
0: Się wcale nie dziwię. Jak się jest przy obiedzie, to człowiek od razu się cieszy. Pełną gębą i pełną michą. No to za chwilę do obiadu, a w sumie to już po obiedzie pewnie. Bardzo dobrze wjedzie popołudniowe espresso od Sabriny Carpenter. No i jeszcze zachęcam do tego, żeby, jeżeli ktoś ma siłę, ze mną się trochę pobawić. Za kilka chwil zagramy w tabu, czyli ja będę zadawał pytanie, a wy no nie możecie odpowiadać słowami, które na pewną literę się zaczynają. Kto chętny? Czekam na zgłoszenia. Messenger Radia SK, zostawcie namiar na siebie.
2: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Kalambury, przegrany robi obiad.
1: Mama pokazuje zimę?
2: Albo stoi przy lodówce.
0: Dobra, to jeszcze raz.
1: Dom?
2: Ciepło.
0: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
4: Wszyscy tutaj to zabawki.
5: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
3: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
6: SK Toy Story Radio.

0: Słuchaj, w aplikacji Radia SK. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Kochanie, dokąd jedziesz?
3: Do mojej małej galerii. Na jogę, do fryzjera i na masaż. A ty?
2: Ja w to samo miejsce, ale na siłownię i przegląd samochodu. A przy okazji ubezpieczę go.
3: A Lilka?
2: Z nami, tyle że zostanie w sali zabaw.
3: Wszystko w jednym miejscu. Moja mała galeria, stacja kontroli pojazdów, autoszyby, sala zabaw, kwieciarnia, fotograf, kebab, studio tatuażu, joga, ubezpieczenia i finanse, stylizacja paznokci, fryzjer, psycholog, masaż, siłownia. Moja mała galeria. Nowy Sącz, Lwowska 238. www.firmabiznes.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej, maniacy dwóch kółek. Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Małopolskie.
8: I po reklamie.

0: Wczoraj Kaśka Sochacka zakończyła wiosenną trasę koncertową na warszawskim Torwarze i to był piękny wieczór, ale kolejne koncerty przed Kaśką Sochacką w ramach letniej trasy, także szukajcie w okolicy, a znajdziecie. Ja znalazłem Michała i teraz jak Michał z Michałem zagramy sobie w tabu. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, cześć Michał, witam wszystkich.
0: Już po pracy jesteś? Wolne?
1: A już po pracy to jestem, to ja ten narzeczony, który remont robi.
0: Okej, dobra, czyli z pracy do pracy. No dobra, Michał, to chwilę się zrelaksujesz, grając ze mną w tabu, mam nadzieję. Za chwilę, przez pół minuty będę zadawał ci pytania, na które nie wolno ci odpowiadać słowami na literę M jak Michał. Takie oto odkrycie dzisiaj wymyśliłem.
1: No dobra.
0: Dobrze, no dobra, no to co, to startujemy, tylko kombinuj, żeby odpowiadać. Smarujemy nim chleb.
1: Nie słyszałem.
0: Czym? Ketchup. Dobra. Zawody sportowe, które jutro startują, to?
1: Piłka siatkowa.
0: Jak zwrócić, jak

0: Mają.
1: No, nie, dobra, dobra, nie słyszałem. Czym? Czym? Ketchup. Dobra. Zawody sportowe, które jutro startują, to.
0: Piłka siatkowa.
1: Jak zwrócić.

0: pracowite zwierzątko to...
1: Nosorożec.
0: Był przed czerwcem.
1: Kwiecień.
0: No w sumie masz rację. Ej, no powiem ci, że bardzo dobrze, tam powiedzmy, że był lekki falstarcik, ale skoro Michał z Michałem grają, to wiadomo, że przymrużę tutaj oczy i udam, że nie słyszałem, to w sumie uszy zatkam na chwilę. Dobrze, Michał, eskowe gadżety są dla ciebie wszystkie. Nie dziel się z narzeczoną. Ona będzie miała wyremontowany dom za to.

0: Tańczymy z Bledką i nowym singlem Tańcz na antenie Radia SK. 23 minuty zostały nam do godziny 18. Wróćmy jeszcze na chwilę do rozgrywki w tabu. Przed chwilą zapytałem Michała. Zawody sportowe, które jutro startują, to...
1: Piłka siatkowa.
0: Nie mam bladego pojęcia, czy jutro startują jakieś zawody w piłce siatkowej, bo w ogóle można mnie w kwestii sportu wrobić we wszystko i wkręcić we wszystko, więc zaliczam, ale wiem, że jutro startuje Mundial, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Bez Polaków, ale moi drodzy, Radio SK organizuje coś na kształt swoich własnych Mistrzostw Świata i Wszechświata, jeśli chodzi o piłkę nożną, bo startuje u nas SK Karniaki Cup. A w roli głównej po pierwsze Sławomir Peszko, a po drugie wy, czyli słuchacze Radia SK.

0: OSK organizuje coś na kształt swoich własnych mistrzostw świata i wszechświata, jeśli chodzi o piłkę nożną, bo startuje u nas SK Karniaki Cup. A w roli głównej po pierwsze Sławomir Peszko, a po drugie wy, czyli słuchacze Radia SK Narodowym w Warszawie. I tam też będzie Peszko i tam też ktoś z was zgarnie 10 tysięcy złotych. Przekonałem? No to słuchajcie nas uważnie, szczegóły wkrótce.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
7: Twoja fura już nie hula.
8: W blachach jedna wielka dziura.
7: Auto złom, auto złom.
8: Olej puszcza, płyn gotuje.
7: Ty z zakułka rzucasz.
8: Auto złom, auto złom.
7: Gdy samochód twój nie może, auto złom tego Boże pomoże.
8: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
7: Transport gratis.
8: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
7: 18 444 93 01.
8: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
9: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
10: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Jubiler Sezam w Bochni. Znajdziesz nas w Esmal Park, ulica Pileckiego, tuż obok szybu Kampi Bocheńskiej Kopalni Soli. Przyjdź i skorzystaj ze specjalnego rabatu otwarciowego -20% na wszystko. Jubiler Sezam w Esmal Park w Bochni. Zapraszamy!
11: Wszystko brzmi lepiej
12: w harmonii.
11: Dwa głosy współgrają
12: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
12: Harmonizer.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Skończyłeś studia wyższe i chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Postaw na jakość kształcenia i doświadczoną kadrę. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału w studiach podyplomowych z zakresu zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe,

0: edu.pl. Możliwość uzyskania dofinansowania.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: Zaraz możemy się porównać, kto ma większą oponkę.
1: Chciałem, żebyś zaprzeczył.
0: Wiem, jestem bardzo miły. Zostawiam was w bardzo miłych rękach. Imprezka dzisiaj z Rafałem Adamczakiem, a ja wracam jutro po 15. Hanczak, cześć.
2: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Powiem wam, kto pojawił się w studiu. Katy Perry oczywiście zaśpiewała Legendary Lovers. Pojawiły się wielkie figurki z Toy Story, Chudego i Baza. Naprawdę chudy jest z mojego wzrostu. Ale pojawił się też Rafał Adamczak.
1: Pojawiła się figurka Grubego też. Rafał Adamczak, dzień dobry.
0: E, tam.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
6: Nowy Sącz, Rynek 16.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
8: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
9: Mieciu, jaka ta kabina prysznicowa z mrówki za 397 zł jest przestronna?
10: A ten grzejnik dekoracyjny za 679 wygląda świetnie.
9: Dobrze, że wymieniłeś też baterię przy wannie na nową.
10: Specjalnie dla mojej Elżuni. W mrówce tylko 54,99.
11: Zmień swoją łazienkę w domowe spa. Mrówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
19: Nocą w pogodzie bez zmian. Chmur będzie dużo, ma też padać deszcz. Uwaga na mgły. Na termometrach nocą od 12 do 14. Jutro rano pochmurno, później więcej rozpogodzeń. Na termometrach w czwartek od 13-15 do 18.
18: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119. www.bl-system.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Decyzja prezydenta możliwa jeszcze dziś. Ważą się losy orderu Orła Białego Wołodymyra Załęskiego. Po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki

0: imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chciał odebrania odznaczenia, otrzymał już opinię kapituły orderu. Teraz ruch jest po jego stronie. Od dziś, kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Jeśli chcemy zachować dotychczasowe numery, wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Dodajmy, chodzi wyłącznie o tablice obecnego wzoru.
1: SK Sport News.
0: Pojedynek Meksyku i RPA na murawie stadionu piłkarskiego otworzy jutro Mistrzostwa Piłki Nożnej. Tegoroczny mundial na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych potrwa ponad miesiąc. Niestety bez udziału Polaków.
2: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki, jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności. Ale dlaczego nie gramy? I to jest żenujące.
0: Podsumowuje Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski, a finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej 9 lipca w New Jersey.
1: SK Małopolska News.
3: Bardzo się zapraszam. Uwaga kierowcy, działa już odcinkowy pomiar prędkości na drodze krajowej numer 28. Taki system uruchomiono w Rabce Zdroju na blisko 3-kilometrowym odcinku tej trasy. Ponad 40 milionów złotych może kosztować odbudowa zamku w Nowym Sączu. Miasto ma już pomysł na takie prace.
4: Od strony Dunajca musimy mieć mur oporowy. To jest wartość rzędu 8 milionów złotych. Sam budynek zamku 27 milionów złotych.
3: Mówi prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego Jarosław Subała.
5: Imprezka. Dobrze słyszycie? Jako, że minęła godzina 18, dwie po 18 dokładnie, odpalamy imprezkę, będą hity na czasie. Mam nadzieję, że nastroje będą już w porządku, nawet jeżeli w ciągu dnia, w pracy albo w szkole coś wam je skutecznie psuło. Ode mnie na początek Calvin Harris i bardzo letnio, Summer. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

Nie wiem, dlaczego przez moment pomyślałem, że mamy poniedziałek. Ale jak idą poniedziałek? My już jesteśmy na półmetku, jeżeli chodzi o drogę do weekendu, a przecież to bardzo lubimy, bo to środa w kalendarzu. Mam nadzieję, że niezależnie od tego, to już była druga nadzieja w ciągu paru sekund, co się wydarzyło dzisiaj w pracy, w szkole albo na uczelni, to teraz już robicie wielkie ów, łapiecie dystans do tego wszystkiego, zapominacie, bo jutro będzie lepiej. A właściwie to już teraz będzie lepiej, bo to fajny środowy wieczór, tego się trzymamy, imprezka wesce jest, hity na czasie grają, więc chyba... Nie jest źle, prawda? Słuchajcie, w kalendarzu świąt nieoficjalnych dopatrzyłem się, że dzisiaj, 10 czerwca, mamy dzień jazdy nago na rowerze. Oczywiście pierwsze skojarzenie i pierwsza myśl jest taka, że chyba nic bardziej głupiego wykombinować nie można. Druga sprawa, ale już inna sprawa, że od razu nam się uruchamia wyobraźnia i oczyma wyobraźni widzimy... nieważne. Ale trzecia sprawa jest taka, i to musicie przyznać się mi rację, że bywały sytuacje albo bywają w naszym życiu, że niezależnie od tego, jak bardzo staramy się trzymać fason, to czasami robimy coś wyjątkowo głupiego. Albo to się dzieje na imprezach, albo to się dzieje czasami w pracy, kiedy niezależnie od tego, jaką mamy profesję, to ktoś nas prosi o coś i my wtedy wskutek różnych dziwnych wydarzeń musimy zrobić coś dziwacznego i jak sobie tak myślimy, Boże, gdyby ktoś zobaczył, co ja robię w robocie, to no właśnie. Jaką najdziwniejszą, ewentualnie mówiąc wprost, najgłupszą rzecz i w jakiej sytuacji zdarzyło wam się zrobić? Dajcie znać, jeżeli będziecie mieć odwagę się tym pochwalić, to ode mnie wielki szatun, no i pewnie jakiś prezent też się znajdzie. Czekam pod 664-402-302, tutaj niezmiernie SMS-owo. Czekam też na naszym messengerze eskowym na głosówki Smash Mouth i All Star, czyli Shrekowo już teraz, a później PZ Hour w Radiu SK.

0: Można sobie nucić, śmiało, śmiało. Są miasta, które o tej porze jeszcze zmagają się z falą korków powołniowych. Mam nadzieję, że jak wam wrzuciłem do samochodu właśnie tę nucę, to się w tym korku lepiej stoi. Just the way you are, Milky and David Guetta w Radiu SK. To są hity na czasie, 23 minuty po godzinie 18. Dzisiaj dzień jazdy nago na rowerze. Wiadomo, sytuacja dziwna, sytuacja, a nazywajmy to po imieniu, głupia. Ja was zapytałem o to, co najgłupszego zrobiliście w swoim życiu, albo na jakiejś imprezie, albo w domu, albo w pracy. Czasami nam się takie rzeczy zdarzają. I jest głosówka od Kasi.
1: Najgłupsza rzecz, jaka mi się kiedyś wydarzyła, to była sytuacja, kiedy obcinałam głowę, włosy na głowie mężowi i maszynką do włosów wycięłam mu taki kwadracik z tyłu głowy, bo sobie pomyliłam długości maszynki. Uciekałam, gdzie pieprz rośnie, bo myślałam, że mnie chyba nie wiem, co zrobić.
0: To podobnie jak z tym dniem jazdy naga na rowerze, tutaj też trzeba sobie uruchomić wyobraźnię, żeby to wszystko sobie wyobrazić, co się działo w przypadku tego strzyżenia. Przypominam, nie obcinanie głowy, a obcinanie włosów. Ale z drugiej strony, drogie dziewczyny, gdyby mężowie byli łysi, to takich problemów by nie było.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Nowy salon Dako już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Dako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Dako, Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? A rób

0: faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Szukacie pomysłu na rodzinne popołudnie? 14 czerwca wybierzcie się do Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego na Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Będą koncerty, afrykańskie rytmy, kreatywne warsztaty, gry terenowe, regionalne przysmaki i mnóstwo dobrej zabawy. Wyruszcie z nami w Karpaty i do Afryki, do światów wyobraźni i wrażliwości. 14 czerwca od godziny 14. Miasteczko Galicyjskie i Skansen w Nowym Sączu. Zapraszają Muzeum Ziemi Sądeckiej i MCK Sokół.
2: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Boney M, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 10 lipca w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz, Magazynowa 7.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Box Ignite, pełna moc. W walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordiani i potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie Pro Sport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
7: I po reklamie.

0: Znowu zrobiła się odrobina czarująca dzięki temu, co nam Coldplay z Beyoncé podrzucili Hem for the Weekend. No, bo my na weekend, jak już sobie ustaliliśmy, czekamy 18 minut do godziny 19. To imprezka w Radiu SK. Co najgłupszego zrobiliście albo w pracy, albo poza pracą, albo na jakiejś imprezie? O to was pytam, a do tego pytania inspiruje nas dzisiejsze nieoficjalne święto, czyli Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Chciałoby się powiedzieć ała, przy okazji oczywiście wyobraźni, która się uruchamia, ale może to zostawmy. Jest głosówka od Kingi.
1: Najdziwniejsza rzecz, jaką zrobiłam w pracy, ubieram pelerynę przeznaczoną dla klientek, żeby ochronić ich ubranka i udaję, że jestem Supermanem, Batmanem, tudzież Spidermanem i latam po całym salonie, żeby rozweselić towarzystwo. Miłego.
0: Miłego, to już mnie trochę teraz Kinga zaintrygowała, co to za robota, że te peleryny dla klientów i że King... O mat, dobra, zostawmy to. Słuchajcie, ale jeszcze jest SMS pod 664-402-302. Najgłupsza rzecz, jaką zdarzyło mi się zrobić w pracy, to oczywiście pójść do niej. Pozdrawiam słuchając Eski podczas wywozu drewna z lasu. O, i to mnie zainspirowało. Wywozu drewna z lasu. Słuchajcie, tutaj dobijamy do godziny 19, a gość wywozi drewno z lasu. Mam nadzieję, że absolutnie na legalu. Z drugiej strony tak mi się wydaje, że to jest bardzo ciężka robota. A z trzeciej strony, no właśnie, przyszło mnóstwo takich SMS-ów, że najgłupszą rzeczą, jaką zdarzyło wam się w pracy, to było pójść do niej. Ja bym tak jednak nie zaczął na waszym miejscu, bo ciekawe, jakie byście mieli miny, jakby wam szef powiedział, słuchajcie, to już nie róbcie tych głupich rzeczy, jutro nie przychodźcie. Co by to było?
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7.
13: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
14: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwy

0: Alki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
1: Widzimy się na All-in Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Boxing Night. Pełna moc. W walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordiani i potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie ProSport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Już 12 i 13 czerwca wielkie otwarcie nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje oraz eksperci, którzy pomogą zaprojektować Twoją wymarzoną łazienkę. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Do tego grill, rodzinna atmosfera i mnóstwo inspiracji. 12-13 czerwca otwarcie showroomu łazienek Biegonice Składy. Nowy Sącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej, maniacy dwóch kółek! Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest województwo małopolskie.
8: I po reklamie.

To jest imprezka w Radiu SK. Za chwileczkę wracamy do tych historii, które według was były głupie, a wam się przydarzyły. Sytuacje, które były waszymi wpadkami, czy to w pracy, czy to w domu, czy to na imprezie. No właśnie, jakie dziwne rzeczy zrobiliście. Cały czas na tę historię czekam oczywiście na Messengerze w formie głosówek i pod 664-402-302. Tymczasem Ale Farben, René Miller i Body Talk muzycznie za nami. Takie hity na czasie dla was mamy. Jutro o tej porze będziemy już tak tuż, tuż przed pierwszym meczem na Mundialu 2026. Ach, te wielkie piłkarskie emocje, bez biało-czerwonych, ale co tam. My tutaj w SC robimy własne piłkarskie emocje. Słuchajcie, od poniedziałku będziemy mieć dla was zabawę ze Sławomirem Peszką. Każdego dnia będziemy grać wypowiedź Sławka, w której jedno słowo będzie wygwizdane. Wy się zgłaszacie na sk.pl i odgadujecie na antenie, jakiego słowa brakuje. Dzięki temu możecie wziąć udział w finale zabawy SK Kariaki Cup, a ten finał w Warszawie na PGE Narodowym. Co wy na to? Mam nadzieję, że taki eskowy mundial wam się bardzo podoba i że sprawdzicie temat na sk.pl i tam się oczywiście zgłosicie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: No nie! Trzecia deska pękła przy docinaniu!
5: Mieciu, odłóż tę piłę, zanim zrobisz sobie krzywdę. Przecież w Mrówce oferują profesjonalny montaż paneli. Tylko 19,99 za metr kwadratowy. Dla wybranych 12 modeli.
4: Elżoniu, przekonałaś mnie. Jedziemy zamówić ten montaż.
6: Nie walcz z podłogą sam. Wybierz swoje wymarzone panele w Mrówce, a my zajmiemy się resztą. Mrówka Podrzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżości jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
8: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
9: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Do Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
10: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
11: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Jubiler Sezam w Bochni. Znajdziesz nas w Esmal Park, ulica Pileckiego, tuż obok szybu Kampi Bocheńskiej Kopalni Soli. Przyjdź i skorzystaj ze specjalnego rabatu otwarciowego -20% na wszystko. Jubiler Sezam w Esmal Park w Bochni. Zapraszamy!
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Szukacie pomysłu na rodzinne popołudnie? 14 czerwca wybierzcie się do Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego na Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Będą koncerty, afrykańskie rytmy, kreatywne warsztaty, gry terenowe, regionalne przysmaki i mnóstwo dobrej zabawy. Wyruszcie z nami w Karpaty i do Afryki, do światów wyobraźni i wrażliwości. 14 czerwca od godziny 14. Miasteczko Galicyjskie i Skansen w Nowym Sączu. Zapraszają Muzeum Ziemi Sądeckiej i MCK Sokół.
1: I po reklamie.
2: SK Małopolska. Na czasie.
3: Michał Rejduchy, witajcie. Przed nami Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Zaplanowano go w Nowym Sączu. Do akcji włącza się Muzeum Ziemi Sądeckiej i MCK Sokół. W planie jest koncert dla dzieci i rodzin w ratuszu Miasteczka Galicyjskiego oraz różne ciekawe warsztaty na terenie skansenu. Będzie też można poznać dawne zabawy. Impreza w niedzielę od 14 do 17. A za tydzień na Pustyni Błędowskiej Małopolska Tour 2026. Impreza poprowadzą Kasia Węsierska i Michał Hanczak. Będzie tam też nasz imprezowy eskobus.
4: Muzyką się żyje.
5: Taylor Swift pojawiła się na światowej premierze filmu Toy Story 5. No i nic w tym dziwnego, bo nagrała piosenkę do tej części, do kawałek I Knew It, I Knew You, który za kilka chwil usłyszycie też w imprezce. Taylor powróciła nim do muzyki country, ale też do czasów swojego dzieciństwa, bo nie ukrywa, że jest fanką tej filmowej serii. Zresztą podczas premiery Toy Story 5 poprosiła Toma Hanksa o autograf na kasecie VHS z pierwszą częścią tego filmu. Aktor jest głosem, przypomnę, jednego z bohaterów. A polskie filmowe głosy oraz głosy prezenterów Eski w nowym wydaniu usłyszycie w SK Toy Story Radio. W naszej mobilnej apce działa stacja, którą poprowadzą, no właśnie, zabawki nadające spokoju dziecięcego, a do tego grają tam hity z filmów Disneya. Trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Przed nami kolejne miasta i kolejne koncerty, na które was zapraszamy. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów, będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak razem z zespołem Bime. Wstęp wolny, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska. A ja nazywam się Rafał Adamczak i mam przyjemność poprowadzić dla was tę imprezkę w ten jakże przyjemny środowy wieczór. 2,5 minuty po godzinie 19. Jak słyszeliście w tej godzinie, na pewno nowa Taylor Swift, a na początek Tame Impala i Jenny i Dracula.

0: Zakłamałem, ale w czym i dlaczego was okłamałem, to o tym za chwileczkę. Tymczasem nasz dobry znajomy Armin van Buuren, jego kompania, czyli Bill & Ted i JC Stewart, Come Around Again, ten numer już wybrzmiał. Armin van Buuren to nasz dobry znajomy, wasz również, bo oczywiście jego kultowy Estate of Trance w ramach SK Live Remix w każdy piątek. SK Live Remix odpalamy od godziny 20 w piątki, a o 22, no właśnie, Armin van Buuren przejmuje stery w swoim Estate of Trance. Jest też specjalna stacja w naszej apce SK i na sk.pl SK Live Remix. Gdybyście takiego klubowego grania pragnęli na wyciągnięcie ręki i na wciąż, to tam można jak najbardziej. No dobra, teraz muszę przyznać się do kłamstwa. To też w sumie jest coś głupiego, co zrobiłem w pracy, prawda? Chyba można pod ten nasz dzisiejszy temat to podciągnąć. Otóż ten nowy numer Taylor Swift to będzie nie w tej godzinie, a w kolejnej, po 20. Pasuje? Mam nadzieję, że bardzo się nie obraziliście i że doczekacie, kiedy wam ten nowy numer Taylor Swift prosto z tej Story 5 zagram. No i dobra, wracamy też do tego, do naszej myśli przewodniej tego wieczoru, czyli trochę zainspirowani dzisiejszym nieoficjalnym świętem, jakim jest Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Zapytałem was, co głupiego zdarzyło wam się zrobić albo w pracy, albo w domu, albo na imprezie, albo w każdej innej sytuacji, i przyszedł SMS anonimowy. Ja się nie dziwię, że anonimowy. Brzmi on tak: to naprawdę głupie. Mój narzeczony zaprosił mnie na pierwszy wspólny obiad z rodzicami. Byłam mega zestresowana, no i w głowie ustalałam plan, żeby żadnej gafy nie popełnić. Mało się odzywałam, szło gładko, a po kompocie powiedziałam przyszłej teściowej, że ma takie mylące inicjały na domofonie WC i się zastanawiałam, czy w dobre miejsce idę. Ciekaw jestem, jak potoczyły się losy tego związku. Może anonimowa słuchaczka się jeszcze odezwie do nas i nam tutaj wszystko opisze. Ale jeszcze na Messengerze pojawił się, słuchajcie, jedyna głosówka, co nawet filmik od Irasa. Iras jest operatorem dźwigu, a raczej chyba takiego wielkiego żurawia budowlanego. No i oczywiście ja tutaj widzę, co Iras wykonuje w swojej robocie, ale posłuchajcie, co nam przy okazji powiedział a propos głupich spraw w robocie.
1: Hejka, najgłupszą ja jako dźwigowy. Najgłupszą rzeczą, jaką zrobiłem, to podniosłem gościa w toitoju, jak siedział. No, musiałbyś to zobaczyć, jak zszedł na dół. Na 10 metrów do góry. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dowcipniś! No to pozdrawiamy tych, którzy mieli wysokie loty. Kuba i Kuba. Stygnie lato.

0: jak ja uwielbiam taką gitarkę, jak ja uwielbiam takie granie, jak ja uwielbiam takie brzmienie. Another 54 Ultra. Check to you. W Radiu SK w imprezce. To są hity na czasie. 27 minut i będzie godzina 27 minut i będzie godzina 20, a 10 czerwca mamy w kalendarzu. Za tydzień co o tej porze możecie robić? No, kto wie, co możecie robić za tydzień o tej porze? Oczywiście, że możecie być na Warsaw Music Festivalu i oczywiście, że możecie oczekiwać już na koncert Black Eyed Peas pod całą sceną. To jest możliwe, to jest wszystko w zasięgu waszej ręki, bo na sk.pl możecie wejść i przekonać nas, że to właśnie wy jesteście największymi fanami Black Eyed Peas na świecie i taki podwójny bilet możecie od nas zgarnąć na cały ten dzień festiwalowy 17 czerwca właśnie, więc nie tylko Black Eyed Peas zobaczycie, ale też innych artystów tego dnia, bracia Kacperczyk, Clips, Calvi Remy, będzie też Alien i Mighty's, czyli ludzie, których dobrze znacie z anteny Radia SK. Moi drodzy, sk.pl, tu wchodzicie, tu się zgłaszacie, przekonujecie nas, że jesteście największym fanem Black Eyed Peas na świecie, a ja już w tej sprawie po godzinie 20 do kogoś zadzwonię i na pewno kogoś takim podwójnym biletem właśnie na koncert Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival obdaruję. I to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo w tej sprawie.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Oświena SKPL.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
9: Nowy Sącz, Rynek 16.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Twoja fura już nie hula.
11: W blachach jedna wielka dziura.
10: Autozłom, autozłom.
11: Olej puszcza, płyn gotuje.
10: Ty z zakułka rzucasz.
11: Autozłom, autozłom.
10: Gdy samochód twój nie może, autozłom tęgo Boże pomoże.
11: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
10: Transport gratis.
11: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
10: 18 444 93 01.
11: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
14: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
15: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Już 12 i 13 czerwca wielkie otwarcie nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. Czekają na ciebie wyjątkowe promocje oraz eksperci, którzy pomogą zaprojektować twoją wymarzoną łazienkę. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Do tego grill, rodzinna atmosfera i mnóstwo inspiracji. 12-13 czerwca otwarcie showroomu łazienek Biegonice Składy. Nowy Sącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
16: Kochanie, dokąd jedziesz?
17: Do mojej małej galerii. Na jogę, do fryzjera i na masaż. A ty?
16: Ja w to samo miejsce, ale na siłownię i przegląd samochodu. A przy okazji ubezpieczę go.
17: A Lilka?
16: Z nami, tyle że zostanie w sali zabaw.
17: Wszystko w jednym miejscu. Moja mała galeria, stacja kontroli pojazdów, autoszyby, sala zabaw, kwieciarnia, fotograf, kebab, studio tatuażu, joga, ubezpieczenia i finanse, stylizacja paznokci, fryzjer, psycholog, masaż, siłownia. Moja mała galeria. Nowy Sącz, Lwowska 238. www.firmabiznes.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Boxing Night. Pełna moc. W walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordiani i potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie ProSport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
3: I po reklamie.

0: No i co? I tak sobie słuchacie imprezki w Radiu SK?
1: I bardzo dobrze!
0: A ja wam gramy hity na czasie. To Martin Garrix i Ed Sheeran na Ruminate. Tak nazywa się ten numer, 12 minut do godziny 20. Jutro już kibice piłkarscy będą z niecierpliwością czekać. Wiadomo, inaczej byśmy czekali, gdyby tam grali Polacy, ale i tak czekamy na to, żeby popatrzeć na piłkę nożną w światowym wydaniu, bo jutro rozpoczyna się Mundial. Mecz otwarcia to mecz rozegrany w Meksyku. Meksyk kontra RPA. Tak to będzie wyglądać, a tegoroczne Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przejdą do historii z wielu powodów, bo mają rozszerzony format, bo drużyny będą pokonywać gigantyczne odległości, bo to naprawdę dla organizatorów logistyczne wyzwanie i dla kibiców, ale okazuje się, że rekordowa jest też liczba zawodników, którzy będą grać, a przekroczyli lub przekraczają właśnie barierę 40 lat. Ci najbardziej znani 40-latkowie na mundialu to wiadomo: Cristiano Ronaldo, 41 lat, Luka Modric z Chorwacji, 40 lat, Manuel Neuer, bramkarz niemiecki, 40 lat, ale najstarszy jest bramkarz ze Szkocji, Craig Gordon, ten ma 43 lata. No i co? Można? Można.

Gipsy i Kukon. Ty masz w Radiu SK. Gramy hity na czasie. To jest imprezka. Za 5 minut będzie godzina 20. Środa, 10 czerwca.

0: Taka promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7.
5: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
6: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
5: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
7: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
8: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej.

0: Marsze. Nasze ceny rządzą. Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
0: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: SK Małopolska. Na czasie.
9: Witajcie, Michał Rejduch. Turniej judo po raz kolejny odbędzie się w Bochni. Impreza już w najbliższą sobotę w Hali Mosir przy ulicy Poniatowskiego. Na macie zobaczymy młodych zawodników z całej Polski i kilku europejskich krajów. Emocji na pewno nie zabraknie, a walki będzie można oglądać od godziny 10. Patronujemy tym zawodom. Tymczasem Małopolskie Centrum Kultury Sokół w najbliższą sobotę organizuje warsztaty florystyczne. Nadal można się na nie zapisać. Nauczycie się na nich układania kompozycji kwiatowych na różne okazje. Szczegóły na bwasokol.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: Trzy dni, wiele gwiazd i gatunków muzycznych, jedno miejsce, jedna impreza. W tę sobotę już zaczyna się Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Art Bad, Steve Angelo czy Benny Benassi, a to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
12: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne.
11: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. To w sobotę. Potem 17 czerwca, czyli dokładnie za tydzień, scenę przejmie legendarna grupa Black Eyed Peas, a kolejny festiwalowy dzień 20 czerwca. Tu legenda muzyki klubowej.
12: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
11: Na Warsaw Music Festival zapraszamy też my, Radio SK. Słuchajcie uważnie i zaglądajcie na sk.pl, bo mamy bilety. Bilety na dzień festiwalowy z koncertem Black Eyed Peas i sam koncert Black Eyed Peas do zgarnięcia już w tej godzinie na pewno je komuś oddam.
13: Impreska.
14: Impreska.
13: Impreska.
14: SK.
11: 2 minuty po godzinie 20, no właśnie w tej godzinie na pewno kogoś obdarujemy biletami na Black Eyed Peas, koncert w ramach Warsaw Music Festivalu, ale też zagramy hity na czasie. Andy Das, Charis i Zakaria. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dobry wieczór.

0: Rudimental i Khalid, All I Know w Radiu SK, to jest imprezka, to są hity na czasie 12 po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie za tydzień w polskich kinach też premiera nowej części Toy Story, która budzi emocje wśród gwiazd również. Taylor Swift przyznała się do tego, że ta seria filmów to oczywiście piękne wspomnienie z jej dzieciństwa. Jak już dzisiaj wam opowiadałem, dała nawet do podpisania Tomowi Hanksowi kasetę VHS z pierwszą częścią tego filmu. Poprosiła o autograf, ten zdobyła, ale idziemy dalej. Taylor Swift nagrała też swoją piosenkę do najnowszej części Toy Story, do Toy Story 5. I knew it, I knew you. I teraz wam właśnie ten numer zagram.

0: ale to jest dobra imprezka Vanuta. Żel i Moving to the Sun. Dzień dobry, wieczór, Jagodo.
1: Dobry wieczór.
0: Sytuacja jest niebywała, moi drodzy, bo nie dość, że ja tutaj wywołuję teraz Jagodę, to tak naprawdę wywołuję do telefonu całą jej firmę, bo Jagoda jest na imprezie integracyjnej i wszyscy jej teraz słuchają, czy to prawda?
1: Prawdopodobnie tak.
0: Czekaj, ja tu przygotowałem, zróbmy dla twojej firmy jakiś hałas. Mam nadzieję, że teraz jest im fajnie. Słuchaj, a ja cię postanowiłem wyciągnąć z tej imprezy na chwileczkę, dlatego że będę miał dla ciebie dobre wieści tak naprawdę, bo chciałem z tobą pogadać o Black Eyed Peas. Opowiadaj, jak wyglądała twoja przygoda z tym zespołem, bo tak pięknie nam to wszystko opisałaś na SK.pl.
1: Właściwie moja przygoda z zespołem zaczęła się chyba, jak miałam z około 7 lat. Zaczęło się od piosenki Pump It, którą usłyszałam w jakimś soundtracku do jakiegoś filmu. No i tak ten zespół już ze mną został. Na pewno duży wpływ miała też postać Fergi, która stała się moją niekwestionowaną idolką od najmłodszych lat. No i tak już zawsze mam taki sentyment. I za jej sprawą gdzieś tam zaczęłam śpiewać.
0: Ty nawet
1: śpiewam do dziś.
0: O proszę bardzo. Słuchaj, ty nawet napisałaś, że w erze prowadzenia blogów prowadziłaś bloga poświęconego o Fergie. Czy to prawda?
1: Tak jest. No pewnie jak miałam jakieś 10 lat, zdarzyła się taka historia.
0: No historia oczywiście idzie do przodu. Fergie w szeregach Black Eyed Peas już nie ma, ale Black Eyed Peas oczywiście istnieją. Za tydzień w Warszawie na stadionie Legii w ramach wydarzenia, które nazywa się Warsaw Music Festival, wystąpią i moja droga Jagodo, podwójne zaproszenie na koncert Black Eyed Peas właśnie podczas Warsaw Music Festival dla ciebie!
1: Super, bardzo dziękuję. Poczekaj. Nie spodziewałam się tego totalnie.
0: To teraz ja muszę ciebie zapytać o to, cała firma ciebie słucha. Kogo ty zabierzesz ze sobą na ten koncert?
1: A to jest właśnie problem akurat, ponieważ wszystkie moje bliskie osoby są w przyszłym tygodniu na wyjazdach służbowych, także to będzie, podejrzewam, kolejny konkurs, no.
0: Czy jest szansa, że ktoś z pracy z tobą pojedzie, kogoś z pracy wybierzesz, zabierzesz?
1: Nie wiem, zobaczymy.
0: O, to teraz będziesz miała najlepszy tydzień ever w robocie, wszyscy się będą tak wdzięczyć, że nie wiem. Słuchaj, fantastycznie, widzimy się na Warsaw Music Festival i bawimy się na koncercie Black Eyed Peas, podwójne zaproszenie od Eski dla ciebie. Serdecznie
1: super,
0: dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Wracaj na swoją imprezę integracyjną. Do usłyszenia.
1: Dzięki, hej.
0: Moi drodzy, to nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi oczywiście o takie zaproszenia. Jutro znowu to zrobimy, kolejne oddamy, a w piątek w gorącej 20 nie dość, że takie zaproszenia wam oddamy, to jeszcze uwaga do zgarnięcia, też spotkanie z zespołem. SK.pl, tu macie szczegóły i to się

0: Pues H.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
7: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
6: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
11: Hej, co u ciebie?
12: Zapisałem się do Tebe Edukacja.
11: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
12: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
11: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
12: W Tebe Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
11: Też bym tak chciała.
12: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Nowy Sącz, Rynek 16.
11: TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
13: Nowy salon Taco już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Taco. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Taco Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
14: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
15: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To będzie ostatnia reklama.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.
3: SK.

Jeden z wielu niedostępnych hitów zawsze na czasie, który niesie nieziemsko. Bon Jovi, It's My Life. I wyobrażacie sobie, że takie dźwięki właśnie, a wy na PGE Narodowym cieszycie się na przykład z wygranej, a możecie zgarnąć 10 tysięcy złotych. Już wyjaśniam, o czym mówię. Mundial startuje, czyli Mistrzostwa Świata w piłkę jutro, prawda? Ale my, SK, robimy swoje mistrzostwa i mało tego, ich gospodarzem będzie Sławek Peszko. Tak, ten Sławek Peszko. SK Karniaki Cup, tak nazywa się całe wydarzenie. I teraz uwaga, o co chodzi, żeby móc pojawić się na PGE Narodowym w Warszawie i coś strzelić. Moi drodzy, chodzicie na sk.pl, tu macie w ogóle wyjaśnione wszystkie szczegóły zabawy, ale zgłaszacie się do tej zabawy, uzupełniając specjalny formularz. Jeżeli do was zadzwonimy, jeżeli pojawicie się na sk.pl antenie, no to już tylko jeden gwizdek będzie was od tego awansiku dzielił. Wystarczy, że odganiecie, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane, a będziecie mieli szansę wygrać taki sportowy weekend i szansę na naprawdę mega kasę, bo przypomnę, w finale to 10 tysięcy złotych. Nawet sobie na sk.pl możecie potrenować. Jest taka historyjka, którą tam Sławek opowiada. Coś jest wygwizdane, no i popróbujcie, czy rzeczywiście byście trafili. A jeżeli chodzi o te nagrody, to i tysiak kieszonkowego, i nocleg dla dwóch osób w Warszawie gwarantujemy. No i właśnie udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. I wspólna zabawa z nami, z SK-ową ekipą w VIP-owskiej loży. No i Sławek Peszko będzie. No to co, mam nadzieję, że czujecie się odpowiednio zachęceni. I teraz pewnie sobie pomyśleliście, co tam ten prawdziwy mundial? Biało-czerwonych i tak nie ma, a my tu możemy fajnie niezłą imprezę na Narodowym w Warszawie wykręcić. Więc proszę bardzo, sk.pl, tu macie szczegóły, tu się zgłaszacie już od poniedziałku. W tej sprawie będziemy do was dzwonić i będziemy sprawdzać, co tam zostało u Sławka Peszki wygwizdane. Swedish House Mafia, Wait So Long, później Dua Lipa, Houdini, tak wam gramy w SK w imprezce. 14 minut zostało do godziny 21.

Najnowsza propozycja od Dawida Podsiadło na błysk. Tak nazywa się ten numer. Ja was trochę teraz tak podpuszczę i zapytam, a wy jak późno wracacie z pracy, to macie jeszcze siłę na to, żeby ogarnąć swoje cztery kąty i żeby było tak na błysk, bo inaczej to nie pójdziecie spać i nie będziecie potrafili odpoczywać? Ja tak mam i powiem wam, że to jest naprawdę troszeczkę dręczące, ale teraz to już chyba wszyscy możemy zdecydować się na odpoczynek, jeżeli chodzi o imprezkę w Radiu SK. Dzisiaj to by było na tyle. Rafał Adamczak, bardzo serdecznie dziękuję. Zbliżamy się do 21:00, a my słyszymy się jutro.

0: Z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
1: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
0: Najlepsze drużyny.

0: Jego Sochana.
1: Widzimy się na All-League Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku?

0: możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
1: Co? Tak szybko?
0: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
1: Czekaj!
0: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
1: Nowy Sącz, Rynek 16.
0: Typ Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukacie pomysłu na rodzinne popołudnie? 14 czerwca wybierzcie się do Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego na Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Będą koncerty, afrykańskie rytmy, kreatywne warsztaty, gry terenowe, regionalne przysmaki i mnóstwo dobrej zabawy. Wyruszcie z nami w Karpaty i do Afryki, do światów wyobraźni i wrażliwości. 14 czerwca od godziny 14. Miasteczko Galicyjskie i Skansen w Nowym Sączu. Zapraszają Muzeum Ziemi Sądeckiej i MCK Sokół.
9: I po reklamie.
10: SK Małopolska. Na czasie.
11: Sylwia Hutnik, Wojciech Kuczok, Michał Ogórek i profesor Jerzy Bralczyk odwiedzą w najbliższych dniach Nowy Sącz. Będą oni gośćmi sądeckich Dni Literatury. Impreza odbędzie się w piątek i w sobotę, a spotkania zaplanowano przy ruinach zamku. Tam też stanie scena, na której będzie można posłuchać rozmów z autorami książek i koncertów. Sądeckie Dni Literatury organizuje Sądecka Biblioteka Publiczna. A w niedzielę fani motoryzacji mogą zajrzeć na parking Marketu budowlanego przy ulicy Węgierskiej. O godzinie 14 rozpocznie się tam zlot Fordów.
10: SK Małopolska News.
11: Michał Rejduch, zapraszam. Pierwsza część linii kolejowej, która Nowy Sącz połączy z Krakowem, jest już gotowa. To odcinek z Nowego Sącza do Marcinkowic. Pociągi na tej trasie pojawią się już w niedzielę. Oprócz torów powstały tam nowe stacje, przystanki, mosty, wiadukty, a także bezpieczne przejazdy drogowo-kolejowe.
12: Jesteśmy w przeddzień oddania tej linii kolejowej do tak zwanej wstępnej eksploatacji. Piotr Hamarnik, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Takiego procesu, który jest niezbędny do tego, by od połowy czerwca, zgodnie z zapowiedzią, po odcinku Nowy Sącz Marcinkowice mogły ruszyć kursy pociągów pasażerskich. Rozkłady jazdy są już przygotowane, ten plan działania jest już przygotowany i finiszujemy z takimi działaniami niezbędnymi do tego, by można było tutaj bezpiecznie puścić ruch pociągów pasażerskich. Jeżeli chodzi o taką część, tą budowlaną, to linia kolejowa na odcinku Nowy Sącz Klęczany jest gotowa, jest zrealizowana, jest w trakcie już takich ostatecznych odbiorów i jest przygotowywana do eksploatacji. Ten czas, który jest przed nami, czyli te pierwsze dni czerwca, poświęcimy z jednej strony na przygotowanie tutaj naszych pracowników do tego, by mogli w sposób sprawny i bezpieczny prowadzić ruch pociągów na tej linii kolejowej, no a także by przygotować do tego zadania przewoźników, którzy również muszą mieć czas na to, by zapoznać się z tym nowym szlakiem kolejowym, bo ja przypomnę, że linia kolejowa numer 104 na odcinku Nowy Sącz Marcinkowice została kompletnie zmodernizowana. To jest, mimo że ona biegnie mniej więcej w tym samym miejscu, to mamy do czynienia z zupełnie nową linią kolejową, dostosowaną do nowoczesnych, współczesnych parametrów. Troszkę inaczej położoną, jeżeli chodzi o te kwestie wysokościowe.

troszkę inaczej obsługiwano, jeżeli chodzi o systemy sterowania ruchem kolejowym, także to wszystko jest do opanowania, do przygotowania, by można było tutaj kursować już od połowy czerwca. Linia kolejowa, która została zmodernizowana, to ten najbardziej wschodni odcinek modernizowanej linii 104 Chabówka Nowy Sącz, dokładnie odcinek Nowy Sącz Bocznica Klęczany. Pierwszym takim obiektem, który został zmodernizowany na tej linii kolejowej, patrząc od Nowego Sącza, to bezkolizyjne skrzyżowanie ulicy Kolejowej, Asnyka i Zielonej. Tam powstał nowy wiadukt kolejowy, nowy układ komunikacyjny dla mieszkańców Nowego Sącza. Obok stoi budynek lokalnego centrum sterowania. Serce tej inwestycji, jeżeli chodzi o sterowanie ruchem kolejowym, to właśnie w tym miejscu będą pracować dyżurni ruchu odpowiedzialni właśnie za bezpieczny przejazd po linii kolejowej 104. Dalej mamy przystanek kolejowy Nowy Sącz Miasto, zmodernizowany, powstał zupełnie nowy, nowoczesny peron dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, no ale też ta cała okolica tego przystanku również się zmieniła, powstał nowy układ drogowy, wcześniej przejście podziemne w rejonie Kocich Plant, no i nowe obiekty inżynieryjne. Dużym wyzwaniem było przygotowanie zabezpieczeń do tych skarb, ponieważ linia kolejowa 104 w tym miejscu jakby przytula się do Nowego Sącza w otoczeniu wysokich skarb, które trzeba było zabezpieczyć odpowiednimi murami oporowymi, chociażby tak, żeby ta linia była bezpieczna. Dzięki temu też zabezpieczyliśmy te nieruchomości, które znajdują się powyżej. Dalej powstały dwa mosty, jeden nad potokiem Żeglarka, a drugi nad Dunajcem. I dalej jest nowe, bezkolizyjne skrzyżowanie na ulicy Krakowskiej, połączone z przystankiem Nowy Sącz Chełmiec. I już linia kolejowa biegnąca w kierunku Marcinkowic przez modernizowany przejazd kolejowy na ulicy Jagodowej. I tu w Marcinkowicach duża, nowoczesna stacja kolejowa. Stacja kolejowa dostosowana do tego, by w przyszłości mogły się tu krzyżować i mijać pociągi. Linia kolejowa numer 104, którą modernizujemy na wielu odcinkach, jest tutaj na tym odcinku z Chabówki do Nowego Sącza linią jednotorową, więc ważnym jest, by powstawały takie miejsca jak to w Marcinkowicach, by można było bezpiecznie i sprawnie mijać się pociągami, tak żeby jak najwięcej mogło ich w danym czasie kursować. Jeżeli chodzi o tą linię, która jest budowana na południe od Podłęża do Szczyżyca i dalej w kierunku Tymbarku i Mszany Dolnej, to ta linia będzie już linią dwutorową, dostosowaną do prędkości 160 km na godzinę. Jeżeli chodzi o ten odcinek, który będziemy obsługiwać od 14 czerwca, to tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę. Ze względu na to, że są pewne łuki też, ze względu na ukształtowanie terenu, miejscami ta prędkość jest nieco ograniczana, natomiast 120 km na godzinę to jest ta główna liczba. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut. Od Marcinkowic do Nowego Sącza jest już przygotowany rozkład jazdy pociągów. Organizator transportu zgodnie z deklaracjami przystąpił od razu do eksploatacji tej linii kolejowej. Jest to kolejny efekt największej obecnej inwestycji polskich linii kolejowych na terenie kraju. Przypomnę, że od grudnia pociągi kursują na zachodnim krańcu modernizowanej linii kolejowej 104, czyli pomiędzy Chabówką a Rabką Zaryte. Teraz będziemy uruchamiać ten wschodni kraniec, no a kolejnym takim ważnym krokiem to będzie otworzenie stacji kolejowej w Męcinie, czyli wydłużenie tego połączenia z Marcinkowic o przystanek w Chomranicach i stację kolejową w Męcinie. To jest planowane na marzec 2027 roku. Ta data jest zależna od postępu prac, tam cały czas inwestycja jest realizowana. No i również w 2027 roku

Planujemy otworzyć połączenie z Męciny do Limanowej już z wykorzystaniem nowego tunelu kolejowego pod Pisarzową. I dzięki temu pomiędzy tymi ważnymi miastami w Małopolsce czas przejazdu będzie wynosił około 20-25 minut, jeżeli chodzi o te podróże pociągami regionalnymi, bo te pociągi, najszybsze pociągi dalekobieżne, które docelowo będą kursować z Nowego Sącza przez Limanową do Krakowa, to tu czas przejazdu jest szacowany na około 20 minut dla tych najszybszych, nie zatrzymujących się na wszystkich przystankach pociągów, a do Krakowa 60 minut. Na pewno to jest nowość, ponieważ od lat nie było tutaj regularnego ruchu pociągów na linii kolejowej 104. Oczywiście od pewnego czasu pojawiają się już pociągi techniczne, pociągi związane z tym, że wykonujemy prace budowlane, natomiast dopiero od niedługiego czasu funkcjonują na przejazdach kolejowo-drogowych urządzenia zabudowane w ramach modernizacji tej linii kolejowo-drogowej. Są to przejazdy kolejowe kategorii B. Przypomnę, że one się znajdują na ulicy w Nowym Sączu, na ulicy Mickiewicza, na ulicy Kościuszki i na ulicy Jagodowej. Jeszcze jeden przejazd kolejowo-drogowy znajduje się tutaj pomiędzy Nowym Sączem a Marcinkowicami w rejonie, bodajże jeszcze to jest Ordziostowa. No i każdy ten przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną i dźwiękową, a także w rogatki. No i tutaj apel oczywiście do wszystkich użytkowników, do mieszkańców i pieszych, i rowerzystów, i kierowców, by stosować się do tych sygnałów, które są nadawane na tych przejazdach kolejowo-drogowych. Czerwone światło, które się zapala przed przejazdem pociągu, to nie jest sugestia ani propozycja, tylko to jest stop, po prostu wyraźny zakaz wjazdu na przejazd kolejowo-drogowy. Nie decydują opuszczające się rogatki, tylko decyduje czerwone światło. Jeżeli chodzi o nawierzchnię tuż przy przejazdach kolejowo-drogowych, wyznaczamy takie miejsce, w którym nie powinniśmy zatrzymywać samochodu, nawet jeżeli rogatki są podniesione. To znaczy, jednym z najczęstszych błędów, które popełniają kierowcy, wjeżdżając na przejazdy kolejowo-drogowe, oprócz tego, że ignorują czerwone światło, jest to, że wjeżdżają na przejazd kolejowo-drogowy, mimo tego, że nie mogą go opuścić, że na przykład za przejazdem kolejowo-drogowym jest korek, więc stoją bezpośrednio na torach. W takim wypadku, nadjeżdżania pociągu, system zamyka rogatki i kierowca jest uwięziony pomiędzy rogatkami. I w takim wypadku jedynym rozwiązaniem jest wyłamanie rogatki, co po pierwsze ratuje nam życie, a po drugie też daje znać, maszynistom, że coś niedobrego dzieje się na danym przejeździe kolejowo-drogowym. To pozwala im, nakazuje im tak naprawdę zwolnić do 20 km na godzinę i wzmożyć czujność i używać sygnału baczność. Także to jest takie działanie, które po prostu ratuje życie. Ale przede wszystkim nie powinniśmy się w ogóle znajdować pomiędzy rogatkami, jeżeli nie jesteśmy w stanie opuścić bezpiecznie przejazdu kolejowo-drogowego. Jeszcze może się zdarzyć taka sytuacja, że dojdzie do awarii samochodu akurat bezpośrednio na torach. Wiem, że to wydaje się mało prawdopodobne, ale i zdarzają się takie sytuacje, lub też tuż przy torach. W takim wypadku, jeżeli samochód nie może samodzielnie zjechać z tego przejazdu kolejowo-drogowego, to tutaj rozwiązaniem jest tak zwana żółta naklejka. Ona znajduje się na każdym przejeździe kolejowo-drogowym. W przypadku tych wyposażonych w rogatki, a o takich mówimy na linii Nowy Sącz Marcinkowice, ta naklejka jest na wewnętrznej stronie rogatki. Tam jest numer tego przejazdu kolejowo-drogowego i numer alarmowy. Dzięki temu możemy zgłosić dyspozytorowi numeru alarmowego, że na danym przejeździe kolejowo-drogowym dzieje się coś złego. On jest w stanie szybko skontaktować się ze służbami kolejowymi i wstrzymać ruch pociągów na danej linii kolejowej. Ten system działa, funkcjonuje. Miesięczne statystyki pokazują, że jest on wykorzystywany w całym kraju i niejednokrotnie przyczynia się do tego, że unikamy takich tragicznych zdarzeń na torach. Natomiast jeżeli widzimy coś innego niepokojącego przy przejeździe kolejowo-drogowym, na przykład brakujące oznakowanie, zasłonięte znaki albo jakieś inne rzeczy, które nas niepokoją, których według nas być nie powinno, to też na tej żółtej naklejce jest numer do dyspozytora z lokalnego zakładu linii kolejowych i może

0: chcemy zgłosić takie braki lub jakąś konieczność uzupełnienia oznakowania bezpośrednio do zarządcy infrastruktury kolejowej. Jeżeli chodzi o prace związane z modernizacją linii kolejowej na odcinku C1, czyli Tymbark-Limanowa, no to tutaj już pierwsze prace w terenie się rozpoczęły. Rozpoczęły się prace związane z rozbiórką starotorza, rozpoczęły się prace z wycinką roślinności niezbędną do tego, by móc przygotować plac budowy do realizacji. No i już wczoraj odbyło się spotkanie z mieszkańcami Tymbarku, gdzie wykonawcy informowali właśnie o kolejnych krokach. Także tutaj już w najbliższych tygodniach kolejne działania na poszczególnych, czy to budowanych skrzyżowaniach, czy budowanych elementach infrastruktury pasażerskiej, takie jak stacja w Tymbarku, czy przystanek w Koszarach, tam już będą się rozpoczynać. Będziemy na bieżąco o tym zarówno my jako inwestor, jak i wykonawcy informować, bo rzeczywiście budowa tej linii kolejowej od Tymbarku do Limanowej, tam przewidujemy duży tunel, także estakadę o długości przeszło 2 km, będzie wymagać zmian w organizacji ruchu i będziemy o nich informować.
1: Na tym nie koniec, bo w kolejnych miesiącach będą kończone pozostałe odcinki. Cała trasa, która Nowy Sącz i Podhale połączy z Krakowem, będzie gotowa za 4 lata. Jest koncepcja odbudowy zamku w Nowym Sączu. Miasto przedstawiło wizualizację tej budowli. Ma ona nawiązywać do XVII-wiecznej architektury.
2: Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować koncepcję architektoniczną odbudowy zamku, która wykonana została na przełomie poprzedniego roku i obecnego. Mamy tam wersję koncepcji klasycznej, czyli taki najbardziej odpowiadający rzeczywisty stan faktyczny, stan z okresu nowożytnego 1616 roku, bo my chcemy odbudować zamek w formie takiej, jaką tam książęta z rodu lubomirskich zakończyli po wielkim pożarze w 1611 roku. Ponadto chcielibyśmy też podsumować pracę Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego pod kątem kwerendy historycznej w zakresie zebrania wszystkich planów historycznych zamku, w przedmiocie też znalezisk archeologicznych, tutaj opowieść o pracach archeologicznych od 2020 roku, kiedy były badania sondażowe, no i następnie rok po roku każdy sezon badawczy z kopaliskami, no i dodatkowo jeszcze monografie historyczne na temat zamku, takie podsumowanie ogólne tego.
3: A to prawda, że miejsce, w którym stoi zamek, wcześniej też pełniło taką funkcję, jakby reprezentacyjną funkcję obronną, że podobno archeolodzy dokopali się do jakichś takich znalezisk, które świadczą o tym, że tutaj wcześniej coś było.
2: Tak, mamy bardzo ciekawe badania. Okazuje się, że pod warstwą murową zamku, czyli tą kamienną, która się nam kojarzy z istnieniem głównym zamku, okazało się, że znajdują się pozostałości jakichś konstrukcji drewnianych. To mogłoby wskazywać na to, że zamek przed czasami króla Wacława II miał już jakąś formę zabudowy. To potwierdza również znalezisko takich części naczyń krzemiennych z okresów prahistorycznych, które też potwierdza, że wzgórze zamkowe od prastarych czasów było zamieszkane i użytkowane. To może oczywiście świadczyć przeciwko tezie, która do tej pory była jakby obowiązująca, że zamek powstał tam w 1350-60 roku i był fundacji Kazimierza Wielkiego. Z tych wykopalisk i znalezisk wynika, że faza murowa zamku to był okres co najmniej Wacława II, a mogła być wcześniej nawet faza taka zimno-drewnianego jakiegoś grodu.
3: Na przykład przy, nie wiem, lokacji miasta, czy nawet jeszcze przed?
2: No, przy lokacji miasta mielibyśmy inwestycję tą taką kamienną.
4: To by musiało być jeszcze przed.
2: Tak, tam to musiało być przed, tym bardziej, że znajdujemy takie ułamki ceramiki wczesno-średniowiecznej, coś, co ma analogię w znaleziskach w Podegrodziu, gdzie nadmieniam, tam naukowcy uważali, że był pierwotny Sącz, właśnie ten wczesno-średniowieczny. Bardzo podobne znaleziska mamy na zamku w Sączu.

0: A skupmy się na tym, co jest teraz, na ile realna jest odbudowa tego zamku.
1: Teraz jesteśmy w fazie planu ogólnego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ od 70 lat my mamy na wzgórzu zamkowym trwałą ruinę i tak to też jest przeznaczone w planie miejscowym. Żeby odbudować zamek w takiej wersji pełnej, jak chcemy, musi być zmieniony najpierw plan ogólny Starego Miasta i w oparciu o ten plan miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dopiero na tej podstawie można ogłaszać przetargi na wykonanie projektu budowlanego. Jeśli chodzi o plan ogólny, to jest już on na ukończeniu. Ma być głosowany przez Radę Miasta już około lipca tego roku, więc to nam przyspieszy sprawę. Po jego uchwaleniu będzie można przystąpić do zmiany tego miejscowego planu.
0: A jakie są koszty? Mogą być.
1: Kosztorys wykonawcy dokumentacji koncepcyjnej opiewa na 44 miliony złotych. Przy czym to jest tak podzielone, że od strony Dunajca musimy mieć mur oporowy taki do wieży i to jest wartość rzędu 8 milionów złotych. Sam budynek zamku to jest koszt rzędu 27 milionów złotych. No i mamy do tego jeszcze budynek hotelowy na 23 pokoje dwuosobowe, to jest koszt 8 milionów i utwardzenie terenu, dziedziniec zamkowy, pozostała kwota.
0: Możemy o jakichś konkretnych datach mówić?
1: Myślę, że wszystko jest uzależnione od tych prac planistycznych i od wykonania projektu budowlanego, bo w momencie, kiedy uzyskamy już pozwolenie na budowę, to będziemy mogli aplikować w taki profesjonalny sposób o środki, ponieważ tylko projekty, które dysponują już pozwoleniem na budowę, przykładowo z programu Phoenix, osiągają dobrą

0: o jakichś konkretnych datach mówić?
1: Myślę, że wszystko jest uzależnione od tych prac planistycznych i od wykonania projektu budowlanego, bo w momencie, kiedy uzyskamy już pozwolenie na budowę, to będziemy mogli aplikować w taki profesjonalny sposób o środki, ponieważ tylko projekty, które dysponują już pozwoleniem na budowę, przykładowo z programu Phoenix, osiągają dobrą

0: Uwała, odbudowa może kosztować nawet 40 milionów złotych. Za niecałe 3 miesiące ruszy największy festiwal teatralno-muzyczny w Nowym Sączu i regionie. Chodzi o Sądecką Jesień Kulturalną. W repertuarze dużo spektakli, ale też koncertów. O szczegółach opowiedziała mi Małgorzata Głowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
1: W tym roku obchodzimy już 6. edycję Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, która została rozszerzona po koncerty dzięki temu, że mamy nowy amfiteatr w Nowym Sączu, który się cieszy bardzo dużą popularnością. Jest to największe wydarzenie kulturalne w regionie, gdzie mamy oprócz koncertów w amfiteatrze, tak jak już wspomniałam, spektakl teatralny w Miejskim Ośrodku Kultury. W tym roku przewidzieliśmy 8 koncertów w amfiteatrze. Jest to Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek wraz z Orkiestrą Karpatia Symfonia. Będzie to koncert inauguracyjny całej Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, który się rozpocznie 4 września w piątek. Następnie mamy hip-hopowe brzmienia Kali, Sarius i Kartki, które odbędzie się kolejnego dnia w piątek. Zapraszamy młodych fanów tej muzyki. Kolejnym koncertem będzie to koncert zespołu Fil 11 września. Powrócą oni do Nowego Sącza. Cieszy się również popularnością w sprzedaży. Zapraszam do zakupu biletów.
0: I to też będzie jakby część obchodu 20-lecia tego zespołu, tak?
1: Tak, dokładnie tak.
0: Będziemy mogli usłyszeć piosenki z całej kariery, z całej twórczości.
1: Dokładnie tak. Mamy również 12 września zespół Perfect z wyjątkowym głosem Łukasza Drapały. Wieczór pełen kultowych przebojów i muzycznych wspomnień. 13 września zapraszamy na koncert Mateusza Ziółko i Libera. Będzie to długi koncert, ponieważ Mateusz wystąpi sam. Kolejno wspólnie z Liberem zaśpiewają kilka utworów i po przerwie Liber wystąpi ze swoimi utworami. I tutaj również koncert Mateusza Ziółki będzie trasą koncertową, którą zaplanował na ten rok z okazji 40 urodzin. Pierwszy raz w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej 18 września będziemy grać muzykę taneczną w wykonaniu Cibula. 19 września powracamy z regionalną muzyką, jak w ubiegłym roku, wieczór pełen tańca, prawdziwych góralskich obrzędów pod tytułem Sądeckie granie i tańcowanie, tradycyjne kiszenie kapusty. Udział w tym przedsięwzięciu weźmie zespół regionalny Sądeczanie wraz z towarzyszącymi zespołami.
0: To taka nowość, od której w zeszłym roku żeście zapoczątkowali to wy jako organizatorzy. Czy było zainteresowanie? Cieszyło się to popularnością?
1: Było ogromne zainteresowanie. Przewyższyło tak naprawdę nasze oczekiwania. Nawet w dniu koncertu osoby, które przychodziły na plec zabaw i w ogóle skorzystać z całej infrastruktury amfiteatru i parku strzeleckiego, dokupowały bilety, bo tak fantastycznie tam się dużo działo. Łącznie z przejazdem bryczek po Nowym Sączu, także cieszyło się to ogromną popularnością, dlatego zdecydowaliśmy, że będziemy to kontynuować.
0: Troszkę w innym wydaniu, w innej wersji będzie inny obrząd, tak?
1: Tak, tak, tak. W zeszłym roku było to wesele lachowskie, w tym roku mamy kieszenie kapusty.
0: I to będzie jeden z ostatnich wydarzeń,
1: ale
0: tak?
1: Ale już mogę teraz powiedzieć, że mamy przygotowaną jeszcze jedną niespodziankę muzyczną, którą chcemy zaprezentować mieszkańcom.
0: Okej, to w takim razie pewnie czekamy z niecierpliwością, ale to Sądecka Jesień Kulturalna to nie tylko amfiteatr, bo też sporo będzie działo się w Miejskim Ośrodku Kultury. Tam jak zwykle teatry.
1: Teatry z całej Polski, Kapitol, Kwadrat, Potem Otem. Również powraca na deski Teatr Witkacego, także szeroka gama spektakli i zapraszamy do zakupu biletów, ponieważ już naprawdę zostało ich niewiele.
0: Czy Sądecka Jesień Kulturalna cieszy się zainteresowaniem mieszkańców miasta i regionu?
1: Cieszy się. Głównie oczywiście spektakle, ludzie są spragnieni, jak widzimy po zainteresowaniu właśnie tych spektakli. No niestety Miejski Ośrodek Kultury ma swoje ograniczenia w pomieszczeniu.

0: widzów na jednej sali. Dlatego też każdego roku przygotowujemy jeden spektakl w dwóch różnych godzinach, aby jak najwięcej osób mogło go obejrzeć.
1: Mhm. I też Teatr Robotniczy wystąpi
0: tak,
1: podczas Sądeckiej Jesieni Kulturalnej,
0: oczywiście.
1: Czyli nasi
0: tym
1: ludzie.
0: Razem, tak, nasi tutaj wspaniali aktorzy. W tym roku również właśnie będą inauguracją w Miejskim Ośrodku Kultury. Zazwyczaj był to spektakl kończący jesień w ośrodku. Tym razem będzie to premierowa odsłona na początku września.
1: No to zapraszamy w takim razie na Sądecką.
0: Ach, jeszcze jedno.
1: Jeszcze niespodzianka jakaś?
0: Jeszcze niespodzianka. Mamy również teatr zewnętrzny, który będzie grany przy zamku, przy ruinach zamku. Teatr tej ziemi, Janosik, Przebudzenia.
1: Sądecka Jesień Kulturalna.pl to adres, gdzie można znaleźć bieżący repertuar. Tam też można rezerwować bilety. Zapraszamy w takim razie.
0: Zapraszamy. Dziękuję bardzo.
1: Festiwal Teatru Tej Ziemi odbędzie się w Nowym Sączu. Na mieszkańców miasta i regionu czeka czterodniowe wydarzenie artystyczno-edukacyjne. W programie są koncerty oraz spektakle, a także premiera najnowszej sztuki Oryna Czarownica.
2: Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wsparcie Muzeum Ziemi Sądeckiej, Urzędu Marszałkowskiego, z programu mecenatu Małopolski, za wsparcie między innymi właśnie dzięki nim powstaje to dziwowisko. Oczywiście dziękujemy również panu dyrektorowi Zarychowi i miejskiemu Małopolskiemu Centrum Kultury Sochu. Tak, za ogromne wsparcie, między innymi w sali baletowej.
3: Ja króciutko jeszcze tylko dodam, właśnie jak Natalia wspomniała, jesteśmy bardzo wdzięczni Urzędowi Marszałkowskiemu, że wspiera produkcję Oryny. Ja bym był bardzo wdzięczny, gdyby pan dyrektor Dariusz Gawenda od siebie może kilka słów, gdyby pan dyrektor był tak dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, przed momentem widzieliśmy urywek przedstawienia, który już niedługo będzie miał swoją premierę, a następnie będzie na festiwalu pokazana cała sztuka w miasteczku galicyjskim w Skansenie, tutaj w Nowym Sączu. No ja jestem pod wrażeniem, nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł zobaczyć całe to przedsięwzięcie. Szanowni Państwo, jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, organu założycielskiego prowadzącego dwie instytucje tutaj nowosądeckie, jestem bardzo szczęśliwy, że dyrektorzy tak dobrze współpracują ze sobą, ale przede wszystkim też ze stowarzyszeniami, przyciągają niejako tutaj do siebie kulturę. Dziękuję panowie dyrektorzy, o to właśnie chodzi. Tak jak było powiedziane, fundacja została wsparta dofinansowaniem z programu Mecenat Małopolski. W tym roku, w poprzednim do przedstawienia innego również. W tym roku to jest kwota 25 tysięcy. Przepraszam teraz, ale muszę pewne techniczne rzeczy również jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego tutaj powiedzieć, które są istotne generalnie dla Sądecczyzny. Wsparcie dla całego regionu sądeckiego w tegorocznym mecenacie to 487 tysięcy na realizację 27 projektów, w tym powiecie nowosądeckim 277 tysięcy, było 16 dotacji oraz w samym Nowym Sączu 210 tysięcy, 11 dotacji. Wsparcie w ubiegłym roku globalnie z wszystkich konkursów, wszystkich zadań, małych grantów wyniosło ponad 2 miliony 115 tysięcy 900 zł dla wsparcia 75 projektów globalnie dla Nowosądeczyzny, więc myślę, to podkreśla generalnie wsparcie Urzędu Marszałkowskiego dla wszystkich inicjatyw, w tym również dla fundacji. Myślę, że ta polityka dalej będzie utrzymana. Będziemy się mogli cieszyć takimi rzeczami, jak właśnie przed momentem widzieliśmy urywek. Dziękuję bardzo.
5: Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze. Ja chciałbym jeszcze poprosić szczególne osoby dla nas i dla fundacji, dla Teatru Tej Ziemi, dla naszej idei. Dwóch panów dyrektorów, pozwolę sobie po kolei, pan dyrektor Robert Ślusarek. Otwartość nieprawdopodobna. Szanowni Państwo, gdyby nie otwartość i Muzeum Ziemi Sądeckiej i Sokoła, nie bylibyśmy w stanie nic stworzyć. Więc bardzo, panie dyrektorze, dziękujemy. Czy pan dyrektor zechciałby zabrać głos, kilka słów?
6: Tak. Szanowni Państwo, ja serdecznie chcę podziękować Fundacji.

0: relacji teatrowi tej ziemi, za tą właśnie otwartość, o której pan Szymon mówił. To jest też niezwykła ekipa i tak naprawdę zarząd, z którym się wspaniale współpracuje, teatru, jak również wspaniałych aktorów, którzy tak naprawdę wzmacniają nasz program merytoryczny Muzeum w tym sezonie. My od przecież przynajmniej 3 lat współpracujemy wspólnie przy realizacji różnych przedsięwzięć, także tych artystycznych. Państwo spotykają się w Miasteczku Galicyjskim, także w Skansenie, które stanowi taki naturalny jakby przekaz do właśnie tych inscenizacji, interakcji z publicznością, które są wyjątkowym wyzwaniem i też jest to dla nas zaszczyt, że możemy Państwa gościć, ale także i gości, którzy przybywają właśnie specjalnie przekonani, że zobaczą w tych okolicznościach Skansenu, jak również i miasteczka, coś wyjątkowego. I tym wyjątkowym inscenizacją jest właśnie ta historia Oryny, Pawliszanki, która się świetnie wpisuje w krajobraz i miasteczka, jako właśnie miasteczka, czyli Tylicza, ale także i cała aura zabudowy Skansenu Sądeckiego, które stanowi naturalną scenografię dla Państwa realizacji. To jest wielki zaszczyt. Mam nadzieję, że ten projekt będziemy nadal kontynuować z dużymi sukcesami, a to gwarantuje tak naprawdę naszej instytucji dużą frekwencję, jak również i program, który jest niekonwencjonalnie związany w pełni jakby z realizacjami muzealnymi stricte, ale także artystycznymi. Za to serdecznie Państwu dziękuję.
1: I jeszcze, Szanowni Państwo, poprosiłbym o głos pana dyrektora Zarycha, Andrzeja. Ja muszę to powiedzieć, nigdy, panie dyrektorze, nie miałem okazji tego powiedzieć. Sokół jest naszym domem produkcyjnym i jest to naprawdę dla nas wielki dar, że możemy tworzyć w tych przestrzeniach, bo tak to bylibyśmy bezdomni, bez własnej lokacji. Dlatego, panie dyrektorze, serdecznie dziękujemy, naprawdę. To jest dla nas niesamowite, że mamy miejsce, gdzie możemy działać. Dzięki.
2: Dziękuję bardzo za te ciepłe słowa. No, jestem naprawdę dumny z tego, że w Sokole udało się przytulić teatr tej ziemi. Ja tak chodziłem korytarzami, oglądałem próby czasami, podpatrywałem was przez drzwi i byłem niesamowicie ciekaw, co z tego wyjdzie, bo jak się widzi tylko pewne elementy układanki, no to wiadomo, że nie ma się obrazu całości. Dzisiaj tylko fragment zobaczyłem, ale już mam ogląd całości i przestaję być zazdrosny, że premiera nie będzie w Sokole, tylko gdzie indziej, bo wiem, że powinna być zupełnie gdzie indziej i bardzo się z tego cieszę. No i zapraszam do kolejnych projektów, które mam nadzieję wspólnie wszyscy będziemy robić.
3: Oryna Czarownica to nasze trzecie dziwowisko, o powodach, dla których sięgamy właśnie po do tej właśnie postaci opowie nam współtwórca. Szymon Budzyk.
4: Strażnik opowieści.
1: Ja muszę Państwu nadać pełny kontekst, znaczy muszę zacząć od początku, skąd w ogóle pomysł na teatr tej ziemi, na Sądecczyźnie i skąd pomysł na nasze dziwowiska i jak wychwytujemy tematy. Pierwszym dziwowiskiem był Janosik Przebudzenie, gdzie historyczna ziemia sądecka, gdy zobaczyliśmy na mapę, zahaczyła o Słowację i to był taki pierwszy punkt do poszukiwania, jaka postać, jaki bohater rozlewa się swoją legendą na ten teren i padło na Janosika. Później Burza nad Popradem, gdzie bohaterem jest tak naprawdę upadłe rzemiosło, nie rzemiosło, pomocy, pisactwo jest rzemiosłem, nie było rzemiosłem.
5: Profesją,
1: upadłym zawodem i tak naprawdę ono jest punktem wyjścia i bohaterem. I doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy kobiety w tym całym towarzystwie, prawda? Jakby Mateusz się uśmiecha do mnie, że może nie, ale tak, bardzo potrzebowaliśmy kobiety. I Oryna też jest geograficznie troszkę z innego punktu. Jak zobaczymy, mamy Janosika, który jest gdzieś jakby nad pełnym terytorium. Później mamy Piwniczną, która jest jakby bardziej skupiona i teraz mamy Tylicz. No ona jest po prostu piękną opowieścią. Ja jakby nie chcę się rozwodzić na temat samej Oryny. Ja zapraszam bardzo serdecznie na to dziwowisko. To jest niezwykła historia o empatii przede wszystkim i która ma za zadanie empatię w nas

0: budzić i mam nadzieję, że nam się to uda i nam się to udało, więc zapraszamy jeszcze raz bardzo serdecznie.
1: Historię tej opowieści już od lat dokumentuje pan Janusz Kieblerz. Panie Januszu, czy może nam pan powiedzieć kilka słów, dlaczego zajmuje się pan tak bardzo mocno tym tematem? Witam
2: serdecznie. Jest nam bardzo miło, że Orlina doczekała się tak pięknego dziwowiska. Każdy mieszkaniec Tybnica pewnie będzie zachwycony tą historią. A tak naprawdę zaczęło się od tego, że słuchajcie państwo, 250 lat ta historia przetrwała w legendzie. To była legenda powtarzana przez mieszkańców Tylicza, ale nikt nie pomyślał, że to była prawda. Ja tutaj mam ze sobą księgę sądową miasta Tylicza. Na wielu stronach jest opisana historia Oryny. Pierwszą, można powiedzieć, taką pisemną wzmiankę już jako legendy dokonała pani Mokrzycka, bibliotekarka z Tylicza, później córka Basia Zwolennik, przewodnik po Muzeum Tylickiej Świętej Pamięci, upiększyła tą legendę i gdy byłem w komitecie organizacyjnym obchody 650-lecia Tylicza z panem Januszem Ciskiem, organizowaliśmy wystawę dokumentów i dotarliśmy do dokumentów w Archiwum Narodowym w Krakowie na ulicy Siennej i proszę zobaczyć, to jest efekt. To są księgi sądowa, księga notarialna od 1633 roku. Wiemy, co się działo w Tyliczu codziennie. I jak zacząłem analizować, tak szczerze powiem, to stworzyłem taki szlak historyczny z ratusza na Szubienicę i opisałem chyba 7 spraw, które zakończyły się śmiercią, jak prowadzono skazańców z ratusza na Szubienicę, więc zagłębiłem się w historię Oryny, co prawda bardzo trudna sprawa, ponieważ to pismo w 1773 roku no, było troszkę inne i słownictwo było inne, bo to był język taki bardzo specyficzny, mieszczan muszyńsko-tylickich, słuchany i spotykany tylko w tych dwóch miastach. No i zacząłem się zagłębiać w historię Oryny. Okazało się, że powstała bardzo fajna opowieść. Tą opowieść opowiadam dnia dzisiejszego w Muzeum Tylickim, kiedy oprowadzam, pokazujemy dokumenty. No i tak, tak to można powiedzieć, dotarłem tutaj do pana Szymona, czy pan Szymon do mnie i powstała niesamowicie ciekawa, mam nadzieję, historia, opowieść i będzie
0: oparta
2: to
0: na faktach.
2: Zgadza się.
1: Proszę państwa, Karolina Fortuna, czyli nasza tytułowa Orynejka. Karolino, opowiedz pokrótce, czym dla ciebie jest ta postać?
3: Dla mnie postać Oryny jest archetypem kobiety niekoniecznie rozumianej, niekoniecznie lubianej, która sięga do wiedzy, czy emocji, czy świadomości, o której może nawet my dziś na co dzień zapominamy, jest w połączeniu bardzo pięknym z naturą i z sobą samą i ma odwagę bycia sobą. Oczywiście księgi muszyńskie i wszystkie dokumenty, absolutnie nie ma tutaj wątpliwości, że opisują historię ofiary, natomiast dla mnie to jest historia odwagi i ta postać uczy też mnie odwagi w byciu sobą i mam nadzieję, że uda mi się przekazać taki właśnie element, pierwiastek naszym widzom, naszym widzkom i naszym widzom.
1: Nasze dziwowiska współtworzy z nami artystka wizualna Alicja Gołyźniak. Naturalność, prostota i redukcja. To trzy filary to ja. Twojej pracy.
4: Tak, dzień dobry Państwu. Zgadza się, w dziwowiskach, w pracy nad scenografią, kostiumami, rekwizytami ważne jest dla mnie dążenie do esencji, do operowania pewną zrozumiałą, czystą, jasną symboliką, zarówno uniwersalną, jak i wywodzącą się z naszej lokalności, z karpackości. Nie chodzi jednak o jakieś kopiowanie zdobnictwa, ale o wyciąganie pewnych elementów, które potem konstruujemy w spójny język sceniczny, ponadczasowy, uniwersalny, oparty też na takich zakorzenionych w nas archetypach. Ważne są kolory, formy, geometria zaczerpnięta z natury, okrąg, który jest jakby bardzo ważny dla teatru tej ziemi.

Uniwersalny, oparty też na takich zakorzenionych w nas archetypach. Ważne są kolory, formy, geometria zaczerpnięta z natury, okrąg, który jest jakby bardzo ważny dla Teatru tej Ziemi.

0: natury. W rytmie natury to nas prowadzi. Pokażemy, tak jak wspomniała Natalia, wszystkie nasze dziwowiska, czyli także Janosika Przebudzenie oraz Burzę nad Popradem. Swoje spektakle ponadto pokażą Stowarzyszenie Kobieca Transmisja wraz z Teatrem Eloe, Kinga Kowalska, Masza Winiarska, Mateusz Trębaczowski, wielu, wielu innych artystów, których teraz tu nie wymienię. Szymon teraz wchodzi.
1: Ważnym elementem festiwalu jest też organizowana przez nas międzynarodowa rezydencja. Naszymi gośćmi specjalnymi będzie Floyd Favell z narodu Cree, rdzenny Amerykanin z Kanady, badacz, teoretyk teatru, wykładowca, uczeń Jerzego Grotowskiego oraz Ewa Benesz, aktorka, performerka, tłumaczka, również związana z Teatrem Laboratorium. Zapraszamy bardzo serdecznie na przedstawienie autorstwa Floyda Sweet Cherry Wine. Można sprawdzić w programie, kiedy się odbywa, bodajże w sobotę 20 czerwca.
0: Tak jest, jest to naprawdę unikalna rzecz. Bardzo się cieszymy, że Floyd, którego mieliśmy okazję poznać w zeszłym roku w Kanadzie, przybywa do nas tutaj i będzie poszukiwał inspiracji właśnie na terenie skansenu, który jakże nas oczarował. Ale wracając do koncertów, bo chciałabym o nich kilka słów. A więc chór Cantores Carvatiani, znany w większości sądeczan i nie tylko. Zespół z Żywca Sójki z wspaniałymi pieśniami. No i nasza gwiazda, wielka gwiazda, która otwiera festiwal. Raniutko otwierają maleńkie dzieci spektaklem dla najnajów, a wieczorem koncert Górala, albo będziemy tego doznawać, łączy dawne brzmienia z elektroniką. Wydarzeń jest więcej, wszystkich ich nie wymienimy.
2: Festiwal Teatru Tej Ziemi już od 18 do 21 czerwca w Nowym Sączu. A teraz o nietypowej sali lekcyjnej. Zamieniła się ona w małe kino. Są tam fotele kinowe, projektory, plakaty promujące różne filmy. No a taką salę znajdziemy w Zespole Szkół Akademickich w Nowym Sączu. Stworzył ją i opowiedział nam o niej dyrektor szkoły Bogusław Kołcz.
3: Ta sala powstawała z pomysłu, który miał uczniów trochę rozbudzić kulturalnie, teatralnie i filmowo. I początkowo planowaliśmy tutaj wyświetlać tylko filmy czy fragmenty filmów, a z czasem dzięki moim kontaktom z Sokołem, z Heliosem udało się pozyskać takie, powiedzmy, że już oddawane do likwidacji stare fotele kinowe. I stworzyliśmy tutaj namiastkę sali kinowej w szkole z ekranem, z zasłonami, które się zasłaniają po wejściu do środka, z przyciemnionymi oknami, ale przede wszystkim z tym, co zapełnia nasze ściany i właściwie każdą wolną przestrzeń, czyli z czasem tutaj zagęszczaliśmy to pomieszczenie o zdobywane przeze mnie rekwizyty związane z filmem, takim już trochę starym kinem, bo są tutaj i projektory filmowe, które już dzisiaj wyszły z użytku, a moje pokolenie pamięta, że kiedyś w szkołach takie projektory były, albo przyjeżdżali różni tacy obwoźni filmowcy czy przedstawiciele kin, którzy ten aparat rozkładali w szkole i taki charakterystyczny, terkoczący dźwięk przesuwanej taśmy, a wcześniej zakładanej w takim labiryncie różnych krążków i przekładni na tym projektorze, więc ten terkoczący dźwięk do dzisiaj nam pozostał. Zresztą często puszczam młodzieży taki film, który stał się również charakterystycznym motywem przy wejściu do tej sali, film Cinema Paradiso, pokazujący miłość małego chłopca, zresztą wychowanego przez operatora kinowego, miłość małego chłopca do kina zgodnie z tytułem filmu. I ten chłopiec właśnie wychował się przy takich dawnych taśmach filmowych, celuloidowych, które sam nawijał na stary projektor i jeździł jeszcze z takimi dużymi rolkami tych taśm do różnych kin, gdzie odbywały się seanse. Nasi uczniowie dzisiaj patrzą na to jak na pewne rekwizyty muzealne, bo w kinie dzisiaj wszystko jest cyfrowe, nie mamy takich dużych taśm ze slajdami podzielonymi na

0: kartki filmowe. To wszystko już odeszło do lamusa, ale dzięki temu mogą jeszcze zobaczyć, jak w ogóle kino się tworzyło, jak powstawało. Niestety historia kina dzisiaj już jest czymś zupełnie zapomnianym. Uczniowie, jak wchodzą do tej sali, to są atakowani różnego rodzaju wizerunkami, portretami popularnych gwiazd, można powiedzieć ikon kina, takich jak Marilyn Monroe, jak Audrey Hepburn, jak John Wayne, jak Charlie Chaplin. Niektórym z uczniów te nazwiska coś mówią, ale jak pytam na przykład, czy potrafią wymienić filmów, albo czy potrafią powiedzieć, o czym są te filmy, albo czy w ogóle oglądali, no to już jest cisza. Czyli dochodzimy do właśnie takich paradoksów, że dzisiaj nasi uczniowie w szkole praktycznie historii kina nie znają, a rzadko, co prawda, ale gdzieś tam na różnych kanałach filmowych czasem pojawiają się westerny, czasem się pojawiają właśnie filmy z lat 50., jeszcze czasem czarno-białe, które niestety do tych uczniów nie docierają.
1: Ale mamy też historię polskiego kina, bo i widzimy plakat Człowieka z marmuru, i widzimy plakat filmów Andrzeja Wajdy.
0: Tak, to jest oczywiste, że ja uczę języka polskiego, literatury i kultury, bo tak się nazywa właściwie dzisiejszy program nauczania języka polskiego. Zresztą sam byłem jednym z takich pionierów wprowadzenia edukacji kulturalnej do programów nauczania i stworzyłem kiedyś program ogólnopolski Barwy Epok i wprowadziłem tam bardzo dużo kontekstów teatralnych i filmowych. I oczywiście te arcydzieła polskiego kina dzisiaj traktowane są nawet w programach nauczania jak lektury obowiązkowej. Takie nazwiska jak Wajda, takie nazwiska jak Kieślowski, jak Zbigniew Rybczyński, laureat Oscara, gdzieś tam się w programach przewijają, no ale niestety w szkole jest jak jest, nauczyciele albo nie mają sprzętu, albo nie mają przygotowania, albo nie mają pasji, albo nie mają czasu, więc w naszej szkole wprowadziliśmy tutaj coś, czego nie ma nigdzie indziej, czyli warsztaty teatralne i filmowe. I na specjalnych dodatkowych zajęciach języka polskiego rozszerzonego prowadzę takie dodatkowe zajęcia i z wielką satysfakcją muszę stwierdzić, że moi absolwenci na przykład po latach dziękują mi, że u nas w szkole dowiedzieli się, kto to jest Krzysztof Kieślowski, że ja pokazałem im, że kino psychologiczne, że kino symboliczne może być atrakcyjne, nie tylko film sensacyjny, przygodowy, czy jakaś komedia romantyczna, więc zachwyciłem ich Kieślowskim, zachwyciłem ich Siekierezadą. Według Edwarda Stachury pokazałem im Popiół i Diament Andrzeja Wajdy. No i problem oczywiście jest taki, że trzeba na to znaleźć czas, bo taki film często nie jest możliwy do pokazania na jednej czy na dwóch godzinach lekcyjnych, więc trzeba przez dwa czy trzy tygodnie oglądać jakiś seans i po pierwsze, a po drugie no, trzeba w czasie oglądania robić stop klatki, trzeba omawiać jakiś fragment, trzeba pokazywać tworzywo filmu, język filmu, nie tylko omawiać treść, ale również zdjęcia, również scenografię. Jak mówimy na przykład o filmach Wojciecha Jerzego Hasa i oglądamy pierwszą wersję Lalki, no to tam akurat istotną rolę odgrywa scenografia w filmie i na to zwracamy uwagę. Jak oglądamy filmy Kieślowskiego, no to patrzymy na zdjęcia, to mówimy o muzyce Zbigniewa Preissnera, to zastanawiamy się nad symboliką i nad scenariuszem Piesiewicza i Kieślowskiego, więc takie elementy są istotne, ale w tej sali jest też, proszę zobaczyć, bardzo dużo takich filmowych gadżetów, które czasem przywożę z różnych wycieczek, a warto dodać, że byłem z naszą młodzieżą dwa razy w Hollywood, więc widzieliśmy wszystko od środka i teatr Kodaka, gdzie są

0: Wręczane Oscary i gwiazdy na chodniku z odciskami też największych sław kina. No i przywieźliśmy też z Hollywood klapsy filmowe i przywieźliśmy statuetki Oscara.
1: Właśnie miałem o tą statuetkę pytać, która przed nami.
0: Tak, tak. Z tych statuetek Oscara jest w sieci i teraz w różnych sklepach sporo. Najczęściej one nie są wiernym odtworzeniem tych statuetek, dlatego że statuetka Oscara jest znakiem zastrzeżonym. W ogóle nie wolno nawet używać słowa Oscar, tylko Nagroda Akademii. Natomiast my tutaj mamy dla celów dydaktycznych taką statuetkę gipsową, odtworzoną według tej prawdziwej, co można porównać na zdjęciach autentycznych Oscarów, bo był u nas na przykład na lekcjach.

tej prawdziwej, co można porównać na zdjęciach autentycznych Oscarów, bo był u nas na przykład na lekcjach w tej sali Zbigniew Rybczyński, laureat Oscara za film animowany i wybitny dzisiaj twórca wideoklipów i filmów dokumentalnych i filmów takich eksperymentalnych, więc możemy porównać na jego zdjęciu Oscara, że ten Oscar oryginalny trzyma miecz, prawda? A te wszystkie Oscary do zabawy gdzieś sprzedawane w sklepach mają wieniec laurowy albo gwiazdę. Więc jak tutaj przychodzą uczniowie do tej sali, to jedną z pierwszych takich satysfakcji dla niej jest możliwość zapozowania z Oscarem w ręku. Potem mogą sobie zrobić zdjęcie przy różnego rodzaju banerach gwiazd filmowych. Potem stają przy masce Charlie'ego Chaplina, nakładają ją na głowę. Potem zastanawiamy się, do czego właściwie służy to uderzenie klapsu przy odpowiednich ujęciach. Potem oglądają taśmy filmowe. Potem przymierzają na przykład pas i kapelusz szeryfa z westernów i to wszystko są takie wprowadzenia do kina, które oczywiście mają ich zachęcić do tego magicznego świata. Zresztą my mamy w szkole w każdej sali lekcyjnej monitory interaktywne. I młodzież może, czy dzieci mogą w każdej sali oglądać coś na dużym ekranie, ale jak przychodzą tutaj, to jest to dla nich zupełnie taki inny, czarodziejski świat, dlatego że widzą opuszczany ekran, że widzą, że ja wyciągam pudełka z płytami DVD. Dzisiaj niestety z ubolewaniem już stwierdzam, że tak jak kiedyś wideo za moich czasów odeszło do lamusa, tak teraz już nawet płyty DVD odchodzą i niektórzy uczniowie nawet nie mają DVD w domu, bo jeżeli w ogóle korzystają z płytek, to je wkładają do dysku przenośnego w komputerze albo po prostu szukają filmów w sieci. Więc nawet te dawne płytki, które jeszcze zawierały opis filmu i czasem były jeszcze wkładane do książek, a te książki informowały o filmach, więc to też już odchodzi w cień. No i my staramy się jeszcze z tych dawnych płytek DVD tutaj młodzieży puszczać filmy, których albo na co dzień nikt by im nie polecił, albo które wydaje się, że będą nudne, bo są stare, a potrafią ich zauroczyć. Dla mnie to jest wielka satysfakcja, jak pokazuje naszej młodzieży czy dzieciom jakieś filmy, które zupełnie niczym by ich nie zainteresowały, a oni przy oglądaniu ze mną stwierdzają, że z wielką przyjemnością da się to oglądać. I tutaj jest na przykład film z lat 50., który nazywa się W samo południe, taki można powiedzieć klasyczny western, bo z tego filmu pochodzi między innymi właśnie ten plakat Garego Coopera, który idzie na tle tytułu Solidarność, prawda, i mówi, że w samo południe będziemy zmieniać Polskę. I młodzież ma okazję ten western na przykład zobaczyć i dochodzi do wniosku, że bohater tego filmu to jest taki typowy bohater romantyczny, przeżywający rozterki, dylematy, który musi wybrać między szczęściem osobistym a poświęceniem się dla innych i taki stróż prawa. No i to im się zaczyna podobać i jeszcze wspaniała muzyka Dimitri Tiomkina. W podobny sposób młodzież reaguje na przykład jak ogląda taką klasyczną komedię Rzymskie wakacje z Audrey Hepburn i ta Audrey tam jest taką jakby ich rówieśnicą, która chce się wyrwać ze swojego pancerza księżniczki i stać się normalną dziewczyną i podróżuje nierozpoznana po Rzymie i przeżywa wiele zaskakujących przygód, więc okazuje się, że ten stary film jest też czarujący i uroczy. Jeszcze lepiej odbierają Casablanca,

0: prawda, też taki kultowy film z 1942 roku i ta Casablanca też w wersji czarno-białej pokazuje wielkie romantyczne dylematy pary bohaterów granych przez Ingrid Bergman i Humphreya Bogarta. Dzisiaj prawie nikt nie ogląda Casablanki, nikt nie zna Casablanki, a nasi uczniowie właśnie potrafią cytować takie znane powiedzenia z tej Casablanki w rodzaju to jest początek dobrej przyjaźni albo tyle jest lokali na całym świecie i dlaczego musiała właśnie przyjść do mnie. No i oczywiście rozterki Humphreya Bogarta, czyli Ricka, który nie wie dlaczego został porzucony przez piękną Ilzę czy Elzę, a ta z kolei nie chce wyjawić, że jest rozdarta między ukochanym a mężem, który nagle okazał się żywy i wraca z obozu. Więc te filmy tutaj w tej sali filmowej nabierają innego sensu. Ja nawet zauważam, że jak powiem młodzieży, żeby obejrzała coś w domu, to nie zawsze można to wyegzekwować. A jeżeli siedzimy tutaj razem i na przykład puszczę im Ziemię Obiecaną, to oni stwierdzają, że to jest fascynujący film, że dzisiaj wydaje się długi, że dzisiaj się wydaje w domu, że jest to coś przestarzałego, jakaś ramota, a jak oglądamy wspólnie, to ich to wciąga, prawda?
1: Panie dyrektorze, czego zatem życzyć na przyszłość dla tej sali?
0: Życzyć, żeby po pierwsze, tak jak Czesław Miłosz marzył kiedyś, żeby książki były na półkach, to życzyć, żeby filmy nadal były na półkach, nie tylko w sieci, ale żeby również były gdzieś tam na półkach wkładane w książki albo trzymane w tych dawnych pudełkach po to, żeby można było w odpowiednim momencie jeszcze na jakimś sprzęcie, który się w domu zachował, żeby można było je uruchomić. Nie wiem, czy na przykład pan nie uwierzy, że ja teraz bojąc się, że za jakiś czas już nie będzie czym, czy na czym odtworzyć tych tysięcy filmów DVD, które zgromadziłem w swojej kolekcji, że ja kupiłem już na zaś cztery magnetowidy czy odtwarzacze DVD, prawda, żeby je mieć pod ręką, bo może się okazać, że nigdzie już za 4 czy 5 lat ich nie kupię.
1: Żeby pokazać młodym te filmy, które pan ma teraz na DVD.
0: Żeby można było jeszcze te płytki odtworzyć, bo są takie filmy na płytkach DVD, których nie odnajdzie się w streamingu, albo trzeba płacić tam dodatkowo, żeby to uruchomić, albo nie ma ich z lektorem polskim, czy nie ma napisów, więc na tych płytkach DVD jeszcze są dostępne. A poza tym, tak jak mówię, no tak to jest też z książkami, że można książkę poznać w audiobooku, można książkę sobie gdzieś tam przerzucać na ekranie tableta.
2: O sali kinowej w swojej szkole opowiedział nam dyrektor Zespołu Szkół Akademickich w Nowym Sączu Bogusław Kołcz.

0: Reklama.
1: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
2: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
1: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TEB Edukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Nowy Sącz, Rynek 16.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz, Magazynowa 7.
0: I po reklamie.

0: SK Małopolska. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.
2: SK Live Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Radio SK.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.